to jest Meloradio Toruń.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć.

0: Radio.
1: Ostatnio noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama. Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
12: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę!

0: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Na kulturalnej mapie Polski Toruń jest, wydaje mi się, dość jasnym punktem. Dzieje się tu sporo, nie brakuje nowych propozycji, ale też zasłużonych instytucji o wyrobionej renomie. Gustaw Nowak, zapraszam. Tym razem odwiedzimy Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, która gra i buczy nieprzerwanie od 1978 roku.
2: Toruń to miasto wielorakie, różnobarwne, no a jednym z tych kolorów jest kolor nadawany przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. Jestem z Przemysławem Kępińskim, dyrektorem orkiestry. Dzień dobry, cześć.
3: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
2: No i co? No i trochę porozmawiamy o tym, jak orkiestra funkcjonuje, jak żyje, no i czym się tak właściwie zajmuje. Na początku ciebie zapytam, o ciebie. Jak się tu znalazłeś, no i od kiedy jesteś związany z orkiestrą?
3: Otóż zamieszłe czasy, tak naprawdę to 20 parę lat. Od właśnie małego, nastolatka, można powiedzieć, kiedy rozpoczynałem tu pierwsze kroki współpracy z instytucją, na początku obsługa techniczna, na jakieś takie pomoce dodatkowe, współpraca z działem reklamowym, z promocją i tak jakoś się potoczyło, że zostałem dyrektorem. No tak to jest całe moje życie tak de facto, więc no miałem oczywiście kilku innych pracodawców w międzyczasie, ale głównym pracodawcą jest Toruńska Orkiestra, z którą związałem całe swoje życie.
2: Powiedziałeś o dwóch miejscach, o Jordankach, w których funkcjonuje obecnie orkiestra, ale też o Centrum Kultury Dwór Artusa, o Dworze Artusa. No właśnie, jak zmiana na przestrzeni wpłynęła na funkcjonowanie orkiestry? Czy to jest ta sama orkiestra?
3: No bardzo się musieliśmy zmienić, bo ja to na sobie testowałem tą zmianę. Wszyscy razem wspólnie pracowaliśmy nad tym, żeby z tych przepięknych wnętrz Dworu Artusa przenieść się w tą industrialną przestrzeń Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki. Z tym się wiązało dużo kwestii dotyczących jakby realizacji nowych pomysłów, koncepcji, bo to też jest nowa publiczność, o którą musieliśmy zadbać, którą musieliśmy de facto pozyskać. W Dworze Artusa no było 300 miejsc, tutaj jest 800. Zastanawialiśmy się długo nad tym, jak koncepcyjnie przygotować rozwój, że tak powiem, instytucji, bo to jest niebywały skok rozwojowy, bo oprócz kwestii logistycznych, organizacyjnych, no takich, gdzie no tam jednak ta przestrzeń w Dworze Artusa była mała, było kilka zaledwie pomieszczeń, bardzo skumulowani ludzie, no bo to ten metraż był niewielki. No tutaj mamy wszystko właściwie, czego potrzebujemy tak naprawdę, bo ta przestrzeń jest logistycznie bardzo dobra na potrzeby realizacji naszych wydarzeń. Mamy salę prób, mamy podnośnik, który możemy przewozić instrumenty. Ja pamiętam, jak ja nosiłem nawet instrumenty typu kotły po schodach. Tam było wąsko, tam były korytarze, tam były zakręty.
2: No to wszystko trochę waży. Melomani na widowni pewnie zdają się o tym na co dzień nie myśleć.
3: Znaczy teraz też ergonomia się zmieniła, bo te instrumenty, które mieliśmy wcześniej, no one nie były tak proste w transporcie, bo teraz są kółka, teraz jest dużo łatwiej. Wszystkie pomieszczenia, przestrzenie, przez które transportujemy, są proste. Co nie zmienia faktu, że to jest trudna praca pod kątem technicznym, bo to trzeba wszystko przygotować, ustawić. Wszyscy, którzy przychodzą, zarówno muzycy, jak i później publiczność, to widzą gotowiec, który się pojawia na scenie, to stoi, to jest przygotowane, opięte, czasami mikrofonami, czasami bez, jak gramy unplugged. To się wiąże jednak z bardzo dużą pracą związaną z obsługą techniczną.
2: A jeszcze nie daj Boże stuknąć jakimś instrumentem. Nie.
3: Mieliśmy w historii takie sytuacje, że nie złapaliśmy winnego, natomiast pamiętam, że kontrabas uległ uszkodzeniu w Dworze Artusa, ktoś zahaczył, tam było wąsko. No to są takie sytuacje różne, natomiast odpukać w tym obiekcie, który jest dosyć ergonomiczny, jeżeli chodzi o użytkowanie i o użyteczność pod kątem takiej instytucji jak nasza, gdzie no faktycznie jest dużo sprzętów, jest dużo ludzi, te korytarze muszą być bezpieczne, no mają oczywiście muzycy swoje garderoby, bardzo dobrej jakości, mamy salę prób do dyspozycji, w której robimy zarówno próby orkiestry, jak i różne eventy dodatkowe, także no to się zmieniło mocno, a przede wszystkim zmieniło się mocno nasze podejście do jakby marketingowe, takie organizacyjne do naszej instytucji, do klienta, bo to była drastyczna zmiana, że czasami było tak, że w Dworze Artusa ciężko było zapełnić tą salę 300-osobową. Pojawiały się kilkadziesiąt, 100, 200 osób na naszych koncertach.

0: Natomiast no teraz doprowadziliśmy do tego, że to jest jednak bardzo rozpoznawalna marka i z tego się bardzo cieszę, bo raz, że to jest największa instytucja artystyczna w Toruniu, dwa, że no gramy dla wszystkich i to myślę, że jest kluczowe, bo przychodzą coraz młodsi ludzie, bo to wbrew pozorom ja zawsze walczę z takim stwierdzeniem, że to jest dla starych ludzi, bo to tak często jest no niestety utarta taka informacja, taki komunał trochę, który tak mówi, no to jest nieprawda, bo naprawdę gramy różne rzeczy, widać, że ten klient docelowy się odmładza, no i na tym nam zależy, oczywiście my cały czas pamiętamy w repertuarze o tym, żeby dbać o melomanów, gramy największe przeboje muzyki klasycznej, sięgamy po znakomitych klasyków, zapraszamy znakomitych artystów, solistów, gramy bardzo ambitne projekty bardzo często, no ale też pamiętamy o tych, którzy są raczkującymi melomanami, ja to zawsze tak ich nazywam, którzy dopiero próbują jakby nabyć to wrażenie, takie odbioru, na początku może trochę z muzyką popową, rozrywkową, później przechodzą na ten etap wyższy, muzyki klasycznej, symfonicznej, to się dzieje na naszych oczach. Działa też edukacja, uważam, w miarę naszych możliwości finansowych przede wszystkim, bo chciałoby się więcej, czasami jest to niemożliwe z uwagi na możliwości finansowe, ale generalnie no mamy i muzykoterapię, i zajęcia dla dzieci umuzykalniające, i audycje, z którymi jeździmy po całym województwie, także ta oferta jest dosyć szeroka, myślę, stawiamy na edukację i dużym plusem, uważam, naszej działalności jest to, że każdy, czy miłośnik muzyki klasycznej, czy miłośnik jazzowej muzyki, czy miłośnik swingu, czy miłośnik muzyki tanecznej, bo też mamy takie projekty, czy odbiorca dźwięków takich mocniejszych, jakichś rockowych, czy trochę popowych, no znajdzie coś dla siebie. I myślę, że to jest taki znak markowy naszej instytucji, że my się nie boimy crossoverów. My nie jesteśmy instytucją zamkniętą, my zrealizowaliśmy mnóstwo różnych projektów, które nie były chyba w Polsce realizowane, czy z beatboxerem przyjechał Darni swego czasu, znakomity beatboxer, który ma miliony followersów i zrobił bardzo dobrą kampanię promocyjną dla Torunia i dla naszej instytucji. No mieliśmy ten znakomity projekt z DJ-ami.
1: O tym projekcie to było głośno chyba w całej Polsce, pamiętam.
0: No w Europie nawet bym powiedział, bo ten projekt gdzieś tam zawitał w różne przestrzenie, nie tylko w Polsce.
1: Także się sięgacie po nowości.
0: No zawsze, bo oczywiście bazujemy, no bo naszą misją, bez dwóch zdań, to w statucie mamy zapisane, naszej instytucji jest to, że my gramy wielowiekowe dziedzictwo muzyczne i no, to jest główna nasza oś działalności i od niej nie uciekamy. Staramy się, żeby tych realizacji było jak najwięcej, żeby zaspokoić ambicje też muzyków, ambicje melomanów. Staramy się poszerzać repertuar za każdym razem, z każdym sezonem wymyślać coś nowego, więc mam wrażenie, że to chyba dobrze funkcjonuje, ale dla mnie największym taką informacją zwrotną jest to, że melomani są zadowoleni, że im się podoba i że oni bardzo licznie przychodzą na nasze koncerty. My też słuchamy ludzi, bo zarówno muzyków, którzy też od czasu do czasu pojawiają się z jakimiś inicjatywami, które potem staramy się wdrażać w miarę możliwości. Słuchamy też naszych melomanów, którzy mają jakieś uwagi, bo to też jest po prostu event, to jest wydarzenie na żywo. Czasami się pojawiają jakieś różne obiekcje, jakieś różne koncepcje, którymi chcemy usprawnić naszą działalność i to się udaje, mam wrażenie. No i te nabite sale, no ludzie, którzy przychodzą chętnie, mimo tego, że umówmy się, w Toruniu jest ogromna oferta. To jest tak, że i też bez dwóch zdań konkurujemy wszyscy ze sobą, no bo to mimo tego, że my jesteśmy jedyną instytucją taką, o takim profilu, to nie zmienia faktu, że na Jordankach, w naszej przestrzeni, no dużo orkiestr gości, bardzo różnorodny repertuar się tu pojawia, bardzo często dla mnie trochę problematyczny, bo stanowią konkurencję dla nas te wydarzenia, ale mimo tego to się wszystko udaje zrealizować tak, że raz, że osiągamy ambitne cele, a dwa, że ludzie mają ochotę się z nami dzielić tym pobytem z nami w sali koncertowej i bardzo miło reagują, no i to jest przyjemne.
2: Poznaj miasto.
3: Gustaw Nowak. Jak słyszymy, Toruńska Orkiestra Symfoniczna łączy tradycję z nowoczesnością i warto dać się jej zaprosić. A co usłyszymy w Jordankach? Posłuchajmy dyrektora orkiestry Przemysława Kępińskiego.
1: Wspomniałeś o repertuarze, no to muszę zapytać, kto odpowiada za jego układanie? Czy ty tutaj jesteś alfą i omegą, czy to jest wspólne dzieło?
0: Ja nie jestem właśnie alfą i omegą, znaczy nie jestem alfą i omegą i nie pretenduję do tego, żeby nią być, ale to jest złożony proces w ogóle. My bardzo długo spędzamy wiele nieprzespanych nocy, bym powiedział, na tym, jaki ma być kolejny sezon, jaki ma być kolejny projekt, jak to zrealizować, czym zainteresować naszych klientów. To jest taki konglomerat, bym powiedział, pomysłów i koncepcji. My się to zbieramy wszyscy. Ja bardzo dużo czasu spędzam prywatnie też na słuchaniu muzyki i to jest ciekawe. To jest dobra wskazówka dla ludzi, którzy może nie do końca są przekonani do muzyki klasycznej, muzycznej, bo szukam często różnych rzeczy, słucham bardzo różnej muzyki klasycznej, mało znanej często, na przykład ostatnio fińskiego kompozytora Rutavara, przepiękna muzyka i słucham pierwszy raz, słucham drugi raz, słucham trzeci raz i wreszcie jestem przekonany do tego, że mimo tego, że coś jest nieznane, to nie musi być nielubiane automatycznie, bo często jest tak niestety też w naszej branży, że ludzie przychodzą na to, co znają. No wolą przyjść na Beethovena, Eroikę, czy na piątą Beethovena, czy na dziewiątą Beethovena, czy na Brahmsa, a muszę przyznać, że no, ten repertuar klasyczny, symfoniczny i też przy okazji crossoverowy jest tak szeroki i tak czasami ambitny i tak znakomity, że gdyby nie to, że my tak trochę poszukujemy wszyscy, to no, gdyby takich sytuacji i takich pomysłów nie było, to byśmy wielu projektów nie zrealizowali, bardzo ambitnych. Jak ja pamiętam do dzisiaj taki projekt, gdzie zagraliśmy tureckiego kompozytora Fazila Seya, Symfonię Universe na Teremin i na orkiestrę symfoniczną. No gdyby nie to, że w pewnym momencie mówię, no musimy znaleźć coś, co raz, że jest kompletnie nietuzinkowe, co się wkomponowuje w projekt pod tytułem 550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, czyli kosmos szeroko pojęty. Dwa, zacząłem zgłębiać różne mandry internetowe, jakieś, dotarłem do jakichś nagrań. Gdyby nie to, to myślę, my byśmy tego projektu nie zrealizowali w takiej formie, pewnie w jakiejś innej, ale możemy poszczycić się tym, że po raz pierwszy w historii w Polsce zabrzmiał ten utwór i był znakomity, to było coś niesamowitego i co ważne, i to też jest druga wskazówka, że warto, myślę, czasami nie słuchać na YouTubie. Ja miałem kilka razy tak, że myślę, że nie tylko ja, myślę, że wielu z nas tak ma, że posłucha czegoś i powie, no nie do końca, mnie to przekonuje. Właśnie przy okazji tego koncertu z Fazilem Sejem też był jeden utwór grany, nie byłem do końca przekonany. Na nagraniach w internecie no różnie to brzmiało, natomiast jak ja posłuchałem tego w Toruniu i ten koncert się odbył, to ja miałem takie ciarki, zresztą nie tylko ja, my mieliśmy wszyscy oczy bardzo szeroko otwarte i długo wspominamy dalej te koncerty i ten repertuar, także...
1: Czyli ci lekcja taka, że warto po prostu przyjść, odczuć to na własnej skórze, dać uszom to usłyszeć na żywo. Mi się też wydaje, że muzyka popularna, współczesna, czerpie garściami z muzyki klasycznej, muzyki symfonicznej i warto też przyjść i nawet trochę pobawić się w odszukiwanie tych inspiracji.
0: Oczywiście, no każdy się czymś inspirował. Ja wychodzę z założenia, że nie ma co na siłę przekonywać nieprzekonanych, więc ja nie przekonam pewnie kogoś, kto jest miłośnikiem innego gatunku muzyki do końca, myślę, że nie przekonam, ale takim kluczowym zdaniem, które zawsze wypowiadam przy okazji takich tematów, to jest to, że poszerzać horyzonty zawsze warto, a czasami, ja to przeżyłem kilkukrotnie już w historii tutaj doświadczenia i pobytu w naszej instytucji, że przychodzili do mnie ludzie po koncertach albo pisali maile, którzy byli kompletnie z innej bajki, kompletnie z innej planety, którzy finalnie pojawili się przez przypadek, być może na jednym z koncertów i to nie muzyki crossoverowej, gdzie grał jakiś zespół czy tam wokalista i graliśmy ładną muzykę pop, szeroko pojętą, ale to była muzyka klasyczna, gdzie od tego momentu zmieniło się trochę ich postrzeganie rzeczywistości i weszli w ten nurt zupełnie inny i trochę nam towarzyszą obecnie i to jest piękne, tylko to trzeba przyjść i się przekonać i naszym zadaniem głównym, ja w ogóle uważam, że w instytucjach kultury naszym głównym zadaniem jest to, żeby przekonać nieprzekonanym, żeby chociaż raz przyszli i zobaczyli, usłyszeli, poczuli to na własnej skórze, bo to też się trochę zmienia po COVID-zie, gdzie byliśmy zamknięci, gdzie ciągle słuchaliśmy na YouTubie. Zmieniło się to, że ludzie, mam wrażenie, teraz chcą po raz kolejny odczuwać coś na własnej skórze, przeżywać to, być na żywo i towarzyszyć danym wydarzeniom, czy to teatralnym, czy w ogóle kulturalnym, w szeroko pojętym. I to jest fajne i my się w ten kontekst wpisujemy i myślę, że to się wpisujemy dosyć celnie.
1: Wy, czyli jak powiedziałeś wcześniej, największa instytucja kulturalna, czy największy zespół kulturalny w tym mieście. Największy to znaczy ilu was jest?
0: Obecnie chyba zdaje się 64 osoby na etacie. Tak, na pewno 64 osoby na etacie, 52 etaty artystyczne, 12 etatów administracyjnych. I to jest wciąż mało, bo orkiestra symfoniczna no, powinna mieć ciut większy skład. I tak mimo wszystko, bo to co ja chcę też podkreślić a propos tego, że największy i tak dalej. My naprawdę, to tak bardzo może nieskromnie zabrzmi, ale my naprawdę wykonujemy bardzo dobrą robotę. To jest znakomity zespół artystyczny. Przyjeżdżają tutaj soliści, dyrygenci. To nie jest filharmonia, prawda? To nie jest duży ośrodek. I zawsze to jest taka obawa. No ale kiedy oni wyjeżdżają, kiedy sobie podajemy rękę na zakończenie, oni wyjeżdżają w świat z informacją, że to jest znakomity zespół artystyczny i to jest przepiękne, bo faktycznie jak słyszy się takie informacje w stylu nie macie sobie nic do zarzucenia, bo gracie jak jedna z lepszych filharmonii, albo jak przy okazji na przykład naszego dziecka, czyli konkursu, festiwalu konkursu skrzypcowego, kiedy dwoje czy troje niezależnych uczestników mówi nam, że tu jest czasami nawet lepiej niż na konkursie wieniawskiego, to sobie myślisz, no chyba udaje się to dobrze robić. Po prostu wykonujemy dosyć dobrą robotę, mamy znakomitych artystów w zespole i myślę, że to jest klucz do tego, że ludzie tak chętnie nas odwiedzają, bo ta energia bije ze sceny, ona odbija się od publiczności i wraca też do nas na scenę. Myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni z realizacji, no i oby tak dalej.
1: No właśnie, oby tak dalej. Mam wrażenie, że artyści też bardzo chętnie wracają tam. tam, gdzie właśnie jest najfajniejsza, najmilsza, najciekawsza publika. Dlatego też słowo do publiczności. Może taka mała dygresja z mojej strony. Ja bardzo lubię taką konstrukcję w języku polskim, że sobie coś zrobię, sobie na zakupy pójdę albo sobie na spacer pójdę, robię coś dla siebie, coś dla własnej przyjemności, no to pójdźmy może sobie do orkiestry.
0: Tak, zachęcam, pójdźmy sobie do orkiestry, bo może jeszcze wrócimy po tym pierwszym razie, także i bardzo często się tak zdarza, także polecam.
1: Przemysław Kępiński, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, był razem z nami. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Są w Toruniu miejsca na co dzień niedostępne dla wszystkich. Takie, do których zajrzeć można tylko raz na bliżej nieokreślony czas. Gustaw Nowak, tym razem zaproszę Was do jednej z takich tajemniczych lokalizacji, ściśle związanych z historią naszego miasta. O czym mówię? Zostańcie i sprawdźcie. Warto.
1: Toruń to miasto historyczne. Często tę historię Torunia sobie utożsamiamy z Krzyżakami, z gotycką starówką, a przecież mamy też forty. Forty zachwycające i o jednym z tych fortów, mianowicie o Forcie Piątym, porozmawiam z Anią Lamers z Fundacji Forteczne Dziedzictwo. Cześć.
4: Cześć, cześć, witam.
1: Jesteśmy tu na miejscu przy Forcie Piątym. To, co od razu zwróciło moją uwagę jeszcze przed wejściem tutaj, to wyryte na cegłach napisy i daty bardzo często. Najstarsza, jaką udało mi się odnaleźć, to 1940, ale są najróżniejsze. 88, 2005, różne też miasta, a więc przyciąga nie od dziś to miejsce.
4: Tak, ale na przykład są też napisy żołnierzy, którzy tu służyli. To jest trochę tak, tu byłem i data. I okazuje się, że to jest no, od kamienia tak naprawdę. W jaskiniach już było to napisane i tak samo właśnie na fortach bardzo często spotykamy właśnie takie podpisy. Żołnierz, który służył, stał na warcie, lubi się podpisać.
1: A więc od razu podpowiedź, warto się rozglądać od samego wejścia tutaj. Jesteśmy póki co na dziedzińcu, dobrze mówię?
4: Tak, można tak powiedzieć. Przede wszystkim warto tutaj zwrócić uwagę od razu na świetnie zachowane zarówno mury otaczające cały fort, kratę forteczną zachowaną. Na wprost wchodzimy i widzimy w oryginalnym stanie zachowany blockhouse, czyli schron obrony wjazdu. No i tylko dodam, że wchodzimy przez oryginalną bramę, którą oryginalnie otwieramy, naciskamy gigantyczną klamkę, trochę wysiłku, bujniemy i wchodzimy.
1: Żelazna brama nas wita. Zanim ta żelazna brama, to jeszcze...
4: Fosa. Fosa, która powinna być sucha. Niestety przez to, że przy okazji budowy okolicznych dróg zmieniły się rzędne terenu, a firma, która to robiła, chyba niezbyt dokładnie obeszła się z odwodnieniem, które prowadziło z tego fortu, przez co mamy tutaj w tej chwili bagna nadbiebrzane, które nie powinny mieć miejsca. Niestety, będziemy musieli kiedyś nad tym popracować. Dalej idziemy sobie przez most.
1: Tutaj podpowiedzmy Fort Piąty. Można co jakiś czas zwiedzać, warto zatem spoglądać, co dzieje się w Fundacji Forteczne Dziedzictwo, obserwować na Facebooku, no bo gdzieś tam te oprowadzania są ogłaszane. Dotarliśmy do żelaznej bramy, otworzymy ją. Ciężkie.
4: Ciężkie. Ciężkie, ale na kółeczku.
1: No myślę, że z kilkaset kilo.
4: No na pewno kilkaset kilo. No to pancerne w końcu. Z otworami strzelniczymi. Proszę zwrócić uwagę, niespawane, anitowane. Więc to wszystko jest ciężkie. No miało to nas bronić, prawda? W związku z czym musiało mieć to swoją wytrzymałość. Natomiast no, to jest coś niesamowitego, kiedy to tak działa. Bo to tych obiektów to my oglądamy mnóstwo. Te drzwi są najczęściej zamknięte, jakby niemożliwe do otwarcia. Czy naprawdę tak trudne, żeby nas tu potrzeba było 10 chłopa i każdy musiałby zjeść kotlety i tak dalej. Natomiast tutaj to po prostu ja, osoba raczej nieduża, jest w stanie spokojnie sobie otworzyć te drzwi.
1: Jak byśmy postarali sobie wyobrazić, jak to wyglądało wówczas, kiedy ten fort żył, kiedy ten fort funkcjonował w pełni, to co byśmy tutaj zobaczyli? Widzielibyśmy sporo ludzi?
4: To zależy, jaki to jest okres. Pamiętajmy, że w czasie pokoju żołnierze nie mieszkali na forcie. Natomiast były takie służby tam szkieletowe, powiedzmy, które zajmowały się utrzymaniem obiektów, więc jeśli byśmy byli na przykład w czasie mobilizacji albo na przykład prac w ramach mobilizacji, to byśmy widzieli dużo robotników, którzy instalują tutaj to, co jest jednym z największych skarbów tego obiektu, mianowicie blacha falista na suficie, na stropie. To jest coś, czego na żadnym innym toruńskim forcie nie znajdziemy, powiem mało. Jakby nie znam fortów tak, aż tak wyposażonego w tą blachę falistą, dlatego, że to była taka koncepcja, że w ramach dostosowania obiektu do jakby nowoczesnej artylerii, czy nowoczesnego pola walki, przed I wojną światową, decydujemy się na wyłożenie stropów właśnie taką blachą falistą. Po co ona jest? to jest ochrona przed tym, że jeżeli będzie ostrzał, to sypie się, wszyscy wiemy, tak, na każdym filmie sypie się na głowę obrońców, prawda, tynk, no fragmenty cegły. Więc żeby uchronić obrońców przed tym, wzmacniamy konstrukcję tą blachą falistą. W takiej ilości jakby tego wyposażenia zachowało się to tylko tutaj, ale nawet mało tego, że zachowało. Generalnie inne forty nie były już doposażane, ponieważ to jest trochę tak, że wychodzi jakaś instrukcja, robimy, potem sytuacja na polu bitwy się zmienia, czy w ogóle sytuacja geopolityczna, powiedziałabym, i nagle uznajemy, że te wszystkie siły, środki i finanse przede wszystkim przenosimy gdzie indziej. Blacha falista bardziej się przyda na polu walki, która stała się bitwą okopową, tak, i tam robimy takie doraźne schrony, niż do doposażenia fortów w tej chwili w tak naprawdę w środku niczego.
1: A jeśli mowa o finansach, no to to naprawdę grube, grube miliony.
4: No taki fort to jest 2,2 miliona marek niemieckich w tamtym czasie. W podobnym okresie było budowanie i doposażanie na przykład dworu Artusa i to było 1 milion marek.
1: No i tutaj jeśli chodzi o forty, no to dochodzimy do takiego paradoksu, że spełniły swoją funkcję, ale nie trzeba było z nich korzystać jako tako.
4: O to chodzi z fortami. Po to one są, żeby było jak pies do jeża, to znaczy nie jestem w stanie podejść do tego miasta. Faktycznie w 1945 roku zostały podjęte pewne próby zdobycia Torunia szturmem, jak to Rosjanie lubili, ale się okazało, że to nie takie proste, że te przestarzałe forty jednak potrafią obronić to miasto, przynajmniej przed taką falą na dzień dobry.
1: Przejdźmy się chwilę, pokaż nam proszę kilka miejsc. Ja bym chętnie w tę blachę falistą zapukał, ale jest za wysoko, nawet nie doskoczę. Ta akustyka naszej rozmowy się będzie pewnie zmieniać, tym bardziej wydaje mi się to ciekawe, jak się tutaj jest, o właśnie, drewniane deski już, no zachwyca.
4: Oczywiście oryginał. Trzeba mieć na uwadze, że rodzaj podłóg w fortach to jest też bardzo wieloraki temat. Mamy i bruk, i deski w pokojach mieszkalnych, tych, których powiedzmy żołnierze przebywali. Pod spodem wentylacja, żeby nam to wszystko nie spleśniało, ale tu pokażę taką ciekawostkę. Zwróć uwagę, że to jest malowane. I to jest oryginał. Jeśli nam się wydaje, że forty były ponure, a najlepiej to w ogóle była tylko czerwona cegła, wszystko co malowane na biało to jest wszystko fałsz. Nie. Forty były malowane. Żołnierz miał nie zwariować, miało być tutaj w miarę sensownie. Jeśli był dowódca, to jego pokój wyglądał jak pokój z tamtego okresu.
1: Przyjemnie tu nawet.
4: Gemütlich. Tak jest, przyjemnie. Natomiast wchodzimy dalej i co widzimy? Bardzo charakterystyczne. To jest takie pomieszczenie, w którym mogli przebywać żołnierze, tutaj mieszkać. I też widzimy szlaczek na ścianie, czyli było malowanie. Widzimy drewnianą podłogę, widzimy kominek. Kominek, uwaga, służył przede wszystkim do podgrzewania jedzenia, a do ogrzewania pomieszczeń był taki piec żeliwny. Natomiast tutaj też mamy właśnie tą okładzinę z blachy falistej na suficie i oryginalne drzwi z klapką wentylacyjną. Zamontowana siatka. Po co ta siatka?
1: Nie wiem, może koty.
4: No koty nie, ale takie mniejsze. Myszy, szczury?
1: Myszy, szczury.
4: Na gryzonie, tak. Na to, żeby nam się po prostu zwierzyna tutaj nie przeciskała. Ale zobacz jeszcze jedną rzecz. W ramach tych wszystkich prac mobilizacyjnych mamy taką sytuację, że zamurowywało się okna i tutaj też to jest wszystko wykonane i w każdym pomieszczeniu mieliśmy okno i okno zamurowane bądź zamurowane na 3/4. Widzimy też takie pochwyty, które służyły nam do ryglowania osłony okna, tak? W ramach ostrzału, na czas jakby bitwy. I widzimy, że one znajdują się również przy zamurowanym oknie. I dzięki temu możemy śledzić, jak wyglądała kolejność tych instrukcji, tak? Jak na żywym organizmie możemy zobaczyć, jak ta myśl się zmieniała. Co jest dość naturalne. Robimy remont w domu, myślimy, tu będą gniazdka, potem się okazuje, że w ogóle nieprawda, mamy znowu 1000 przedłużaczy, więc jakby też widzimy, że to jest cały czas proces, że to nie jest tak, że to jest wszystko takie od początku już budowane, takie same i to jest chyba największą magią tego obiektu, dla mnie przynajmniej, że widzimy tutaj ten proces dostosowywania obiektu, modernizacji, unowocześniania, co jest typowe właśnie dla fortów pruskich, że tutaj ciągle ta praca trwała.
2: Poznaj miasto.
3: Gustaw Nowak, przypomnę, że po Forcie Piątym oprowadza nas dziś Anna Lammers. Chodźmy dalej.
1: Możemy sobie utożsamiać forty z bunkrami, bunkry jako coś niezbyt ładnego, a to zaskakuje.
4: No proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że forty w ogóle są piękne. Proszę zobaczcie elewację. Tam mamy eleganckie arkadowe fryzy, mamy lizeny, mamy po prostu mnóstwo detali w ogóle takich architektonicznych, typowo ozdobnych. To wcale nie są takie budowle, których się nic nie dzieje. Zresztą muszę powiedzieć, że bunkry też czasami bywają dekorowane.
1: Więc my tutaj sobie porozmawiamy. Oczywiście nic nie jestem w stanie pokazać. Zajrzę tylko do pieca. Rzeczywiście było palone tutaj. Dobrze, co dalej zobaczymy?
4: No właśnie, to może ten wywołany bunkier. To jest ciekawy temat w języku polskim. Chodźmy do najprawdziwszego bunkra w forcie.
1: No to chodźmy do bunkra, a po drodze?
4: A po drodze mamy jeszcze to, co w takich fortyfikacjach jest najważniejsze. Czyli jeżeli mamy w środku fortu pomieszczenie, w którym mamy kratę w oknach, to To znaczy, że najprawdopodobniej są to pomieszczenia, w których przetrzymujemy jakieś wyjątkowe, wartościowe rzeczy, prawda? Na przykład tutaj mamy magazyny prowiantowe, ponieważ fortyfikacje najczęściej bierze się głodem. W związku z czym jedzenie to jest bardzo kluczowa sprawa. Każdy kęs jest ważny i włamania mogą nastąpić. Żeby taki fort mógł długo się utrzymać, te magazyny prowiantowe oczywiście muszą być wystarczająco duże. Mamy 4 takie na forcie, ale musimy też mieć studnie wewnątrz fortu i to jest też sprawa kluczowa. Nie może być tak, że Hans z wiadrem będzie chodził po wodę. Musimy mieć własne ujęcia wody, za chwilę sprawdzimy, czy to jeszcze działa. Już jesteśmy, że tak powiem, w połowie procesu. Wkrótce damy Państwu znać.
1: No to nie możemy się doczekać. Chodźmy dalej, chodźmy do tego bunkra, o którym już mówimy. Zeszliśmy poziom niżej, jest tu trochę chłodniej.
4: O tak, wyraźnie czuć różnicę temperatur. Znajdujemy się w takim pomieszczeniu, które służyło nam dokładnie do tego, żeby bronić fosy. Obrona fosy to jest sprawa kluczowa na forcie. Mamy nawet specjalne budynki, tak zwane kaponiery, które do tego służą, oraz pomieszczenia w tej części szyjowej. I teraz o co chodzi? Mamy okno strzelnicze i widzimy takie dziwne śruby wystające ze ściany. Żeby zrozumieć, jakie dokładnie urządzenie tutaj się znajdowało, to polecam wizytę w Muzeum Twierdzy Toruń, bo jest tam replika działka rewolwerowego Hotchkiss Grusson, które tutaj właśnie było instalowane, czyli taki karabin na korbkę. Tutaj można zobaczyć, jak było mocowane, a tam można zobaczyć replikę.
1: Gdzie jesteśmy?
4: No właśnie, mamy zupełnie inną posadkę, mamy płytki na posadce. Zdradzę Państwu, że nie ma taniości, Billerland Boch, także na bogato. Znajdujemy się w kuchni. To była kuchnia forteczna.
1: I dla ilu osób trzeba było przygotować to jedzenie w takich okresach? Może złe słowo, świetności tego obiektu?
4: To jest bardzo pytanie, na które nikt nie zna odpowiedzi, a wynika to z bardzo prostej rzeczy. Projektując obiekt, zakładamy pewną dopuszczalną możliwą ilość jakby żołnierzy. Bo tym musimy mieć na uwadze, że w zasadzie do obrony samego obiektu im mniej żołnierzy, tym lepiej z uwagi na żywność. Czyli jeżeli do jednej armaty potrzebujemy na początku 20 żołnierzy do obsługi, a potem już tylko 14, a potem się okazuje, że w ogóle armaty wychodzą nam z fortów na baterie dołączone, a tutaj na przykład pojawia się nagle więcej, nie wiem, piechoty, w związku z czym to jest ilość, której nikt nie jest w stanie określić, ale szacuje się pierwotnie, Alex von Biller, projektując te forty, myślał o 700 osobach.
1: Nawet 700 osób.
4: W takim dużym zagęszczeniu, tak? A w momencie ostrzału to pewnie przybiegli wszyscy z okolicy i nawet to mogło być 2000, jakby nikt, prawda, nie zabronił.
1: To domyślam się, że w tej kuchni mogło się dziać, mógł być rwetes. Przechodzimy dalej. Warto patrzeć pod nogi.
4: Bardzo.
1: Naszym celem jest bunkier, ale cały czas zaglądamy, no bo jest naprawdę niesamowite to miejsce.
4: Powiem szczerze, to jest miejsce, które ja szczególnie sobie ukochałam. Jest to moja najnowsza pasja forteczna już wewnątrz fortów, to znaczy elektrownie forteczne. Każdy fort miał swoją własną elektrownię. Prąd był wykorzystywany przede wszystkim do oświetlenia fosy właśnie, do wentylacji, z którą zawsze na fortach był problem i na pewnym etapie, już w XX wieku w fortach instalowane były takie silniki dieslowskie. Mierząc podstawy, tutaj z przyjacielem Januszem Pokrzywnickim doszliśmy do wniosku, że zapewne to była maszyna MKD-142. Proszę zobaczyć, mamy inny szlaczek na ścianie, już taki techniczny bardziej.
1: Czyli ten obiekt był zelektryfikowany. Ciemności tu nie panowały, tak jak teraz.
4: Na samych korytarzach to w ogóle był ostatni etap w ogóle używania prądu tak naprawdę. Co ciekawe, na 12 V były światełka, czyli takie mdłe.
1: Oj.
4: Ale czemu? Między innymi dlatego, że bano się w ogóle elektryki jeszcze. Pamiętajmy, że to jest czas, kiedy no jakby to nie jest tak powszechne jak teraz. Przypominają się sami swoi, tak? Tylko żeby tej elektryki tu jeszcze nie było. I wchodzimy do bunkra. Zapraszam. Tak, mamy drut kolczasty nad wejściem. Wchodzimy i znajdujemy się w malutkim pomieszczeniu.
1: Ciasno, echo podejrzewam, brzmi teraz słuchaczom.
4: No właśnie tak i cała zabawa teraz polega na tym, co to jest bunkier. Proszę Państwa, bunkier w języku polskim to jest po prostu piwnica na węgiel. Proszę sobie przypomnieć, na przykład to jest bardzo ładnie pokazane w książkach Burkharta, myślę, że dużo z nas czytało, znaczy kapitana czy inne jego pozycje, gdzie jest na przykład zakończył się bunkier, rozpoczął się bunkier, zawsze jest problem z bunkrem, zabunkrować coś. Bunkier to jest magazyn na paliwo stałe, czyli piwnica na węgiel.
1: Czyli ta rura, pod którą stoję, to właśnie węgiel z niej wypadał i mógłby mnie zasypać.
4: No zrzuty, to są po prostu zrzuty, żeby po schodach nie trzeba było biegać z wiaderkami.
1: O właśnie. Wyszliśmy z bunkra i dotarliśmy do bardzo dziwnej rzeczy. Pozwolisz, że wejdę?
4: Proszę.
1: I przyjrzę się?
4: Tak.
1: No jest to jakiś zbiornik,
4: jest
1: ale
4: to
1: na
4: zbiornik.
1: Co?
4: Na paliwo do tamtych silników.
1: O, naprawdę?
4: Aha. 40 tysięcy litrów tylko. Paliwo trzymano, te silniki na coś musiały chodzić, a tu są oryginalne napisy. Jak sejfanowie w 25 roku, czyli Wojsko Polskie, zanotowało na ścianie, ile litrów jeszcze mają.
1: A rzeczywiście, 1375 litr.
4: Tak.
1: A zapukam, mogę? Nie wybuchnie?
4: Proszę. Nie.
1: No niesamowite. Niesamowite doświadczenie i to wszystko możemy zobaczyć tutaj w Forcie Piątym, który, przypominam, czasami jest udostępniany do zwiedzania. Można tutaj z osobą, która się zna, zobaczyć te wszystkie zakamarki, zajrzeć to tu, to tam, zaskoczyć się. Bywa czasami tak trochę jak w horrorach, ale jesteśmy pod dobrą opieką.
4: Tak, na pewno zapytał mnie mały chłopiec teraz podczas zwiedzania, czy pani potrafi stąd wyjść, czy pani nie zabłądzi. No nie zabłądzę, trafię, wyprowadzę, nie ma problemu. Horrory to oczywiście nasza wyobraźnia. Dla mnie to oczywiście tylko same rozkosze.
1: No to nie bójmy się, nie bójmy się, tym bardziej, że jesteśmy pod skrzydłami osób, które się na tym po prostu znają. Zachęcamy zatem do odwiedzania toruńskich fortów razem z przewodnikami, na przykład z Anią Lammers z Fundacji Forteczne Dziedzictwo, z którą rozmawiałem. Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo, zapraszam.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: W Toruniu mamy całą masę aniołów, ale najwidoczniej to nie problem, bo tak się składa, że na Starówce wylądował kolejny. Już 14. figurka aniołka ozdobiła miasto, a o tym, gdzie możemy ją podziwiać, powiem za chwilę. Zdradzę tylko, że będzie bardzo słodko. Gustaw Nowak, zapraszam. Zaczniemy jednak od wizyty w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To tam odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów marszałkowskich dla zdolnych uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Po raz kolejny potwierdziło się, że w naszym regionie nie brakuje zdolnej młodzieży, a taką trzeba wspierać, bo to przecież przyszłość kujawsko-pomorskiego. Wyróżnionym oddam antenę za chwilę. Najpierw zapraszam do wysłuchania pani Elizy Kaczmarek, dyrektorki Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.
5: W tym roku mamy łącznie w trzech programach stypendialnych przeszło 2000 stypendystów, 2032 stypendystów. Najliczniejszy oczywiście program Prymus Pomorza i Kujaw 2, później zawodowcy i Prymus Plus, czyli ten finansowany z budżetu województwa. Stypendyści dostają od 2000 do 5000 złotych stypendium, w zależności od miejsca na liście rankingowej. Mamy w tym roku stypendystów no i wszechstronnych, i tych, którzy są ukierunkowani, i tych, myślę, kandydatów na inżynierów. To jest cała plejada świetnych młodych ludzi. Muszą spełnić kryteria te dostępu, to jest taka oczywista rzecz, ale oprócz tego muszą też wykazać się dobrą średnią albo osiągnięciami takimi dotyczącymi udziału w konkursach, bycie laureatem olimpiad, w zawodowcach też innymi osiągnięciami, takimi jak uczestnictwo w warsztatach i w innych takich indywidualnych przedsięwzięciach.
3: Mówiła Eliza Kaczmarek z Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. To teraz jeszcze krótko marszałek Piotr Całbecki i już przechodzimy do osób nagrodzonych stypendiami.
6: To jest rzeczywiście największy program stypendialny w Polsce. Jako region od kilku, już wielu lat inwestujemy w młode pokolenie. W ten sposób pomagamy finansowo młodym, zdolnym naszym uczniom z szkół średnich, liceów, ale również ostatnich klas szkół podstawowych. Też jest to forma wyróżnienia, bo przecież za ich ciężką pracę, otrzymując stypendium, jest to swego rodzaju wyróżnienie w środowisku, w szkołach, w których pobieram naukę. Też wyróżniamy nauczycieli, pedagogów, wychowawców, dyrektorów szkół za te wyniki. No więc jest to święto wiedzy, nauki, sumienności, rzetelności. No i liczymy, że to młode pokolenie, które chętniej być może zdobywa wiedzę dzięki stypendium, będzie inwestować w przyszłości tę wiedzę, którą tutaj zdobyło w naszym regionie, przyczyniając się w przyszłości do jego rozwoju. W nauce jest siła, jest klucz do sukcesu. Tyle mówimy o innowacjach, tyle mówimy o rozwoju. Bez młodego pokolenia, bez inwestycji właśnie w młode pokolenie, w człowieka, mówienie o rozwoju technologicznym nie ma najmniejszego sensu, to po prostu nie wyjdzie. Więc dlatego dzisiaj spotykamy się w wyjątkowych okolicznościach, bo z samą panią profesor Tartabią, szefową Komisji Weneckiej, osobą, której dzisiaj wręczamy najszersze honorowe wyróżnienie Nagrody Mikołaja Kopernika, ale zechciała się spotkać właśnie z młodymi ludźmi, żeby też powiedzieć o tym, jak ważna jest inwestycja w wiedzę, naukę, w prawdę, no bo jako szefowa Komisji Weneckiej, wieloletnia wykładowczyni na wielu uniwersytetach widzi, jak wielką odpowiedzialność właśnie za przyszłość musimy pokładać w poszukiwaniu prawdy.
3: Podczas uroczystości wręczenia stypendiów nie mogłem nie porozmawiać z ich laureatami, a ci pochodzą z naprawdę różnych stron regionu.
1: Skąd jesteś?
7: Z Bydgoszczy.
1: Z jakiej szkoły?
7: Trzydziestki.
1: Jakie masz, osiągnięcia, jak ci idzie nauka?
7: No osiągnięcia to dwa razy laureat angielskiego z konkursu kuratoryjnego, a jeden finalistę.
1: Dobra, czyli nieźle tobie idzie, zwłaszcza ten język angielski, tak?
7: Tak, właśnie z Anglii jestem, więc
1: To native.
7: Tak.
1: To łatwiej po polsku czy po angielsku ci się mówi?
7: Po angielsku zdecydowanie.
1: To może powinniśmy przejść na angielski, ale to mi z kolei będzie trudniej. Jakie są twoje plany na przyszłość?
7: No ciężko, nie wiem, nie mam pojęcia, jak tam będzie. Teraz 8 klasa, to do liceum myślę, że się kieruję, ale gdzie, to nie wiem.
1: A stypendium będzie cennym wsparciem?
7: No tak, tak, zdecydowanie.
8: Adrianna Antonak ze szkoły podstawowej numer 5 w Toruniu imienia Romualda Tragutta. Część na pewno zaoszczędzę, część pójdzie na jakieś przyjemności, książki. Bardzo lubię czytać, więc na pewno część funduszy pójdzie na literaturę.
1: Dlaczego warto się uczyć?
8: Ponieważ to może zaowocować w przyszłości i jest dużo takich właśnie pomocy czy innych zachęt, typu właśnie jakieś nagrody albo stypendia. No i to jest bardzo satysfakcjonujące, kiedy osiąga się sukcesy. Ja bardzo lubię nauki ścisłe, matematykę, biologię, chemię. To są takie moje chyba koniki największe. Ale lubię czytać, także polski również. Jestem laureatką 5 konkursów z biologii, chemii, języka polskiego, ligi zadaniowej i konkursu o Wielkich Polakach.
9: Andrzej Sobczak, przyjechałem z Janikowa, uczyłem się w Inowrocławiu, w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej. Czy było trudno? Myślę, że to bardziej jest kwestia systematyczności, że jak człowiek nauczy się takiej systematycznej pracy, to wtedy jest łatwo to osiągnąć. Ważne sobie nie odkładać wszystkiego na zaś, tylko powoli, codziennie po troszku i wtedy rzeczywiście nie jest aż takie ciężkie, jakby się mogło wydawać. A no ja to tam po prostu tam wysoką średnią miałem i tyle. Coś powyżej 5,60, ale to tak tam. I jeszcze tam, no powiedzmy, że jest ta jeszcze ta kwestia tego, że tam są te dodatkowe warunki, które można też podesłać, no to ja akurat mam ten problem, że nie słyszę na jedno ucho, także też jestem jakby po części osobą niepełnosprawną, można powiedzieć, no z tego to wynika. No ale ta średnia gdzieś tam 5,68 chyba była, no myślę, że okej. Okay. Na pewno teraz, bo ja w tym roku skończyłem już szkołę średnią, idę na studia, no to na pewno sobie myślałem, żeby kupić może jakiś sprzęt, jakiegoś iPada na przykład, który by pomógł w nauce, bo myślę o medycynie. Także może jakieś atlasy elektroniczne, coś takiego, w coś takiego by inwestował, co pomoże i w nauce, ale też gdzieś tam coś i w życiu, co też pomoże. I na jakieś przyjemności po prostu. Może jakieś wycieczki.
10: Vivia Bartnicka i chodzę do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Chyba się tutaj znajduję, bo jestem laureatką konkursu z biologii i finalistką z geografii. No i też miałam bardzo dobre oceny na świadectwie i bardzo wysoką średnią. No uważam, że to właśnie za te osiągnięcia tutaj jestem. Wydaje mi się, że to tak po prostu już mam, tak, bo wiem, że dużo osób na przykład musi bardzo dużo czasu poświęcać na naukę. No mi po prostu to bardzo łatwo wchodzi i naprawdę wystarczy chwila, a ja to po prostu już zapamiętuję i wszystko ogarniam tak na ostatnią chwilę. No na pewno przeznaczę na dalszy rozwój, no żeby dalej się rozwijać i osiągać jeszcze więcej sukcesów.
11: Nazywam się Dominika Radziejewska i jestem z Bydgoszczy. Trochę pracy musiałam włożyć. W zeszłym roku byłam laureatką z konkursu kuratoryjnego z polskiego i finalistką z biologii i z matematyki. Musiałam trochę się uczyć, chodzić na zajęcia dodatkowe, ale było warto.
12: Igor Stawski, Uniwersytet Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, ULO. Prymus Pomorza i Kujo z plusem. To są za wyniki z 8 klasy. To konkursy kuratoryjne z chemii, z historii i z fizyki i olimpiada historyczna juniorów.
1: Łatwo ci przychodzi nauka?
12: No, wymagało to jakichś tam nakładów pracy, jednak to nie była jakaś taka praca strasznie ciężka, strasznie wyczerpująca. Trzeba się nauczyć i tyle.
13: Dawid Pawłowski, zespół szkół budowanych i plastycznych Grudziądz. Środki już przeznaczyłem, cały czas je przeznaczam na korepetycje, na własny rozwój. Jestem teraz już absolwentem mojej szkoły, także uważam to za nagrodę za wszystkie 5 lat ciężkiej pracy. My ludzie w młodym wieku potrzebujemy właśnie zasobów finansowych, żeby rozwijać się w własnym kierunku, własne hobby czy zainteresowania. Jest to nagroda w czystej postaci, możemy to zobaczyć, policzyć. Jest to zadowolenie, bo widzimy owoce swojej pracy na oczy. Aktualnie biorę korepetycje z matematyki. Widzę siebie jako inżynier budownictwa w konstrukcjach stalowych. Także jest mi to bardzo potrzebne.
14: No pewnie, że potrzebne. Talent trzeba szlifować, a do realizacji marzeń dążyć, bo przecież raczej nie stanie się to przypadkiem. Wszystkim nagrodzonym szczerze i mocno gratuluję. Z auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pora przejechać się tramwajem, autobusem lub rowerem miejskim na Starówkę. Wolicie pieszo? Jasne, choć pewnie chciałoby się móc polecieć na skrzydłach. Ludzie nie są do tego zdolni, ale aniołki jak najbardziej. Choć na marginesie napomnę, że z żadnego biblijnego opisu nie wynika, by aniołowie mieli skrzydła. No ale mówimy o toruńskich aniołkach, a do tych skrzydełka przylgnęły już wieki temu. I tak, przechadzając się po mieście, zobaczymy już 14 słodkich figurek. A to przy Motoarenie, a to na moście Piłsudskiego, pod Krzywą Wieżą czy przy Jordankach. Kolejną odsłonięto 1 czerwca, w Dzień Dziecka. Nieprzypadkowo więc aniołek ozdobił ikoniczną toruńską lodziarnię. Zapraszam na wielkie garbary, zobaczmy, jak wyglądała ceremonia odsłonięcia aniołka. Oczywiście nie zabrakło anielskiego chóru Piernikowe Nutki.
15: Czternasty aniołek na naszej toruńskiej mapie.
14: Mówi wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
15: Myślę, że nie będzie to duża niespodzianka. Jeżeli powiem, że dzisiejsza data nie jest przypadkowa. Dzisiaj mamy 1 czerwca, Dzień Dziecka, więc rzeczywiście data nie jest przypadkowa. Cieszymy się, że kolejny przedsiębiorca jest fundatorem aniołka. Wiemy, że tych przedsiębiorców oczekujących na kolejne figurki przybywa nam tak naprawdę z tygodnia na tydzień. Rzeczywiście jest to aniołek, który troszeczkę dalej znajduje się od centrum, ale warto tutaj wspomnieć, że przecież mamy również aniołka przy Motoarenie, czy chociażby na moście Piłsudskiego, więc mamy nadzieję, że ten szlak będzie coraz szerzej zataczał kręgi, ale dzięki temu będzie też regularnie odwiedzany i przez turystów, i przez mieszkańców.
16: Maciej Lękiewicz. Ten aniołek oczywiście charakteryzuje naszą branżę i w ręku trzyma loda, ale nie zwykłego loda, tylko bardzo dużego loda. To jest lód o smaku takim, jaki każdy lubi najbardziej.
17: Część osób mówi, czy to jest dziewczynka, czy to jest chłopiec, a to jest po prostu lenek.
14: Mówi Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta.
17: Jest to firma stąd, to nie jest franczyza, to nie jest firma, która przyjechała do nas gdzieś z dalekiego świata, tylko rzeczywiście rodzinna toruńska firma i to nas najbardziej cieszy.
14: Mamy już 14 aniołków, a co z kolejnymi? Figurek będzie wciąż przybywać, kontynuuje Drygalski.
17: Plan jest szeroki, będą kolejne anioły jeszcze w tym roku, myślę około 4-5 figurek pojawi się w zespole staromiejskim. Jakie to będą lokalizacje, na razie nie chcę zdradzać, ale związane bezpośrednio ze Starówką. Przypomnijmy trochę taką medyczną historię Starego Miasta. Tutaj uchylam rąbka tajemnicy. Będzie anioł też związany z wojskową historią Torunia, też wyjątkowy, ale też jeden z restauratorów zdecydował, że też przed swoją restauracją chce pokazać anioła z pewnym atrybutem, który będzie bezpośrednio kojarzył się z jego działalnością.
14: Pierwszego aniołka w Toruniu odsłonięto w połowie maja 2020. Oznacza to, że figurki są już z nami od ponad roku i można pokusić się na małe podsumowanie. Jak pomysł sprawdził się w praktyce? O to zapytałem dyrektora Drygalskiego.
17: Powiem tak, mamy taką aplikację, czy stronę internetową na razie, ale w przyszłości zostanie przekształcona w aplikację, dzięki której możemy śledzić liczbę wejść na ten szlak, czyli osób, które nawigowały po szlaku. Ten adres to www.toruńskieanioły.pl, no i tam mamy 150 tysięcy odsłon. No to oznacza, że zainteresowanie jest, wydaje mi się, spore, bo to są wymierne cyferki, które o tym świadczą. Biuro Informacji Turystycznej, które mieści się tutaj na Starówce, od początku projektu, czyli od maja zeszłego roku, wydało 150 tysięcy mapek, takich fizycznych, drukowanych, dzięki którym można podążać tym szlakiem. No to jednoznacznie pokazuje, że zainteresowanie jest i to potężne. Nie nadążamy, prawdę mówiąc, z dodrukiem tych map, bo trzeba pamiętać, że musimy je aktualizować, bo pojawiają się kolejne anioły, no więc co miesiąc jakaś partia tych map musi zostać puszczona w obieg. Dodatkowo to, co dzieje się w sieci, same pozytywne komentarze, mimo że początkowo projekt wzbudzał jakieś niepokoje, czy wręcz nawet kontrowersje o obecność w zespole staromiejskim, na dzisiaj te głosy umilkły i wydaje mi się, że mamy po prostu dobry, nowy projekt, produkt turystyczny na Starówce.
14: Aniołków będzie więcej i jestem ciekaw, jak będzie wyglądać nasze miasto za kilka lat, gdy będzie ich, dajmy na to, 50, 80 lub 100. A może warto pomyśleć nad jakimiś alternatywnymi aniołkami. Na przykład łabądek, na wspomnienie ptasiej grypy, w trakcie której o Toruniu było głośno w całej Polsce, między innymi ze względu na wiklinowy pomnik łabędzia. Pamiętacie? Albo aniołek słoniątko, na pamiątkę przemarszu słonia przez ulicę Szeroką, tuż po zakończeniu jej wielkiego remontu. Lećmy dalej. Gustawek, przypominający o filmie Prawo i Pięść kręconym w Toruniu z niezapomnianą kreacją Gustawa Holubka. Albo coś bardziej kontrowersyjnego. Uniwersamek, wskazujący wielką dziurę nieopodal gotyckiej starówki. Wykidajłek, instruujący turystów z Bydgoszczy, jakich żartów lepiej nie opowiadać na szerokiej. Albo Lewobrzeżuś, przypominający władzom miasta o kujawskiej części Torunia. Pomysłów rodzi się wiele, a ja nie miałbym nic przeciwko Melusiowi. A wy macie jakieś pomysły?
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Toruńska grafika kończy 80 lat. To niczego sobie wynik. Gustaw Nowak, zapraszam. Z tej okazji zaprosiłem do studia doktora habilitowanego Tomasza Barczyka, profesora UMK. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
1: Od jak dawna związany jest pan z Katedrą Grafiki?
18: Pracuję w Katedrze Grafiki od 2002 roku, czyli od 24 lat.
1: No to już zdążył pan poznać wszelkie zakamarki.
18: Zdążyłem poznać zakamarki, historię. Byłem świadkiem zmian kilku pokoleń kierowników, konkretnie trzech, których doświadczyłem katedry. No i też w jakiejś tam rozbudowy, aczkolwiek samego miejsca. Grafika zawsze jest w tym samym miejscu, czyli na Sienkiewicza 30.
1: Na początku jeszcze osobiste pytanie, czy bardziej jest pan skupiony obecnie na swojej pracy naukowej, czy nadal tworzy pan, wystawia się?
18: To jest nieodzowne. My jako pedagodzy, artyści jesteśmy weryfikowani co 4 lata z tego, co stworzymy. Mało tego, według słów już nieżyjącego, legendarnego kierownika katedry, który mówił, nie wiem czy dobrze zacytuję z pamięci, że tylko praca nad własną twórczością, nad własną grafiką pozwala wyzbyć się jakiegoś takiego skostnienia i takiego suchego teoretyzowania. Więc tak, praca naukowa to też dla artystów, pedagogów praca artystyczna.
1: A więc jest pan aktywny, po prostu.
18: Jestem aktywny, staram się, tak.
1: Dobrze, ja tak troszkę czytałem zarówno o Katedrze Grafiki, jak i o panu samym, bo pan przecież pochodzi z Chełma, uczęszczał pan do...
18: Z Chełma.
1: Jedna literka 500 kilometrów się robi. Do liceum uczęszczał pan z kolei w Lublinie, także trochę Polski pan zwiedził.
18: Tak, jeśli chodzi, pyta pan o edukację. I wydaje mi się, że to jest cenne w kontekście tej katedry, naszej katedry grafiki, bo tak naprawdę Torunian w katedrze jest naprawdę garstka. Czyli na 11 pracowników i pracowniczek naukowych czy artystycznych dydaktyków, to tak naprawdę 2 czy 3 osoby są z Torunia. Cała reszta, łącznie z naszym kierownikiem, który jest z Białegostoku, to są ludzie przyjezdni i być może tak dobrze nam się współpracuje ze sobą.
1: A to dlaczego tak jest? Czy Toruń po prostu nie potrafi produkować grafików tak tutaj, na miejscu, czy musi sięgać po tych zdolnych z innych rejonów?
18: Produkować to jest może nie na miejscu, ale rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo jest bardzo duże zainteresowanie grafiką. Kierunek grafika w ogóle nie ma problemu z naborem, więc tutaj studenci się zawsze znajdą i tutaj jest jeden z, według ostatnich indeksów, rankingów, grafika chyba ma najwyższy poziom chęci zdawania, tak, czy rekrutacyjny indeks. Skąd to się bierze? Wydaje mi się, że teraz w dzisiejszym świecie jest dużo ośrodków, potworzyło się w Polsce lokalnej. Kiedyś tak naprawdę, kiedy ja zaczynałem studia, to były tylko w zasadzie akademie i Wydział Sztuk Pięknych i jeszcze Instytut Wychowania Artystycznego w Lublinie, jeszcze coś w Zielonej Górze. Czyli tych punktów, gdzie można było kształcić się graficznie, było naprawdę na palcach dwóch rąk można było policzyć. Teraz w Polsce tych miejsc, gdzie kształci się grafików, jest bardzo bardzo dużo, ale wydaje mi się, wracając do pana pytania, taka świeża krew z zewnątrz, też nie wiem skąd się bierze. Znaczy ja, to byłoby za długo powiedzieć, znaczy jak tutaj trafiłem do Torunia, ale no, spodoba mi się samo miejsce. I pierwotnie nie chciałem studiować grafiki, chciałem studiować malarstwo, ale poznając grafikę w Toruniu, zobaczyłem, że ten proces przygotowywania, bo bycie grafikiem to nie jest tylko wyprodukowanie tej pracy, którą oglądamy na papierze. Myślenie graficzne to jest takie myślenie od przygotowania matrycy aż do tego efektu końcowego. Trochę odbiegam od pana pytania, ale nie wiem, dlaczego ludzie przyjeżdżają z zewnątrz. Być może to jest, no coś trzeba poczuć. No.
1: A być może to jest połączone z historią tego miejsca, no bo przecież sama katedra grafiki UMK została stworzona przez profesorów, którzy przybyli tutaj z Wilna.
18: Być może ta energia jakaś gdzieś tam jest w powietrzu, bo jednak ilość tych atomów jest ciągle taka sama i być może ten taki tułaczy aspekt tego tutaj ma na rzeczy. Ciekawa uwaga.
1: Jeżeli już mówimy o historii, no to wypadałoby też wymienić jakieś znamienite nazwiska.
18: Ojców założycieli, tak, to przy okazji by już upadły te nazwiska wielokrotnie, czyli Hoppen, Niesiołowski, Koźma Czuryło, więc te nazwiska Wileńczyków, którzy sprowadzili się tutaj do Toruniu i otworzyli Wydział Sztuk Pięknych, jest kilka. Budynek Przymoniuszki, ten taki biały budynek Pałac, który jest obok Wydziału Fizyki, to kiedyś był budynek Wydziału, znaczy tam, gdzie była grafika. No ale to się zaczęło, prawda? Tutaj to jest historia. Wydaje mi się, że sama grafika, jak mówimy o grafice artystycznej, tak? Bo to też jest niszowa sprawa, ale większość ludzi, których zapytamy, prawda, co znaczy grafika, od razu sobie pomyśli, że to jest coś związanego z komputerem, prawda? Nie wszyscy wiedzą, co to jest grafika artystyczna.
1: No to wyjaśnijmy, poproszę.
18: A proszę mi wierzyć, że grafika artystyczna, którą na pewno wszyscy wiedzą, co są pieczątki, prawda? Co to jest drzeworyt, linoryt. Znaczy ja zdaję sobie z tego sprawę, że ta wiedza nie jest wiedzą szeroką o grafice artystycznej, czyli o tych podstawowych czterech pracowniach, które tutaj mamy, tych tradycyjnych, czyli pracowni litografii, pracowni wypukodruku, w której jest drzeworyt, linoryt, pracowni technik metalowych, czyli to, o czym operował Rembrandt, Dürer, czyli akwaforta, akwatinta, czy suchoryt, tak, czy i technika serigrafii, czyli dość nowa technika, najnowsza, która też w Toruniu była jako pierwsza na uczelniach artystycznych. Czyli to popularnie zwane sitodruk. Ale wydaje mi się, że mniej ta grafika artystyczna to jest taką dość niszową sprawą, ale bardzo dobrą marką polską. Wiemy albo nie wiemy wszyscy, że Polska ma bardzo mało rzeczy takich, których może się poszczycić za granicą, albo może inaczej. Bardzo mało jest dyscyplin albo rzeczy, których ludzie za granicą znają. Znaczy, że wiedzą, że to jest polskie, oprócz, nie wiem, Chopina, nie wiem, jazzmenów, prawda, to proszę sobie pomyśleć, że grafika polska jest taką samą dyscypliną, która oczywiście przez środowisko, ale jest rozpoznawalna. Czyli jeśli pojadę do Japonii, do Stanów Zjednoczonych, nie wiem, do Hiszpanii, Francji, Anglii, czy gdziekolwiek indziej na świecie i powiem, że jestem grafikiem z Polski, to od razu zyskam jakiś szacunek i będą wiedzieć, że prezentuję sobą jakąś klasę.
1: I absolwenci grafiki UMK też są znani.
18: I absolwenci grafiki UMK też są znani, tak?
1: Tutaj wystarczy wymienić Iwonę Chmielewską na przykład, czy Jacka Jerkę.
18: Ilustratorkę, tak, czy Kubę Banacha, który jest świetnym ilustratorem i trafia na, nie wiem, na koszulki, ale też realizuje różne tak. Tych absolwentów staramy się wykształcić bardzo dobrze.
1: Czyli da się stąd wypłynąć na międzynarodowe wody.
18: Wydaje mi się, że tak, ale to też zależy od ludzi, prawda, bo wszystko to jest kwestia samego tego adepta sztuki, który tak naprawdę kończy jego zaangażowania, jego determinacji, żeby coś w tym polu robić.
1: Wymienił pan przed chwilą te liczne techniki, bardzo często czasochłonne. Ja jestem pełen podziwu i szacunku dla osób, które się tym zajmują, no bo przejście od pomysłu do realizacji, do gotowej pracy, no to jest naprawdę
3: trud. Kiedyś obserwowałem, jak to wszystko wygląda i to nie jest tak, że się weźmie kartkę papieru, narysuje i gotowe.
18: Czasem tak jest, bo mamy do czynienia na przykład z autolitografią, która jest techniką taką, gdzie najbardziej manualną, czyli na przykład to, co prezentował sobą Leon Wyczółkowski. Leon Wyczółkowski to jest pan artysta, malarz, którego jest w muzeum w pobliskiej Bydgoszczy,
3: poświęcony
18: jego pamięci, jego osobie. On rysował na specjalnie spreparowanym papierze i potem te rysunki przenosił na kamień, z którego były drukowane już odbitki.
3: Ale znając artystów, to pewnie sam ten papier preparował.
18: Pewnie znając też tamte czasy, prawda? To tak, tak.
3: O tym przygotowaniu też mówię, że to też wiąże się z tym całym...
18: Technologia.
3: Tak.
18: Tak, tak. Znaczy to jest nieodzowne niestety, ale z drugiej strony, bo chociaż grafika artystyczna jest taką dyscypliną dość niszową, to wydaje mi się, że to też jest jej piękno. W tym technologii, w tym warsztacie, że nic nie dzieje się natychmiastowo, prawda? Nie mamy tutaj w ogóle sztucznej inteligencji, nawet na poziomie korekty tekstów, prawda, w Wordzie, więc tutaj wszystko rzeczywiście powstaje manualnie. Być może w dobie cyfryzacji, w dobie takiej szybkości życia, czy takiego przekazu medialnego, w wirtualności świata, to jest być może taka chęć studiowania, czyli ludzie widzą, że jest taka potrzeba oderwania się od tego ekranu, od tej wirtualnej rzeczywistości i zrobienia coś własnymi rękami, czegoś, co nie powstaje też natychmiastowo, tak jak pan zauważył. Tak jak, nie wiem, wszelkiego rodzaju rzemiosło, prawda? Chociaż grafika z jednej strony, to też trzeba pamiętać o tym, że ona wyrosła z rzemiosła, prawda? Druk był rzeczą jakąś służebną w stosunku do szerzenia informacji, prawda? Rozpowszechniania tej informacji, rozpowszechniania to na sesji, która była w tydzień temu, znaczy ubiegły piątek, sesji naukowej poświęconej właśnie 80-leciu grafiki, padły takie słowa, że grafika kiedyś była narzędziem propagandowym, to znaczy ja mówię o takich zamierzchłych czasach, czyli ktoś, kto teraz możemy sobie w internecie wszystko sprawdzić, zobaczyć, nie wiem, pojechać nawet, to polecieć do Rzymu, to jest przecież chwila, prawda? Ale kiedyś ludzie w, nie wiem, w północnej Polsce czy na całym świecie znali Kaplicę Sykstyńską z Rycin, prawda? Nie dlatego, że tam byli, tylko dlatego, że był przekaz właśnie ten graficzny.
3: Rozmawiam z profesorem UMK Tomaszem Barczykiem z Katedry Grafiki UMK. Powtórzmy, że kształcąc się na toruńskiej grafice poznamy najróżniejsze techniki. Grafika komputerowa też ma swoje miejsce.
18: No, jakiś czas temu do tych czterech tradycyjnych pracowni, które są na każdej ASP, czyli litografii, wypukłodruku, wklęsłodruku i serigrafii, dołączyła do nas piąta pracownia grafiki multimedialnej, gdzie studenci właśnie uczą się o animacji, o obrazie cyfrowym, o fotografii, więc tutaj też nabywają te kompetencje właśnie z grafiki komputerowej tak zwanej.
3: A jeśli ktoś byłby zainteresowany uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez Katedrę Grafiki UMK, to jakie kanały powinien śledzić?
18: Wszystko jest na naszej stronie. Ja zaczynam celowo od strony internetowej, bo jednak te media nie wszyscy mają i coraz więcej osób się wycofuje z tych mediów społecznościowych. Więc na tradycyjnej stronie Wydziału Sztuk Pięknych, na tradycyjnej stronie internetowej Katedry Grafiki są wszystkie informacje o planowanych, zbliżających się wydarzeniach. No i oczywiście są te media cyfrowe, Instagram, Facebook, które no, z racji czasu, tak, to signum temporis, no to jednak tutaj musimy dawać takie informacje i to też jakąś jest kanałem dystrybucji informacji takim najszybszym. Nie jesteśmy na TikToku. Nie wiem, czy możemy mówić i używać w ogóle takich nazw, przepraszam, najwyżej to się wytnie.
3: No to bądźmy na bieżąco. No i co? Zainteresujmy się grafiką zarówno tworzoną w Toruniu, jak i gdzieś indziej, no bo jest czym się interesować.
18: Kolekcjonować.
3: No właśnie, zwłaszcza tymi młodymi talentami się warto zainteresować, no bo to inwestycja.
18: Tak, dokładnie. Ale też wydaje mi się, że tak jak wszedłem tutaj do studia, sam pan powiedział, że fajnie mieć coś na ścianie. Oczywiście społeczeństwo jest takie ciągle. No nie mamy tego trybu kolekcjonowania czy wspierania, tak? I nie mamy tego we krwi, prawda? Klasa nasza średnia raczej myśli o innych dobrach luksusowych niż o sztuce, no ale w pewnym momencie jest coś takiego, że jest ta potrzeba, nie wiem, posiadania czegoś na ścianie. Mało tego, sztuka istnieje z człowiekiem, podejrzewam wcześniej, zanim był ubiór, zanim była architektura, bo te figurki 30-tysięcioletnie czy malarstwo naskalne, pomijając to, skąd to się wzięło, jednak ta sztuka jest związana z człowiekiem i jest ta potrzeba zarówno tworzenia, jak i odbierania, prawda?
1: Może jak bańka nieruchomości pęknie, no to wtedy rzucimy się wszyscy na sztukę i grafikę.
18: Czego życzę, tak? Chociaż życzę też tego, żeby to nie była bańka.
1: Jasne. Doktor habilitowany Tomasz Barczyk, profesor UMK z Katedry Grafiki UMK, był moim i waszym gościem. Dzięki serdeczne.
18: Dziękuję bardzo.
1: I do zobaczenia.
18: Na grafice.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Aina 92 i 8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Różne są na świecie nagrody. Od Oscarów przez złote maliny po Noble, Guinnessy czy inne kryształowe kule. W Toruniu też mamy kilka ciekawych statuetek, a gdzieś obok złotych żab czy złotych aniołów mamy też złote młynki. I to właśnie o nich sobie pomówimy. Gustaw Nowak, zapraszam. Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury wyróżnia nimi zasłużonych w sferze, no właśnie, animacji i kultury. Tak się składa, że ruszyły zgłoszenia do tegorocznych nagród, a można nie tylko zgłaszać samemu siebie, ale również wskazywać na innych, tych, którzy naszym zdaniem na nagrodę zasłużyli. O szczegółach tej inicjatywy dopytałem na miejscu, czyli w WOAK-u. Posłuchajmy.
2: No kogo szukamy?
1: A mówi dyrektor WOAK-u Łukasz Wudarski.
2: Szukamy podobnie jak w zeszłym roku zarówno młodych animatorów, zaczynam od młodych, czyli osób do 35 roku życia, którzy pracują w kulturze szeroko rozumianej i w jakiś sposób animują życie lokalne swojej społeczności i wpływają na społeczną zmianę, bo taka jest główna idea i takich osób szukamy. Szukamy młodych animatorów, szukamy animatorów, czyli osób, tutaj nie ma ograniczeń wiekowych. Szukamy wreszcie menedżerów kultury, bo to jest też kategoria, czyli osoby, które prowadzą fundacje, ale instytucje, jakieś działania kulturalne i mogą o sobie powiedzieć, że zarządzają jakimś zasobem ludzkim, czyli są menadżerami kultury i szukamy zespołów. I to jest to, kogo szukamy. Zespołów, czyli osób, które wspólnie pracują nad jakimiś projektami, nad działaniami, które w jakiś sposób, tak jak powiedziałem, mogą wpłynąć na zmiany społeczne, jak kultura może wpływać na zmiany społeczne. My w to głęboko wierzymy, że działania kulturalne zmieniają otaczającą nas rzeczywistość i chcemy takich ludzi nagradzać, chcemy ich wydobywać trochę gdzieś tam z tego, że oni się chowają za swoimi wydarzeniami, bo to jest bardzo często tak, że robią fantastyczne rzeczy i to nie tylko mogą być festiwale i te takie duże realizacje, ale często rzeczy, które są dla mnie znacznie trudniejsze, czyli jakieś procesy długotrwałe, czyli nawet warsztaty, które się regularnie prowadzi, ale te warsztaty zmieniają podejście młodych ludzi, sprawiają na przykład, że po przejściu takich warsztatów ktoś decyduje się zmienić swoje życie, że z takiego przysłowiowego rozrabiaki staje się świadomym uczestnikiem życia społecznego. Albo jeszcze idąc dalej, znam też takie przypadki, że osoby, które były bardzo nieśmiałe, introwertyczne, dzięki zajęciom, warsztatom teatralnym odżyły, potrafiły wyjść na scenę, potrafiły stać się bardziej otwarte i nabrały na przykład większej pewności siebie. I takich też osób szukamy. Szukamy właśnie ludzi, którzy działają na rzecz społecznej zmiany.
1: A czy takich osób w województwie jest wiele?
2: Tak, ich jest sporo. Czy bardzo dużo, to jest kwestia relatywna, ale w mojej opinii jest naprawdę sporo takich osób. Natomiast problem, który ja gdzieś diagnozuję i gdzieś tam widzę, to jest taka nasza mentalność, animatorów też często, że my umniejszamy swoje działania, że mówimy, to nic takiego ważnego, co to tam prowadzić, jakieś tam warsztaty, co to tam tego? No nie, to jest właśnie ważna rzecz. Chciałbym i chcemy tą nagrodą pokazywać, jak to jest właśnie ważne dla budowania pewnej świadomości społecznej i w ogóle jak dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, takiego świadomego. I jeżeli my też nie będziemy potrafili przyjąć takiego komplementu, słuchajcie, robicie to dobrze, fajnie, i możecie być za to i powinniście być za to nagradzani, to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy my jako ludzie kultury też potrafili przyjmować te komplementy i przyjmować to docenianie, bo bardzo często mamy gdzieś w sobie zakorzenione, że to jest misja, w związku z czym to jest nasz obowiązek, że każdy na naszym miejscu by tak zrobił, że to nic takiego. No właśnie, jak się na to spojrzy trochę głębiej, to okazuje się, że po pierwsze, nie każdy by tak zrobił, nie każdy tak potrafi i że owszem, może i jest to misja, ale za taką misję trzeba przyjmować hołdy, bo są one jak najbardziej zasłużone.
1: Jak już wspomniałem, do nagrody można zgłosić nie tylko siebie, ale również skromne osoby z naszego otoczenia.
2: Taka jest właśnie idea. Taka jest właśnie idea, żeby nie tylko samemu się zgłaszać, bo oczywiście można się samemu zgłaszać,

0: zgłosić i opisać swoje działania, ale w wielu wypadkach te zgłoszenia są zgłoszeniami kogoś, kto dostrzegł, zauważył czyjąś pracę, kto zobaczył, że taka pani czy taki pan prowadzący warsztaty robi fantastyczną robotę, ale jest zbyt skromny, żeby sam siebie zgłosić, bo czuje, że nie potrzebuję tego, po co mi to i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej zachęcamy wszystkich, którzy znają fajnych ludzi, ludzi, którzy wpływają na społeczną zmianę w tych kategoriach, o których powiedziałem, do tego, żeby wypełnić formularz. Tam trochę trzeba napisać o tej osobie, bo trzeba ją umotywować, dlaczego taka osoba zasługuje na tego typu wyróżnienie. Komisja, która potem się zbiera, czyta to, sprawdza, no i podejmuje decyzję, czy rzeczywiście to, co zostało opisane, po pierwsze zgadza się z prawdą, bo to też czasem wahadło wychyla się w drugą stronę, rzadko, ale zdarzają się takie sytuacje, a po drugie też sprawdza, czy rzeczywiście jest to zgodne z tą ideą społecznej zmiany, że to nie są tylko zwykłe po prostu działania kulturalne, takie etatowe, ale że to jest wykroczenie poza to, co zazwyczaj domy kultury robią.
1: Złote młynki zostaną wręczone w trakcie tegorocznego Kongresu Kultury. Dopytajmy więc, jak będzie wyglądać to wydarzenie. Czy zaplanowano jakieś innowacyjne atrakcje?
0: To jest właśnie bardzo ciekawa rzecz. Też chciałbym wiedzieć. Tak odpowiem na to pytanie. A dlaczego tak odpowiem? Ponieważ od 2 lat Kongres Kultury jest realizowany w zupełnie innym modelu, w modelu partycypacyjnym. Spotyka się specjalna grupa robocza, która nad tym dyskutuje, która wymyśla to i my nie jesteśmy w to zaangażowani. I rozmyślnie, to nie jest tak, że oczywiście na samym końcu to my będziemy jako WOAK przyglądać się temu programowi i go akceptować. Niemniej jednak oddaliśmy to grupie roboczej, która została wyłoniona ze spotkań w całym województwie. Ludzie, którzy chcą się w kongres zaangażować, spotykają się, rozmawiają ze sobą, decydują, że okej, mam czas, chcę być członkiem tej grupy roboczej i w trakcie tych spotkań grupy roboczej oni decydują, jaki będzie temat, jakie oni mają też potrzeby i czego tak naprawdę kongres ma dotyczyć, bo my nie chcemy, żeby kongres był przez nas przygotowany, bo wiecie, my mamy trochę inne pewne problemy i pewne inne podejście i dla nas kongres odpowiadałby na moje, nasze potrzeby, potrzeby WOAK-u, potrzeby Torunia. A jeżeli kongres ma być prawdziwie wojewódzki, to musi odpowiadać na potrzeby, bolączki, problemy, ale także na jakieś radości ludzi pracujących w kulturze w województwie. Więc stąd wierzę, że na pewno będą jakieś innowacyjne rozwiązania, bo jak wiem, jakie osoby, a to do mnie oczywiście dociera, pracują w grupie roboczej, mogę wam zagwarantować, że będzie tam na pewno coś nowego, coś innowacyjnego, ale póki co słyszałem, że już jakiś temat klaruje, taki myśl przewodnia, ale jaki to będzie jeszcze temat, to jeszcze po pierwsze nie jestem uprawniony do tego, żeby go zdradzić, a po drugie może się jeszcze zmienić.
1: Kujawsko-Pomorski Kongres Kultury odbędzie się w październiku, a nominacje do Złotych Młynków można nadsyłać do 14 czerwca do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Zmieniamy temat, choć zostaniemy w sferze kultury. Zajrzyjmy do Teatru Willa Machorzycy, gdzie w repertuarze każdy znajdzie coś dla siebie. Ja zaproponuję na przykład Księżniczkę na opak wywróconą. Spektakl w reżyserii Pawła Eignera o sporym zabarwieniu komediowym, ale i romantycznym. Sam byłem i bawiłem się przed nią. Jeśli jesteście ciekawi, to już teraz zapraszam razem ze mną do Teatru Chorzycy.
2: Teraz świeć mi gwiazdo, teraz świeć mi pani Weru.
3: Czy ma schadzkę ta Żileta? Szybko, senior!
4: Pozwól, piękna!
5: Ty kto jesteś?
4: To ja jestem!
5: Ja cię nie znam!
4: Już mnie nie znasz?
6: No na pewno jest bardzo ona wymagająca. Nazywam się Izabela Baran. Gram Żiletę w Księżniczce wywróconej na opak. Z tego względu, że właśnie jest tak intensywnie, to potrzebujemy nasz warsztat mocno szlifować pod względem też fizyczności i samego głosu, ale połączenie tych elementów jest na pewno wymagające.
7: Przede wszystkim jest mokro.
8: Ja jestem Aurora Lipartowska i gram Dianę.
7: Jesteśmy wszyscy spoceni, ale dodaje to klimatu i jakiegoś takiego zacięcia i samogranie bez mikroportu jeszcze do tego wszystkiego.
6: czyli jeszcze do tego technika głosu i w tym szeleszczącym kostiumie. Bardzo ciekawa sprawa.
0: Tak, Igor Teichman i gram Roberta. Ja też tak sobie myślę, że to jest najbardziej intensywna rzecz, w jakiej brałem udział do tej pory i wiem, że muszę tak energetycznie też wyważyć sobie cały przebieg spektaklu, żeby go przeżyć po prostu. Więc jest bardzo intensywnie na pewno, jeśli chodzi o tempo, tak.
6: Z pewnością ten motyw, co jest snem, a co jest życiem, co jest jawą, a co jest realizmem, się u nas pojawia i wydaje mi się, że właśnie zapraszamy też tą propozycją do tego, aby trochę się pobawić w to, na ile możemy fantazjować w swoim życiu i bawić się swoimi funkcjami życiowymi.
0: To jest też zabawa w teatr, w teatrze i też myślę, że jest to o tym, że w ogóle życie jest trochę teatrem, że mamy te swoje role społeczne, które odgrywamy i że można z nich wyskoczyć i można też to wszystko traktować jako zabawę, nie tak super poważnie te swoje role i to jest, myślę, jakiś morał, który z tego płynie.
9: Wypowiadacie się do radia, ale ja jeszcze muszę zwrócić uwagę na to, jak wyglądacie. Nie chodzi mi tylko o te ciasne gorsety, w których pewnie bywa niewygodnie, ale też o fryzury. Jak długo trwa przygotowanie was na scenę?
6: No, właściwie na te przebiórki mamy około 3 minut, ja mam. Więc jest... Dziewczyny są świetnie tutaj z charakteryzacji przygotowane, już też mają duże doświadczenie po realizacjach z Michałem Siegoczyńskim, kiedy też przebiórki są bardzo szybkie, ale również garderobiane dokładnie wiedzą, ile mamy czasu na to, żeby ściągnąć i założyć nową postać na siebie, więc dajemy jakoś radę, natomiast same przygotowania przed spektaklem myślę, że będą trwały około 1,5 godzinki.
8: No, ja mam rekord 1,5 minuty na zmianę postaci. Gorsetu jest z tego wszystkiego, także słuchajcie, wciąganie nowego kostiumu na mokre ciało jest wspaniałym wyzwaniem.
9: A u siebie też widzę z kolei złotą kietę, pasek na spodniach, kolczyki. Ten kostium, ten strój pomaga tobie się wczuć w rolę albo wam w ogóle?
0: Czasem to pomaga, ale chyba trzeba się do tego jeszcze przyzwyczaić. Na pewno jest mi troszeczkę łatwiej. Bo nie mam gorsetów w sukni, więc, więc zdecydowanie mi jest łatwiej, tak. Wczoraj miałem właśnie te koraliki, które mam na rękach, a że dużo też muszę machać rękami, to jeden zleciał i rozsypał się po całej scenie, więc to są takie właśnie niespodzianki, które wychodzą.
6: Ja wczoraj straciłam perukę. jest ciekawie.
10: Każdy kocha i że każdy, bo to psy są ci mężczyźni. Któremu nie kocham, to tam we mnie, tam głęboko, tam gdzieś w trzewiach, czy gdzieś w wątpiach, sama nie wiem, gdzieś tam w rogu coś się rusza, coś był Boże, coś się robi na świat.
11: Wydaje mi się, że ten nasz Calderon będzie bardzo żywiołowy.
1: Paweł Aigner, reżyser.
11: Pełen takiego aktorskiego przepychu tutaj aktorzy. Wydaje mi się, że będą mieli pole do popisu, do takiego grania, które nieczęsto można oglądać na scenach, czyli pełnej takiej brawury, w dużym kontakcie z publicznością, zabawy. Ten zespół aktorski jest świetny do tego typu repertuaru i my dawno też nie grali tego typu przedstawienia, więc są też zaciekawieni pewnym nowym stylem, takim dystansem do roli. Przede wszystkim nie ma mikroportów. To wszystko jest, tak się wydaje, zwykłe, ale trochę nowe. To się tak fajnie miesza, że nie wiadomo, kiedy ten śmiech zastępuje wzruszenie, bo te same postacie, które są, powiedzmy, grają prymitywnych bohaterów, w tym samym momencie potrafią wypowiadać najważniejsze sekwencje tego przedstawienia i głównymi bohaterami jest, wydaje się, kto inny, a na przykład na tak zwanej liście płac obsadowej dwie najważniejsze osoby tego przedstawienia są na końcu, bo są najgorzej urodzone, ale mówią też najpiękniejsze sekwencje tego spektaklu, czyli takie wyjątki z życia snem. Jest tego na tyle, to są ważne momenty, ale one są tak fantastyczne, że nie odbierają tej też komediowości, że to w tym samym czasie się dzieje. Coś bardzo wysokiego z bardzo niskim, takie połączenie, ale to ten tekst taki jest też, że sekwencje są trochę wulgarne, a za chwilę bardzo wzniosłe i to też tworzy pewien rodzaj poczucia humoru, który próbujemy wydobyć.
1: A spektakl Księżniczka na opak wywrócona będzie grany na dużej scenie Chorzycy od 10 do 19 czerwca.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Cześć, tym razem mam coś dla fanów kina grozy, a raczej teatru grozy. Choć aż tak strasznie to nie jest, chyba że spojrzymy na zjawiska, które wytyka ten spektakl. Wtedy możemy rzeczywiście się przerazić. Gustaw Nowak, zapraszam do Teatru Bajpomorski, gdzie wystawiany jest spektakl Frankenstein Reportaż w reżyserii Zbigniewa Lisowskiego.
13: Światło gotowe?
14: Dobra. Niech się stanie! Zebrałem wokół siebie narzędzia życia, by tchnąć iskrę żywota w bezduszną masę. Była już pierwsza po północy i deszcz z okropnym odgłosem uderzał o szyby.
15: Sięgnęliśmy jakby do sedna tej książki, a książka została napisana przez Marszeli nad Jeziorem Genewskim podczas Lata bez lata. To był wtedy wybuch wulkanu Tambora w Indonezji.
1: Zbigniew Lisowski, reżyser.
15: I ten wybuch Tambora w Indonezji był pierwszą wielką katastrofą klimatyczną w Europie. Tak na całym świecie zmarło chyba około 2 milionów ludzi, a Szwajcaria dostała najbardziej po głowie, bo nie było słońca, padał wulkaniczny pył z nieba i krótko mówiąc, tam się rozgrywały takie sceny rzeczywiście wręcz apokaliptyczne. 30 tysięcy uchodźców szukało jedzenia. Jedzono psy, koty, wszystko co się rusza kole z drzew i żołędzie, a nimi wszystkimi zajęła się baronowa de Krigener, która była Rosjanką, mieszkała w Szwajcarii i zaczęła organizować przytułki, ale została wypychana z każdej miejscowości, z każdej wioski została wyrzucana. Doszło nawet do tego, że chcieli ją ukamieniować za to, że po prostu czyniła dobro i zaopiekowała się uchodźcami. Schronie znalazła w kościele, a później została deportowana do Austrii, a z Austrii została deportowana do Rosji. To jest taka trochę klasyczna jakby sytuacja naszych pushbacków. I ten Frankenstein reportaż jakby opowiadał o tamtych czasach, a jednocześnie pokazujemy, czym jest potwór. Czym jest potwór może być dla społeczeństwa, jako uchodźca, jako figura uchodźca, ale to także figura, która wymaga współczucia i miłosierdzia. A z drugiej strony pokazujemy Franka, czyli pokazujemy twór stworzony przez doktora Wiktora Frankensteina, czyli pokazujemy potwora, który potworem nie jest. U nas gra, jak to sam mówił Rafał, najmłodszy, najprzystojniejszy aktor teatru Lalek. To poszło w pracy magisterskiej, u niego został zaakceptowany. Więc piękny chłopak, który wchodzi jako dusza w ciało Frankiego, w ciało potwora i pokazujemy proces odrzucania go przez twórcę, bo we współczesnym świecie potrafimy zrobić wszystko, natomiast nie potrafimy chyba kochać, nie potrafimy brać odpowiedzialności za swoje dzieło. Wiktor tak się przeraził swojego dzieła tworzenia, że od niego po prostu ucieka, a z kolei pokazujemy rodzenie się zła. Tylko to zło nie jest podszyte metafizycznymi potrzebami diabła, tylko się rodzi jako sprzeciw, jako walka o to, aby Franki zaistniał w społeczeństwie i aby po prostu wywalczył swoje prawa i żeby ojciec, który go tworzy, czyli twórca, go zaakceptował. Posuwa się do ostateczności, czyli posuwa się do morderstw i pokazujemy jakby taki skrót oczywiście z powieści, bo powieść ma prawie 400 stron, więc trzeba było wybrać najważniejsze wątki dla powieści i też przenieść trochę język jakby powieściowy tutaj do naszego spektaklu i pokazujemy, łączymy jakby, że potwór Frankenstein jest tym potworem stworzonym przez Wiktora, ale jednocześnie pokazujemy uchodźców, którzy tworzą wielkiego golema jakby, który też się staje potworem, się staje problem dla Europy. Co więcej, w naszym spektaklu te dwie baronowe, bo jest jedna baronowa de Krigener jako rozum, chłodna, pragmatyczna i ona rodzi uczucie, czyli serce i te dwie baronowe usiłują, krótko mówiąc, wprowadzić jakiś ład i porządek do tego świata, ale niestety wszyscy tutaj jakby przegrywają. Rozum kapituluje i po prostu postanawia się już nie zajmować więcej uchodźcami, tym bardziej zostaje skazana i musi wracać do Rosji, czyli do piekła, a w tym piekle uczucie może na tyle jej przeszkadzać, że przez to uczucie może się utopić, więc musi zacząć bardzo racjonalizować i zabić sobie sumienie. Więc to jest taki dramat i społeczny, i dramat ludzki podejmowanych wyborów. Co więcej, jest to ten teatr i ten spektakl jest takim spektaklem, gdzie mieszamy ze sobą konwencje, bo jest i teatr, i romantyczny. Jest trochę jakby wideoklipowy montaż, jest rzeczywiście tutaj bardzo szybki i filmowy tych poszczególnych scen, ale też mamy dramat psychologiczny, reportaż, mamy zbliżenia, jeśli chodzi na aktorów, jeśli chodzi o miks kamer i chcemy pokazać dramat człowieka, czyli dramat odrzucenia, samotności, zła we współczesnym świecie. Jesteśmy blisko tych wydarzeń, zastosowaliśmy też taki jakby efekt takiego teatru partycypacyjnego, że pokazujemy, że Wiktor ma marzenie stworzenia na człowieka idealnego, pozbawionego jakby wszystkich uprzedzeń. Stosujemy taki zabieg, że to widownia jakby wnosi części Frankiego na scenę. Ten Frankenstein jest stworzony z ciała społecznego jakby, symbolizuje społeczeństwo, a Wiktor symbolizuje jakby władzę nad społeczeństwem, czyli jakby też takim idziemy tropem odpowiedzialności pewnego rodzaju. A dwa, że na końcu w samym finale łamiemy w ogóle taki schemat temat normalnego teatru, bo łamiemy przez cały czas barierę między widzem a, widzami a sceną. Widzowie też siedzą w lożach specjalnych na widowni, będą mogli ze środka całej maszyny teatralnej oglądać ten spektakl, to jest jedna rzecz. Tutaj są też przebiórki aktorów, są na oczach widzów, więc tutaj ten teatr jest pozbawiony też kulis, bo nie mam żadnych kulis. Natomiast w finale chcemy uzyskać efekt po prostu wspólnoty, czyli pokazać, że wszyscy uczestniczą w tym zdarzeniu i że wszyscy w tym zdarzeniu są zanurzeni. Taki jest jakby efekt.
9: Dla ciebie osobiście czym jest ten spektakl?
15: Myślę, że to jest taka też jakby moja wypowiedź na temat, jak myślę o teatrze. Znaczy właśnie o takim teatrze społecznym, biorącym, wtrącającym się w trochę rzeczywistość, ale nie narzucającym i nie politycznym, ale jakby mówiącym o współczesnym świecie przez kostium historyczny. Przez to, co nas po prostu dotyka, bo już wtedy Szeli, to była wielka katastrofa klimatyczna, ten wybuch wulkanu, a ten świat, w którym żyjemy, jest bardzo, krótko mówiąc, bardzo podobny do tego świata Frankensteina, który pokazujemy na scenie.
13: On ożył?
16: Oto stał się potwór z woli człowieka, nie Boga. Człowiek go stworzył, nie Bóg. Przekręte jest takie dzieło, które niszczy porządek świata i jego prawa.
17: On jest wstrętny.
18: Jest to bardzo skomplikowany spektakl w warstwie tej myślowej. Edyta Soboczyńska, gram baronową przed przemianą. Rozumną. Na pewno każdy sobie coś z niego wyciągnie dla siebie. Mam nadzieję, że młodzież, która do nas przyjdzie, pomyśli sobie, kurczę, to mnie dotyczy. Ale tak naprawdę, to znaczy w moim odczuciu, ten spektakl jest o tym, że najważniejsza jest miłość w życiu.
19: Jest to spektakl w ogóle o tolerancji, o wiecznej walce rozumu z sercem i musi wybrać rozum albo serce. Edyta Łukaszewicz-Lisowska, gram baronową de Kridener, baronową po przemianie, gram serce. Często jakby mamy to na co dzień w życiu, każdy z nas ma takie dylematy i tu też się ta walka toczy między wszystkimi jakby bohaterami. Natomiast jest to też taki spektakl na czasie, jeżeli chodzi o to wszystko, co tu się dzieje. Te wszystkie wygnania, zesłania. Ale myślę, że tak jak powiedziała Edyta, że naprawdę największym tym uczuciem i tym wszystkim, co chcemy przekazać młodym ludziom, to jest to, że największą wartością w życiu jest jednak miłość.
20: To jest taka miłość wzajemna, bym to nazwał. Rafał Przydocki, jestem narratorem. Poruszamy też tematy faktycznie. Nie powiem, że niewspółczesne. Nie będę do końca zdradzał, bo to zapraszam na spektakl oczywiście, ale poruszamy tematy miłości właśnie do bliźniego swego, właśnie do innych, takiej wzajemnej tolerancji i miłości.
21: Ja na ten spektakl patrzę trochę z innej perspektywy. Jakub Durniat, gram Wiktora Frankensteina i jego potwora. Ja, będąc już potworem, staram się skoncentrować na mym ojcu i na relacji z moim tatą i jest to dla mnie spektakl bardzo aktualny, jeżeli chodzi o relacje dziecko-rodzic, ponieważ w dzisiejszych czasach nie potrafimy się dogadywać, rozmawiać i bardzo często podejmujemy rozwiązania, które są drastyczne dla również rodziców, dla dzieci i to jest coraz częstsze w naszym społeczeństwie. Stąd rozwiązanie tego spektaklu dla mojej postaci jest, jakie jest. Nie chcę go zdradzać, jak Rafał również zapraszał na spektakl, ale jest o tym, że my jako młodzież, mimo że mam 24 lata, nadal czuję się młodzieżą i tak myślę, że do 30 się nią jest. Ale...
18: Panowie,
21: uważam, że my jako młodzi ludzie bardzo nie potrafimy sobie radzić z pewnego rodzaju problemami, ale bardzo często szukamy na nie rozwiązania, czego dorośli ludzie nie robią. My jako młodzi ludzie podejmujemy się różnych terapii, próbujemy rozmawiać bardzo często z partnerami czy z rodzicami, natomiast nasi rodzice bardzo często nie potrafią z nami rozmawiać, nie potrafią nas wysłuchać i nie potrafią nas zaakceptować. Myślę, że to dotyczy bardzo dużo młodych ludzi i mam nadzieję, że dzięki temu, że zobaczą, że ludzie widzą ten problem, poczują, że nie są sami.
18: Kolejny rodzaj jak gdyby miłości rodzicielskiej, czyli wchodzimy też na ten pułap.
19: Spektakl jakby dążył do tego, żeby nie było takiej ściany, która jest zazwyczaj w teatrze między aktorami a widownią, dlatego też widownia jest wciągana w ten spektakl. Jest jakby, staje się częścią przedstawienia, częścią nas i myślę, że chodzi nam wszystkim o to, żeby oni jakby poczuli naszą energię, a mam nadzieję, że my poczujemy też ich energię. energia i że to będzie takie wzajemne dla nas, będzie jakieś takie wzajemne dobro płynęło dla nas z tego, że ta widownia będzie jakby razem z nami.
18: Na pewno będzie to bardzo trudny spektakl dla nas, bo będą pewne sceny na bardzo bliskim kontakcie. Młodzież, publiczność jest różna, więc ten spektakl będzie za każdym razem wymagał od nas bardzo dużego skupienia, żeby nic nas nie rozproszyło, bo emocje są duże i wszystko może wybić. A wiadomo, że widzowie też się różnie mogą zachować, dlatego my potrzebujemy publiczności po to, żeby się konfrontować.
2: Moja postać faktycznie jest... Ja jestem wszędzie, ja jestem wszystkim tutaj. Opowiadam o tym coś, przeprowadzam widza przez tą historię. W pewnych momentach wcielam się w bohaterów tej historii, więc wszystko jest dla mnie, to prawda, jest to najtrudniejsza rzecz, w której biorę udział póki co, naprawdę mogę tak powiedzieć.
21: Koncepcja teatru w teatrze jest zawsze bardzo trudna, szczególnie dla aktorów. Balansujemy na bardzo cienkiej linii, kiedy to wychodzimy z roli, a kiedy w tej roli jesteśmy. I uważam, że tak jak mówiła Edyta, musimy być cały czas bardzo skupieni, pomijając aspekty techniczne, których w tym spektaklu jest bardzo dużo. Musimy być non-stop w pełnym skupieniu. Jest to wyzwanie, myślę, dla wszystkich aktorów, ponieważ, jak mówiłem, linia między wyjściem z roli, a wejściem w rolę tutaj jest bardzo cienka i bardzo łatwo ją przekroczyć.
13: Też mówimy o teatrze grozy, jest tutaj strasznie?
21: Myślę, że jest ta straszność ubrana w taki dość zabawny sposób. Ta straszność jest pewnego rodzaju komizmem w tym spektaklu. My jako bohaterowie staramy się być straszni, staramy się być tymi okropieństwami, no ale widać, że to takie nie jest, że my chcemy coś pokazać. Dlatego mówię o tej granicy między aktorstwem, wyjściem z roli, bo jest to bardzo delikatny temat, stąd dla jednych może być ta groza faktycznie zabawna, a dla jednych może być no faktycznie straszna.
22: Willa Lorenza! Ależ to była jazda!
23: Wspaniała! Aż tchu mi brak!
22: A mnie? Mnie też?
24: Jan Gembela, kompozytor muzyki.
13: Jak wyglądała praca przy tym konkretnym spektaklu? Czy twoim zadaniem było dodanie tutaj tej nutki grozy?
24: Tak, takie było zadanie i problemem chyba było to, że premiera długo się przekładała i było dużo podejść z różnych względów, ale dużo było podejść do tej pracy i ona trochę się rozciągnęła w czasie. Ale może to dobrze, bo dzięki temu trochę było więcej czasu, żeby się zastanowić, jak opleść niektóre sceny. Mam nadzieję, że to dobrze wyszło.
13: Jak inspirowałeś się klasykami horroru?
24: Trochę tak, natomiast trochę nie, bo to, ten spektakl trochę łączy historię z dawnych lat ze współczesnością, więc to samo starałem się zrobić w muzyce, żeby połączyć to dawne brzmienie z czymś współczesnym. Właściwie to cała muzyka jest autorska, ja staram się w swoich spektaklach nie robić cytatów. Był taki pomysł, żeby otwarcie jest rockowe, żeby zaczerpnąć jakąś muzykę jakiegoś znanego artysty, ale zrobiłem tak jednak, że się udało, że ta muzyka jest moja w całości.
13: Ale będzie głośno i organy usłyszymy?
24: Są organy, motywem przewodnim są też klawinety, ale to już nagrane przeze mnie. Jest też gitara z przesterem, także od sasa do lasa, można powiedzieć.
25: Nazywam się Adrian Wilk i jestem choreografem.
13: Jak tutaj zapanować nad tak szeroką grupą aktorską i tak różnorodnym spektaklem?
25: Na szczęście aktorzy są profesjonalistami i współpraca z nimi to sama przyjemność, także pod tym względem bardzo dobrze się układa ich sposób poruszania, ruch czy taniec, a razem z dyrektorem i z twórcą muzyki współpracujemy też w ten sposób, że wypełniamy cały spektakl swoimi pomysłami.
13: A czy choreograf pracuje tylko nad tymi momentami tanecznymi, czy nie tylko? Czy w innych scenach też się twoja pomoc przydaje?
25: Akurat w Teatrze Lalek, jakim jest Baj Pomorski, też tutaj dokładam swoje kilka groszy do ruchu scenicznego, aby ich sposób poruszania się współgrał z postacią, którą grywają. Mają wiele zadań, wiele postaci, wiele idei również pokazują w swoim ciele, więc mam dużo roboty.
13: No to pewnie ciekawe. ciekawe, jak ożywić tego stwora budzącego się do życia i dopiero poznającego, czym to życie jest.
25: Tak, poruszanie się będąc potworem to niewątpliwie wyzwanie, ale Kuba radzi sobie bardzo dobrze.
1: Dodam tylko, że spektakl Frankenstein Reportaż w reżyserii Zbigniewa Lisowskiego jest przeznaczony dla osób od 15 roku życia. Daty kolejnych wystawień znajdziecie na stronie internetowej Baja Pomorskiego.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Gustaw Nowak, fajnie, że znów się słyszymy. Tym razem zapraszam na spacer po Starówce, a dokładniej wejdziemy do jednej z mieszczących się tam galerii. Dzieje się tam sporo i dziać będzie się też w wakacje, a co dokładnie i gdzie, to już zapraszam do posłuchania.
13: Jesteśmy w Galerii Sztuki Wozownia po raz kolejny i po raz kolejny rozmawiam z panem Jackiem Świderskim, dyrektorem wozowni. A co się dzieje w czerwcu tu w wozowni? Dlaczego warto do was zajrzeć właśnie teraz?
0: Dzień dobry. Do nas jest zawsze warto zaglądać przez cały rok, ale wchodzimy w okres chyba takiej podwyższonej aktywności, bo to myślę dla wszystkich, na wszystkich działa tak słońce, również na nas. Pojawia się nowa energia, ale też nowa energia związana ze sztuką.
13: Ja też tutaj zgrzany przyszedłem i od razu informuję słuchaczy, jest tutaj chłodniej niż na zewnątrz, także tym bardziej warto.
0: Tak jest. Zapraszamy na 4 wystawy, które są dostępne do 21 czerwca. Pierwsza wystawa na Dolnej Sali to jest wystawa Dariusza Kacy. To są grafiki, w większości grafiki czarno-białe. W salach laboratorium oraz archiwum udostępniamy ciekawy eksperyment. Może nie do końca eksperyment, ale jest to wynik naszej współpracy z Politechniką Bydgoską, gdzie studenci zaaranżowali, studenci na wykładach przez cały semestr zajmowali się aranżacją przestrzeni do wystawy. Finalnie również wybrali też artystki. Po wielu, wielu naradach wybrali Karo Danek z Krakowa oraz Agnieszkę Basak-Wysotek, która jest profesorem na naszym UMK. Z kolei w sali górnej mamy wystawę już magistry Małgorzaty Glogier, która też, i to był ewenement, bo wozownia normalnie nie udostępnia swoich przestrzeni na obronę dyplomów, ale tworzymy wyjątki, na przykład dla członków Młodzieżowej Rady Galerii. Obroniła dyplom, a potem wieczorem był wernisaż. Arcyciekawa wystawa, odważne malarstwo. Zapraszam.
13: No to ten wyjątek właśnie dlatego stworzony, że te prace są tak wysokiej jakości?
0: Są bardzo wysokiej jakości, ale też od nas jest to znak, że wspieramy młodych ludzi, dajemy im sprawczość, że warto z nami być, że warto się interesować tym, co się dzieje w wozowni. Warto z nami tworzyć. Przypominam, że mamy 2 kolektywy artystyczne, a te 2 kolektywy artystyczne w połączeniu z Młodzieżową Radą Galerii ogłosiły właśnie Open Call, który się powoli chyba już zamyka, na wydarzenie, które odbędzie się w sierpniu w wozowni. Będzie to okupacja wozowni w formie rezydencji artystycznych.
13: A miałem właśnie pytać, czy się zamykacie na 4 spusty w wakacje, czy wręcz przeciwnie.
0: O, wakacje to dopiero będzie jazda bez trzymanki.
13: Dobra, to do zobaczenia w takim razie.
0: Tak jest.
13: Do wozowni warto przychodzić na co dzień, ale warto też zainteresować się konkretnymi datami, konkretnymi wydarzeniami, o których powie nam jeszcze Anna Kacperska.
3: Tak, w czerwcu mamy dużo wydarzeń towarzyszących do aktualnych wystaw. Pierwsze z nich to wykład pod tytułem Piękna i Bestia, który odbędzie się już 11 czerwca o godzinie 18. Jest to kolejny wykład z cyklu, który już tutaj od jakiegoś czasu się odbywa, więc jeżeli ktoś wcześniej brał w nim udział, to może na takie kolejne, już ostatnie spotkanie z tego cyklu do nas zajrzeć. Kolejne wydarzenie będzie miało miejsce 16 czerwca i jest to oprowadzanie autorskie po wystawie Ecce Homo Droga Cierpienia Małgorzaty Glogier. Jest to wystawa dyplomowa. 17 czerwca, czyli już dzień później o godzinie 18, odbędzie się spotkanie, takie spotkanie w formie rozmowy online z panią Dorotą Sumińską, która tutaj w przestrzeni w nawiązaniu do wystawy Nie poganiaj mnie co pół godziny opowie o kocich zwyczajach i o tym, co nasi współlokatorzy mali mają nam do przekazania. Ta akcja będzie zorganizowana wspólnie z schroniskiem toruńskim i będziemy podczas niego też promować adopcję kociaków. I jest to właśnie bezpośredni link z wystawą Karodanek, która prezentuje nam właśnie takie sylwetki kocie, które na głos mówią o naszych takich wewnętrznych rozterkach. I kolejne wydarzenie będzie miało miejsce 21 czerwca i będzie to finisaż wystawy Graficzny Wszechświat Dariusza Kacy, podczas którego również odbędzie się oprowadzanie autorskie właśnie z artystą.
1: Mówiła Anna Kacperska, a po szczegóły tego co i gdzie, Galeria Wozownia odsyła oczywiście na swoją stronę internetową. A teraz zapraszam na Uniwersytet Mikołaja Kopernika, gdzie startuje hub technologiczny Copernicus. Celem jest wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych i startupów. O współpracy sektora naukowego z biznesowym mówi się od dawna, a ta inicjatywa ma być jednym z konkretów. Posłuchajmy zatem, o co chodzi, a zacznie profesor Adam Kola, prorektor UMK do spraw nauki.
4: W zasadzie ruszamy już teraz, od przyszłego drugiej połowy roku to będzie działało. Pozyskaliśmy środki z Komisji Europejskiej, 15 milionów złotych na to, żeby to mogło realnie ruszyć. Tak naprawdę to jest narzędzie, nad którym pracujemy już od kilku lat. Tutaj liderem jest profesor Michał Polasik. Chcemy stworzyć taki mechanizm rozwojowy, który będzie służył i uczelni, i miastu, żeby innowacje przekładały się na nowe firmy, startupy i spin-offy w bardziej skuteczny sposób. Zazwyczaj to jest taki proces bardzo chaotyczny. Czasem się udaje, a zazwyczaj się nie udaje. Dzięki temu mechanizmowi, który pan profesor Polasik wymyślił, będziemy w stanie uczynić to bardziej prawdopodobnym. I to nie jest tak, że to jest tylko fikcja i pobożne życzenie, ale tego rodzaju mechanizmy napędowe innowacje zostały wprowadzane w kilku krajach i miejscach. Między innymi w Finlandii, w Oulu, które dziś jest, pomimo tego, że jest małym miastem, tak jak to jest, rzeczywiście gospodarczo bardzo szybko się rozwija, zostały wprowadzone w dużo lepszych ośrodkach, takich jak Cambridge, gdzie tam ta dzielnica innowacji się rozwija, w Oslo i w wielu innych miejscach. Chcemy wejść na tę ścieżkę. To jest celowe budowanie innowacji odpowiadające na potrzeby społeczne. Dlatego to robimy z miastem, dlatego miasto jest naszym partnerem, bo będziemy chcieli odpowiadać na to, co tutaj lokalnie jest niezbędne. Realizacją zajmą się naukowcy z uniwersytetu. My pewne kroki już poczyniliśmy, żeby to stało się atrakcyjne dla biznesu. W ubiegłym roku prowadziliśmy konferencję dotyczącą InsurTechu, czyli sektora ubezpieczeń, w którym Toruń jest rzeczywiście liderem i silnym ośrodkiem. I pokazaliśmy, że dla tego sektora my potrafimy dostarczać innowacje.
1: Więcej o hubie Copernicus powie doktor habilitowany Michał Polasik, profesor UMK.
5: Hub Copernicus jest to idea tworzenia nowoczesnej formy kreowania innowacji, komercjalizacji i rozwoju przedsiębiorczości wokół ośrodków wiedzy, takich jak uczelnie w naszym regionie. Ten projekt utworzony na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu opiera się na kilku modułach, które powodują integrację współpracy pomiędzy biznesem, nauką i administracją, budowanie startupów oraz integrowanie małych i średnich firm oraz korporacji, w tym firm stanowiących kotwicę lokalnego regionu, w celu wygenerowania odpowiedniej masy krytycznej do powstania ośrodka innowacji w naszym województwie kujawsko-pomorskim. Konferencja Copernican Digital Forum jest miejscem, gdzie spotykają się praktycy z nauką i z lokalnym samorządem, co pozwala nam wypracować nowe modele rozwoju. Dzisiaj przedstawimy po pierwsze informacje o Europejskim Hubie Innowacji Cyfrowej, Filmowy, który finansowany ze środków Komisji Europejskiej, środków krajowych, będzie uruchomiony jeszcze w tym roku i jego głównym celem będzie zapewnienie dostępu do technologii sztucznej inteligencji i do transformacji cyfrowej firmom w naszym regionie oraz firmom finansowym, które chcą z nami współpracować. Uruchomiliśmy w tym miesiącu klaster technologii ubezpieczeniowej InsurTech Toruń, który pozwoli naszej branży ubezpieczeniowej, która zajmuje drugie miejsce w skali Polski, stworzenie silnego ośrodka promieniującego nowymi technologiami cyfrowymi dla tej branży na skalę europejską, ponieważ nowe regulacje europejskie pozwalają nam się rozwijać z dużą dynamiką, a ponadto tworzymy infrastrukturę społeczną dzięki projektowi Demo Kooperacja, która pozwoli na uzyskanie nowych źródeł finansowania i rozwoju technologicznego dla samorządu w naszym regionie.
1: O współpracy sektora biznesu i nauki mówi się od dawna, ale o konkretach nie słyszymy zbyt często. Tu konkret jest zapowiadany.
5: Myślę, że to ten proces się zaczyna, te tryby zaczynają zaskakiwać. No, potrzebne było jednak dużo dialogu, kilka lat pracy i pokazania, że tylko naprawdę zaangażowanie się we wspólne projekty pozwala tą dodatkową wartość wypracować. Nie można liczyć na to, że przedsiębiorcy, naukowcy, samorząd sami się odnajdą. Trzeba w poszczególnych praktycznych inicjatywach wypracowywać takie modele, rozwiązania, które pozwolą realnie tą współpracę realizować. I widzimy pierwsze efekty, między innymi w postaci zaangażowania w Copernican Digital Forum oraz właśnie w Europejski Hub Innowacji Cyfrowych Copernicus, w którym funkcjonuje kilkanaście zaawansowanych przedsiębiorstw z branży finansowej oraz jednostek wsparcia z obszaru samorządu naszego województwa.
1: Dopytajmy jeszcze o konkrety, jak dokładnie będzie działać i wspierać Hub Copernicus, kontynuuje profesor Polasik.
5: Hub Copernicus będzie zapewniał całą infrastrukturę dla całego łańcucha wartości rozwoju nowych pomysłów, nowych technologii, czyli od etapu inkubacji, współpracy z branżą, dostarczenia wiedzy i kompetencji właśnie przez uczelnie, współpracę z klastrami w poszczególnych obszarach działającymi w naszym hubie. Następnie to, co jest istotne, aktywna rola tak zwanego venture buildingu, czyli kreowania przedsięwzięć, pozwoli tym pomysłom od razu pozyskać kapitał za pośrednictwem hubu, czyli oni nie będą musieli tego robić indywidualnie, tylko rolą hubu będzie pozyskiwanie kapitału ze źródeł krajowych, inwestorów sektorowych, a także funduszy venture capital. I takie systemowe podejście pozwoli w dużo większym stopniu zapewnić przeżywalność tych startupów, a później ich skalowanie i rozwój.
1: Copernicus Hub powstaje przy współpracy z miastem, dlatego na antenę zapraszam jeszcze prezydenta Pawła Gulewskiego.
6: No przede wszystkim komercjalizacja tego, co zostanie wymyślone, wykreowane i zaprojektowane w uczelni tak naprawdę naszej największej, czyli na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Cieszymy się, że ludzie, którzy tu są, podjęli, to jest aktualizacja porozumienia z 2021 roku, ale my ją wznosimy na inny, bardziej praktyczny wymiar. Cieszę się, że i naukowcy, i studenci, i ludzie z otoczenia uniwersyteckiego stwierdzili, że już czas najwyższy spróbować zacząć sprzedawać albo dzielić się tym, co zostało wypracowane u nas na naszej Alma Mater. Stąd też ten Copernicus Hub tutaj. To jest przedsięwzięcie, o którym też mówimy jako władze miasta Torunia. Ono będzie komercjalizowało wszystkie pomysły i projekty w zakresie fintechu. Cyfryzacja płatności i uważam, że to jest bardzo dobry moment o tym, żeby tą konkretyzację temu projektowi nadać. Z jednej strony od 2021 roku zmieniło się bardzo wiele. Po pierwsze, ściślej współpracujemy ze sobą. Po drugie, Uniwersytet na funkcjonowanie hubu otrzymał dofinansowanie niebagatelne 15 milionów złotych, a więc za coś jest już rozwijać. To są spore środki idee hubu. A z drugiej strony tak się złożyło, że od początku tej kadencji miasto buduje od początku z wielkim pietyzmem strefę inwestycyjną Toruń Zachód i to też potwierdzamy. Znaczy mamy środki na rozwój hubu i chcemy zabezpieczyć obszar, teren, jakiś fragment strefy inwestycyjnej Toruń Zachód pod funkcjonowanie toruńskiego hubu. Za chwilę uważam, po podpisaniu tego porozumienia, mam nadzieję, że ruszą prace dotyczące, już rozmawialiśmy o tym z władzami rektorskimi, prace ruszą odnośnie harmonogramu kolejnych działalności operacyjnych, tak żeby za chwilę słowo stało się ciałem.
1: Niech się stanie i oby z korzyścią dla Torunia i tutejszego biznesu. Rozwój hubu Copernicus będę bacznie obserwować.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Gustaw Nowak, dzisiaj trochę pochodzimy po Toruniu, a raczej pozachęcamy do tego, żeby po Toruniu i po okolicach chodzić, a skoro chodzenie, no to od razu się nasuwa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. No i właśnie przedstawiciela PTTK-u zaprosiłem do naszego studia. Jest ze mną pan Patryk Staniszewski z oddziału miejskiego PTTK w Toruniu właśnie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: No i co, przyszedł pan pieszo?
7: Tak, przyszedłem pieszo. Na co dzień staram się chodzić pieszo po Toruniu w szczególności.
1: No ja też się staram chodzić pieszo, zwłaszcza, że w tym roku, w ten rok wszedłem z takim postanowieniem, żeby codziennie spełniać tę liczbę kroków na smartfonie. No i już mam całkiem pokaźną serię, którą chcę podtrzymywać. Zewsząd chyba słyszymy, że warto chodzić.
7: Oczywiście, warto się w ogóle ruszać. Nie tylko chodzić, ale też turystyka rowerowa. U nas też możemy jeździć na rowerze. Często są wycieczki rowerowe, także nie tylko chodzenie.
1: Czyli nie tylko lekarze zachęcają, ale również właśnie, jak was nazwać? Krajoznawcy?
7: Tak, turyści, krajoznawcy. Generalnie jesteśmy stowarzyszeniem. Nasz oddział w Toruniu, mamy 300 członków, ale zapraszamy nie tylko członków na nasze imprezy. Imprezy są różnego rodzaju. Rajdy piesze, rajdy rowerowe. Są też imprezy na orientację.
1: No za chwilę zapytam jeszcze właśnie, co tam oferujecie.
7: Oczywiście.
1: Ale sam oddział to już liczy ponad 100 lat i to nie zawsze było takie otwarte uczestnictwo w PTTK-u. Kiedyś to trzeba się było postarać albo być kimś.
7: Tak, kiedyś było to bardziej elitarne stowarzyszenie. Nasz oddział ma już 105 lat, więc bardzo długo jesteśmy w Toruniu. Ale teraz każdy może przystąpić do naszego oddziału, każdy może zostać członkiem. Wystarczy przyjść i się zgłosić.
1: A gdzie?
7: Piekary 41, tam jest siedziba naszego oddziału, codziennie czynne biuro, także zapraszamy.
1: W samym sercu miasta.
7: Tak, przy łuku Cezara.
1: Dobrze, jeżeli mówimy o PTTK-u, no to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to słynne odznaki. I od razu też chciałbym zapytać, czy mamy jakieś specjalne toruńskie odznaki związane tutaj z regionem?
7: Oczywiście mamy. Mamy oznakę Znam Toruń. Tutaj 40 obiektów, nie wszystkie trzeba zaliczyć jakby. Trzeba potwierdzić po prostu to, że było się koło danych obiektów lub w danych obiektach, w zależności oczywiście co to jest. To są zarówno takie znane wszystkim i popularne obiekty jak katedra czy ratusz, ale też jakieś pomniki, na przykład pomnik Lindego przy Książnicy Kopernikańskiej, czy też ruiny Zamku Dybów. Czyli tam, gdzie nie każdy turysta już dociera. Ale oprócz nam Toruń jest też miłośnik twierdzy Toruń, odznaka. Tutaj oczywiście forty, zewnętrzny pierścień twierdzy Toruń, ale też wewnętrzny pierścień i te obiekty. Tam trzeba się też troszeczkę wiedzą wykazać, ale każdy da radę. Jeżeli chodzi o takie nasze lokalne odznaki, to też mamy odznakę taką związaną z naszym regionem, odznakę Szlakiem Świętego Jakuba. Warto się nią zainteresować, także wszystkie regulaminy są dostępne na naszej stronie i można sobie je znaleźć w prosty sposób, także
1: zachęcam. Ale rozumiem, że ta ostatnia odznaka Szlaku Świętego Jakuba, to nie trzeba przejść całego tego szlaku?
7: Całego nie, trzeba przejść kilka odcinków, ale lub przejechać, bo można też przejechać, jest taka opcja rowerem oczywiście, nie samochodem.
1: Czyli jeżeli nie mamy pomysłu na to, gdzie się wybrać, no to wystarczy zajrzeć do PTTK-u, no i oni na pewno podpowiedzą. Dosyć regularnie organizujecie takie spotkania, wydarzenia, wspólne spacery.
7: Tak, organizujemy regularnie. W roku jest około 150 imprez, które są organizowane przez nasz oddział. Około 50 z nich to jest cykl wędrówki rodzinne z PTTK i to już jest cykl, który ma 30 lat i od 30 lat co sobotę spotykamy się na szlakach w Toruniu, okolicach Torunia, w regionie, czasami jak jest lato na Pojezierzu Brodnickim na przykład, ale głównie jest to Toruń i okolice. Jedziemy gdzieś autobusem, pociągiem, przechodzimy kilometrów ileś, załóżmy tam od 8 do 15, czasami zdarza się 20, w zależności, każdy coś znajdzie dla siebie, no i wtedy przechodzimy trasę, są jakieś obiekty krajoznawcze, czasami gdzieś wstąpimy do jakiegoś dworu, pałacu, kościoła, no i wtedy wracamy sobie do Torunia wspólnie grupą. Drugi cykl to jest 60+ PTTK, no tu jak sama nazwa wskazuje, to jest cykl dla seniorów i tu wycieczki odbywają się co środę, już 170 takich wycieczek się odbyło. I tu też co środę, czyli kolejnych 50 imprez, a pozostałe 50 imprez to są takie imprezy, powiedzmy, okazjonalne, związane z jakąś datą, na przykład rajd barburkowy w okolicach 4 grudnia, czy rajd inżyniera z okazji Dnia Inżyniera Światowego. No i tutaj są różne propozycje kierowane do różnych grup. No i na przykład kierujemy do młodzieży, do dzieci młodzieży, tu już od przedszkolaków nawet uczestniczą różne dzieci. I tutaj mamy na przykład rajd barburkowy, rajd inżyniera, czy rajdy po zmroku, to jest bardzo atrakcyjna też forma. Czyli jak się ściemnia wiosną, wczesną wiosną albo późną jesienią, jak już o 17 mamy ciemno, no to wychodzimy sobie do
8: z latarkami,
7: okolice.
8: Tak?
7: Tak, z latarkami, z odblaskami, w kamizelkach, jest fajnie. No, jeżeli chodzi o ofertę, też mamy z przyrodą za Pan Bracht cykl, to też już jest długoletni cykl. No tutaj skupiamy się na przyrodzie, czyli na pomnikach przyrody, na rezerwatach przyrody. To jest Toruń, okolice głównie tutaj. Czasami są wycieczki autokarowe. Mamy też imprezy na orientację i tutaj bardzo ciekawe są też imprezy. Tutaj dostajemy mapę i zaznaczone punkty i szukamy tych punktów w terenie, a tam mamy lampiony, spisujemy sobie dane kody, no i idziemy i sprawdzamy, czy dobrze przeszliśmy, czy nie.
8: Ale no to też już wyzwanie troszkę.
7: Tak, wyzwanie, ale też są takie imprezy dla wszystkich, powiedzmy, otwarte, że od razu można z biegu pójść, nie mając nawet żadnego doświadczenia, bo są też trasy szkoleniowe i tam jest instruktor, chętnie pomoże. Na przykład są też w okolicach urodzin Mikołaja Kopernika, kopernikańskie marsze na orientację, one gromadzą setki turystów, którzy chodzą gdzieś po mieście z mapą. Tu akurat jest taka forma, że szukamy obiektów ze zdjęć i zapisujemy odpowiednie litery, trochę historii.
8: No to rewelacja, a zdarza się, że pogoda was pokona?
7: Zdarza się, ale i tak imprezy się odbywają. Najwyżej przyjdzie mniej uczestników.
8: Okej, okay, czyli czasami nawet w deszczu,
7: tak,
8: wiatr. Deszcz wam nie straszny.
7: Tak, deszcz, wiatr, no wiatr to w ogóle, deszcz też nie jest przeszkodą. Praktycznie z tego, co pamiętam, w ciągu kilkunastu ostatnich lat może 2-3 imprezy zostały odwołane, ale to już naprawdę była albo wichura, albo mróz, ale no najwyżej przychodzi mniej uczestników.
8: Przypomnę, że rozmawiamy z Patrykiem Staniszewskim z oddziału miejskiego PTTK w Toruniu. Właśnie, czy Toruń i okolice to jest wdzięczny teren do odkrywania?
7: Oczywiście, ja sam nawet spaceruję po Toruniu, bardzo często chodzę, interesuję się Toruniem, a są jeszcze takie miejsca, do których trafiam pierwszy raz, chociażby ostatnio z synami szedłem koło Portu Drzewnego, pomiędzy Portem Drzewnym a Wisłą. Byłem tam pierwszy raz, bardzo ciekawy teren, nawet widzieliśmy orła, więc jest tutaj terenów pełno, które można zwiedzać. Mamy przecież kępę bazarową, rezerwat
8: chciałem
7: przyrody.
8: Dopytać, czy jakieś ulubione miejsca pan ma?
7: Tak, tak, oczywiście, kępa bazarowa, rezerwat w samym centrum miasta, to jest bardzo niespotykane, ale moje ulubione miejsca? Las Piwnicki albo okolice, w ogóle północne rewiry, to przez to też może, że mieszkam na północy Torunia, więc jest tam szybko i blisko, żebym tam dotarł, ale no Puszcza Bydgoska też, ogromny teren, kompleks leśny, który jest na wyciągnięcie ręki właściwie autobusami MZK, można aktualnie dojechać do Cierpic i już jesteśmy w Puszczy Bydgoskiej, także na lato na przykład super sprawa, żeby tam spacerować w pobliżu Torunia, przecież mamy też Pojezierze Brodnickie, nie jest to przecież daleko, 50-60 kilometrów już jesteśmy. Pomocne na pewno jest w trakcie planowania swoich wycieczek nasza sieć szlaków turystycznych, którymi administrujemy. Są szlaki piesze i szlaki rowerowe. One są regularnie odnawiane, no bo wiadomo, że gdzieś tam drzewo zostanie wycięte, czy słup przestawiony, droga wybudowana, więc one są regularnie odnawiane i warto z tej sieci szlaków korzystać.
8: A czy w trakcie spacerów z PTTK dowiemy się właśnie, jak czytać te szlaki?
7: Oczywiście, praktycznie za każdym razem pokazujemy, wskazujemy te szlaki, mówimy, gdzie one prowadzą, także jak najbardziej można się edukować na naszych wycieczkach. Zapraszamy.
8: I kogo zapraszacie? Do kogo ta oferta jest skierowana? Już wcześniej wyróżniłeś te wiekowe grupy, ale podejrzewam, że ta oferta znajdzie w niej każdy coś dla siebie.
7: Oczywiście, to znaczy praktycznie tylko cykl 60+ ma te kryterium wiekowe, tak? Że tam faktycznie tylko seniorzy, taki jest zamysł. Ale jeżeli chodzi o wędrówki rodzinne, jak sama nazwa wskazuje, każdy jest mile widziany, po prostu sprawdzamy, ile kilometrów jest do przejścia i oceniamy, czy damy radę, czy nie. Zdarza się, że są wycieczki na przykład 6-8 kilometrów i wtedy naprawdę można spotkać razem z nami również dzieci.
8: Nie trzeba się bać, że będziemy spowalniać grupę, dostosowujecie tempo,
7: nie,
8: tak?
7: Przodownik, czy turystyki pieszej, czy turystyki kolarskiej zawsze dostosowuje tempo, zawsze jest też jakaś osoba wspomagająca, która gdzieś tam z tyłu jest i pilnuje też z tyłu grupę, więc tutaj nie ma obaw. Jeżeli chodzi o dzieci, młodzież, no to też to jest tak, że najczęściej kiedyś było to tak, że chodziły grupy takie szkolne, typowo, że z nauczycielami, a teraz przeobraziło się to w taką turystykę też rodzinną, że dzieci, młodzież przychodzą z rodzicami, z dziadkami, no i razem wędrujemy, także to jest taka typowa rodzinna turystyka. Tak samo kolarstwo, no to tutaj też trzeba po prostu sprawdzić, ile kilometrów i oceniamy. Damy radę, nie damy rady, no wiadomo, że każdy ma jakieś tam inne doświadczenie.
8: No to dopytam jeszcze, jeżeli ktoś jest zainteresowany, ale jeszcze nie wie, jak to zrobić, z czym to się je, no to co podpowiemy, jak się przygotować do takiej pierwszej wyprawy z PTTK, czy to pieszej, czy rowerowej?
7: Myślę, że tak, po pierwsze, trzeba sprawdzać regularnie informacje na naszej stronie internetowej albo na profilu na Facebooku. Tam są zawsze wydarzenia wszystkie rozpisane i tam w każdym wydarzeniu, jak wchodzimy, to widzimy, jakie są jakby kryteria, czy coś musimy zabezpieczyć sobie, czy nie. Nie wiem, gotówkę na przejazd na przykład, no bo wiadomo, jak jedziemy autobusem, to każdy musi sobie gotówkę zapewnić na przejazd. No, tam są wszystkie warunki, to po pierwsze. Po drugie, no odpowiedni strój, no przede wszystkim obuwie, jeżeli chodzi o pieszą wędrówkę, a jeżeli chodzi o wycieczkę rowerową, no to trzeba oczywiście zadbać o stan techniczny roweru. No to jest przede wszystkim zabezpieczenie, najlepiej, żeby być zaopatrzonym w kask. I wtedy właściwie, jeżeli mamy jakieś pytania przed, to zgłaszamy się, możemy sobie napisać przez Facebooka, możemy napisać mailowo, możemy zadzwonić, przyjść do naszego oddziału. Na pewno uzyskamy odpowiedź. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, wątpliwości, zawsze je rozwiejemy.
8: No to co, woda, wygodny plecak, mapy nie trzeba.
7: Mapy nie trzeba, tutaj idziemy z przodownikiem, przodownik jest zabezpieczony w mapę albo zna bardzo dobrze trasę, zawsze zna dobrze trasę, ale jakby no czasami mapa jest gdzieś tam w lesie oczywiście niezbędna, ale przodownik zawsze zapewni, że się nie zgubimy, także mapy nie musimy posiadać, ale możemy, żeby sobie orientować się w terenie.
8: No i możemy też jakiś zeszyt wziąć do notatek, no bo przecież też masę wiedzy przekazujecie w trakcie tych spacerów.
7: Tak, wiedzy można naprawdę dużo posiąść, także historia, krajoznawstwo, o przyrodzie i to nie jest tylko też o konkretnych obiektach, które mijamy, ale też różne ogólne informacje, więc jak najbardziej wiedza jest skondensowana, także już przodownik zawsze zadba o to, żeby to, co najważniejsze, przekazać grupie, także można dużo wynieść, oczywiście.
8: To na koniec jeszcze dopytam, czy ta grupa osób, które przychodzą na spacery, to jest mniej więcej ta sama, czy cały czas nowe twarze się pojawiają i na nowe twarze liczycie?
7: Jest oczywiście grupa stałych bywalców, którzy są tydzień w tydzień, a nawet chodzą i w środę, i w sobotę, i jeszcze jak coś jest w piątek, niedzielę. Oczywiście, że tak. Są, cały czas pojawiają się nowe twarze. Oczywiście nie każdy w każdym tygodniu, każdy termin pasuje każdemu, no wiadomo jak to jest, ale oczywiście liczymy na nowe twarze. Oczywiście, że tak, zapraszamy, cały czas się pojawiają i ci, co się pojawiają, zostają z nami, więc myślę, że to jest najlepsza reklama i serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani naszą działalnością.
8: No a zapraszał Patryk Staniszewski z oddziału miejskiego PTTK w Toruniu, który przyszedł tutaj do studia Dziarskim Krokiem, no i Dziarskim Krokiem można razem z nim wędrować po Toruniu i okolicach. W takim razie co, widzimy się na którymś ze spacerów.
7: Mam nadzieję, zapraszamy.
8: Do zobaczenia, Gustaw Nowak.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto.
4: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
4: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
9: Projekt wart niemal 70.

0: Teraz zaczynamy. A na początku ogólnie projekt przedstawi prezydent Paweł Gulewski.
1: Niezwykle ciekawy, bezkompromisowy projekt rewitalizacji, ale nie tylko. Tu zaplanowaliśmy sieć działań, które przez najbliższe lata będą oddziaływać również w zakresie prac konserwatorskich, rewitalizacyjnych w poszczególnych 7 lokalizacjach. Po raz pierwszy chyba w historii tego typu działań można powiedzieć, że podjęliśmy wysiłek zapytania użytkowników poszczególnych instytucji i substancji. Co by należało zmienić, żeby były one bardziej otwarte dla nich, dla turystów, dla osób zwiedzających, dla mieszkańców, dla poszczególnych grup osób, które zwiedzają te obiekty. Powstała z tego mapa potrzeb, na bazie której stworzyliśmy ciekawy program pod tytułem 7 cudów Torunia.
0: W takim razie rozpocznijmy spacer po tych cudach i przyjrzyjmy się, co zaplanowano w ramach projektu. A zaplanowano utworzenie ścieżki 7 cudów. Ta ma być przede wszystkim dostępna, otwarta i zachwycająca, mówi Anna Dziczek, dyrektorka Biura Rewitalizacji.
2: Warunki tego projektu wymusiły na nas to, że musimy w tej chwili nie skupiać się tylko jak w poprzednich dwóch projektach na ochronie i konserwacji dziedzictwa kulturowego, ale poprzez ochronę i konserwację dziedzictwa kulturowego musimy wyeksponować to dziedzictwo, zrobić je bardziej dostępne. Dlatego w trakcie tych konsultacji, które były przeprowadzane, wiemy, jakie są potrzeby mieszkańców, osób z niepełnosprawnościami. I chcieliśmy tak te potrzeby zaspokoić w trakcie realizacji tego projektu. Będziemy szeroko udostępniać nasze instytucje kultury i kościoły zwiedzającym, nawet tam, gdzie nie można było do tej pory wchodzić. Będziemy budować potencjał miejsca i wykorzystywać go do celów społecznych i integracyjnych, co jest bardzo ważne. Tu w dużej mierze instytucje kultury i kościoły takie działania integracyjne przeprowadzą. No, wyszło nam, że takie zapotrzebowanie jest na tym zespole staromiejskim na Starówce. Myśmy tam mieli szeroką diagnozę, wiemy, jakie są potrzeby mieszkańców i będziemy starać się te potrzeby poprzez realizację również tego projektu zaspokajać. Takim efektem tego projektu będzie nowy produkt turystyczny pod tytułem Festiwal 7 Cudów, który będzie realizowany w terminie Europejskich Dni Dziedzictwa i przede wszystkim ten szlak 7 Cudów. On będzie się zaczynał od Kościoła Świętego Jakuba, dlatego że przewodnicy mówili nam, że bardzo rzadko tam dochodzą już wycieczki. Tak? Więc my chcemy jak gdyby odwrócić ten napływ turystów, żeby oni z tamtej strony zaczynali zwiedzanie i przechodzili tutaj do centrum po tych naszych 7 cudach.
0: Za chwilę przejdziemy do instytucji, zacznijmy jednak od kościołów. Jakie zmiany zaplanowano w ich wnętrzach? Odpowiada Alicja Jaworska z Biura Rewitalizacji.
3: Myślę, że najpierw wspomnę o katedrze, dlatego że w katedrze zostanie przeprowadzony remont posadzki. To są również działania, które zabezpieczają tą substancję, ale jest to również odpowiedź na potrzeby mieszkańców, żeby po prostu wejście do katedry było możliwe dla osób, które mają problemy z poruszaniem się. Poza posadzką w kościele również zostanie przeprowadzony remont dachu, a także będzie remont organów barokowych. To są 17-wieczne organy i trzeba zwrócić uwagę, że nie w każdym obiekcie sakralnym mamy dwa instrumenty organowe. W tym właśnie obiekcie będą, co jakby zaowocuje tym, że będzie nowa oferta kulturalna w postaci koncertów organowych na dwóch instrumentach.
0: Projekt 7 Cudów Torunia obejmuje również kościół świętego Jakuba.
3: Otrzymaliśmy informację, że ten kościół nie zawsze jest dostępny i właściwie jest taki jakby bogaty w swoim wnętrzu, w zabytkach, a nie do wszystkich zabytków jakby można dotrzeć. I faktycznie w związku z tym zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie klatek schodowych, wnętrza wieży, pomieszczenia za organami, pomieszczenia skarbca. Te wszystkie miejsca zostaną wyremontowane, poddane pracom i zostaną udostępnione. Poza tym w związku z właśnie szlakiem 7 cudów i włączeniem tego szlaku do szlaku świętego Jakuba w tej polskiej części Camino Polaco zostanie w kaplicy Ogrójcowej przy kościele świętego Jakuba otwarty punkt informacji turystycznej. Będzie on realizował wszystkie jakby potrzeby dostępności, ale również będzie takim miejscem, gdzie będą zaangażowani seniorzy. Będą oni stanowili taką funkcję społecznych przewodników, a więc tutaj kościół wychodzi dalej, nie tylko jakby dba o dziedzictwo, ale również pełni taką funkcję integracji i wsparcia społeczeństwa.
0: Trzecim kościołem, który wchodzi w projekt, jest Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
3: To jest również miejsce określone jako diecezjalne sanktuarium imienia błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego. I żeby jakby to miejsce jeszcze bardziej zaznaczyć na mapie Torunia i żeby podnieść atrakcyjność turystyczną tej lokalizacji, zostanie wyremontowane zachodnie

0: Wschodnie skrzydło klasztoru, gdzie mieściło się mieszkanie błogosławionego. To będzie izba pamięci. Będą tam udostępnione unikatowe pamiątki, zdjęcia, dokumentacje. Jest wokół kościoła teren, który również wymaga remontu. Będzie wymieniona nawierzchnia, ale również wyjdziemy naprzeciw takim potrzebom mieszkańców, aby było też takie miejsce wytchnienia, kontemplacji, dlatego przeprowadzone będą prace w wirydarzu, będą nowe nasadzenia i będzie to też miejsce wytchnienia. W kościele w Niebowzięcia zostaną również przeprowadzone prace przy witrażach, przy blendach oraz zostanie utworzona taka sala multimedialna w sali nad zakrystią.
1: Tyle o kościołach. Za chwilę przyjrzymy się zmianom zaplanowanym w instytucjach.
2: To warto wiedzieć.
1: Gustaw Nowak, dziś mówimy o tym, na co zostanie przeznaczonych ponad 68 milionów złotych w ramach projektu 7 cudów Torunia, dofinansowanego ze środków unijnych. Teraz zajrzyjmy do Muzeum Okręgowego, które również uczestniczy w tym przedsięwzięciu. Lista inwestycji jest pokaźna, a to przekłada się na dość spore kwoty, mówi Aleksandra Mierzejewska, dyrektorka muzeum.
3: Cały koszt prac, które będą wykonywane w naszych obiektach, to jest około 10 milionów złotych i to jest koszt całkowity brutto. Dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 6 282 151 złotych i to są koszty netto wynoszące 78%.
1: Formalności liczbowe mamy za sobą, w takim razie przyjrzyjmy się konkretom.
3: Co wchodzi w zakres tych prac? Przede wszystkim ratusz. Ratuszu od lat brakuje mi ratusza. Jak Państwo wchodzicie, to przede wszystkim oglądacie wystawy, które znajdują się we wnętrzach i tak jak akurat tutaj na gotyku, powiedzmy, że tematycznie faktycznie są związane stricte z chociażby architekturą Torunia z gotykiem i tak dalej, i tak dalej. To generalnie, kiedy się zwiedza ratusz, to my tak naprawdę nie wiemy, gdzie się znajdujemy w tym ratuszu, co to za pomieszczenia. Mam nadzieję, że dzięki Feniksowi to marzenie się nareszcie spełni i będziemy mogli stworzyć dla naszych gości drugą ścieżkę zwiedzania. W momencie, kiedy Państwo będziecie wchodzili do jakiegokolwiek pomieszczenia, będziecie dokładnie wiedzieli, co w tym pomieszczeniu mieściło się przez stulecia. Mam nadzieję, że ta ścieżka zwiedzania będzie dokładnie tak wyglądała, jak sobie wymarzyliśmy. W ramach Feniksa będziemy modernizować zarówno piwnicę ratusza, jak i, chociaż mówię głównie o strefie wejścia, jak i parter.
1: I tak oto na parterze ratusza staromiejskiego przywrócone zostaną ławy chlebowe. W ramach projektu zaplanowano też przeniesienie kasy i sklepiku do środka ratusza oraz przetransportowanie mennicy do Muzeum Historii Torunia. Ponadto w samym ratuszu w ramach projektu 7 cudów Torunia odświeżona zostanie ekspozycja poświęcona sztuce gotyku. Powstanie też wystawa rzemiosła.
3: Znajdzie się tam po prostu historia ratusza, ale nie tylko. Będzie ona powiązana również z handlem toruńskim. Będzie ona powiązana z różnymi najciekawszymi wątkami, jakie dotyczą generalnie historii naszego miasta. Kolejna sprawa, strefa wejścia. To, czego tam brakuje. Te małe drewniane ławeczki. Wszystko ulegnie zmianie. Oczywiście bez ingerowania ściany w cokolwiek, proszę Państwa, ale będzie wygodna strefa wejścia. Ona będzie tych naszych gości witała. Będzie sklep, do którego będzie można wejść, będzie można obejrzeć to, co w tym sklepie jest do zaoferowania. Będzie miejsce dla mam z dziećmi. W obrębie parteru zniwelowane będą wszystkie schody. Chcemy tak zrobić, żeby czy to chodziki, czy wózki, czy nawet osoby o kulach, żeby miały możliwość wygodnego przejścia. Jeżeli chodzi o piwnicę, piwnica gdańska przestanie być piwnicą ekspozycyjną, ponieważ ze względów konserwatorskich my tak naprawdę jesteśmy w stanie tam może ze dwa razy w roku jakąś wystawę zrobić. Będzie to z prawdziwego zdarzenia miejsce edukacyjne. W pełni wyposażone. Zmieni się też nasza szatnia, a między szatnią a salą edukacyjną będzie kolejne miejsce wypoczynku.
1: W ratuszu wyremontowane zostaną też wszystkie łazienki. Można zatem powiedzieć, że ikoniczna budowla Torunia przejdzie niemały lifting, a efekty mają pojawiać się stopniowo przez kolejne lata. Zaplanowane zmiany obejmują też dom Eskenów, gdzie przewidziano remont elewacji, remont dachu, czy też udostępnienie sali z kołowrotem. Dość już jednak o Muzeum Okręgowym. Przejdźmy dalej, bo czas nie jest z gumy. Projekt obejmie też inne instytucje, a zmiany zajdą m.in. w Dworze Artusa, mówi Dorota Płoska-Grzybowska, dyrektorka Centrum Kultury Dwór Artusa. Martusa.
4: Zaplanowano prace renowacyjne, konserwatorskie i modernizacyjne, pierwsze o tak dużym zakresie od ponad 30 lat, czyli od tego słynnego remontu w latach 90. Projekt zakłada działania mające na celu ochronę zabytkowej tkanki budynku, jego dostosowanie do współczesnych potrzeb i otwarcie na cele turystyczne. Prace renowacyjno-konserwatorskie obejmą cały budynek w wybranych jego fragmentach, czyli przede wszystkim sala wielka, którą odnowimy, doposażymy, dostosujemy technicznie, technologicznie do możliwości organizacji wydarzeń kulturalnych na najwyższym poziomie. Projekt zakłada renowację i konserwację sali malinowej, pomieszczeń na pierwszym piętrze, które w tej chwili są w ogóle zamknięte, oraz frontu budynku w zakresie renowacji metaloplastyki tutaj przy wejściu od strony północnej. Dokonamy również renowacji elewacji bocznych, elewacji wschodniej i zachodniej ściany budynku.
1: Na liście zadań w dworze Artusa znalazła się też wymiana instalacji elektrycznej, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana dachu nad dziedzińcem. Powstanie też interaktywna ścieżka zwiedzania.
4: Dwór Artusa w tej chwili zwiedzać można z przewodnikiem tylko w te dni, kiedy nie odbywają się w nim wydarzenia kulturalne. Natomiast jednym z efektów tych wszystkich działań feniksowych będzie ta interaktywna ścieżka zwiedzania, która będzie otwarta i dostępna przez cały czas dla zwiedzających i która zaprezentuje historię trzech dworów Artusa, czyli tego średniowiecznego, tego XIX-wiecznego i tego współczesnego.
1: W projekt Siedmiu Cudów Torunia włącza się również toruńska agenda kulturalna, a chodzi o 4 punkty, wyjaśnia Krystian Kubiaczyk, dyrektor TAK-u.
5: Tutaj się koncentrujemy na wejściu, czyli generałówka, która jest bardzo w stanie proszącym o remont. Będzie kasa zrobiona tak, żeby ludzie mogli przez generałówkę przechodzić w komfortowych warunkach, kupować bilet. Cała przestrzeń zostanie jakby zmieniona, łącznie z tym, że u góry będzie sala taka warsztatowo-społeczna. To sala, którą będziemy wykorzystywać dla grup, które zwiedzają zamek na warsztaty, ale też będzie miała wymiar społeczny, będzie udostępniana mieszkańcom do spotkań i tak dalej. Drugi aspekt to jest niwelacja barier architektonicznych w tej przestrzeni, czyli będzie dobry wjazd dla osób niepełnosprawnych, łącznie z tym, że będzie założony taki specjalny rodzaj bruku na dziedzińcu, tak żeby wózki mogły spokojnie przejechać dookoła resztek wieży, która jest na samym dziedzińcu zamku i oczywiście objechać cały zamek w komfortowej sytuacji, plus wszystkie inne narzędzia typu tyflografiki, pętle indukcyjne i tak dalej, to też będzie jakby takim drugim blokiem, który zrealizujemy. Trzeci to jest z kolei zieleń i system nawodnienia, retencji też przy generałówce, i zagospodarowania zieleni, łącznie też z tym aspektem społecznym, z takim ogrodem społecznym.
1: Ponadto w pozostałościach Zamku Krzyżackiego ma pojawić się więcej nowoczesnych technologii, które posłużą animacji i ciekawym prezentowaniu historii Torunia. Przypomnę, że projekt 7 Cudów Torunia będzie realizowany aż do 2029 roku. Wtedy planowany jest jego wielki finał. Niektórzy spytają jednak, dlaczego cudów będzie tylko 7? Przecież na takie miano zasługuje znacznie więcej miejsc w naszym mieście, odpowiada prezydent Paweł Gulewski.
6: Nie dało się, biorąc pod uwagę bogactwo substancji znajdujących się na terenie zespołu staromiejskiego, zaprojektować aplikacji działań do wszystkich tych właśnie, bo byśmy skończyli na alokacji pewnie 300 milionów złotych. Biorąc pod uwagę konieczność rewitalizacji, więc musieliśmy wybierać i w tym wyborze trochę pomogli nam mieszkańcy, ale także uczestnicy konsultacji społecznych, które były prowadzone.
7: To jest tydzień.
1: Nowy szlak Siedmiu Cudów Torunia, którego Meloradia to otwarcie ma nastąpić w 2029 roku, przyciągnie do naszego miasta jeszcze więcej turystów. Czy spodoba się odwiedzającym oraz mieszkańcom? Czas pokaże. Ja realizacji tego projektu będę się przyglądać. Gdyby coś mu się stało, prawda? Więcej o tym, jak mury rosły do góry i co możemy wyczytać z toruńskich cegieł, już teraz. Zapraszam.
8: Znajdujemy się w gdzieżby indziej, jednym z najpiękniejszych miast w Polsce, oczywiście w Toruniu. Znajdujemy się w samym sercu, tuż u podnóża Zamku Krzyżackiego, a raczej pozostałości Zamku Krzyżackiego. Jestem ja oraz pan Wojciech Orszewski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam państwa.
8: Przewodnik po Toruniu, z którym porozmawiamy o tym, jak należy albo jak chroniono ten skarb, jakim jest miasto Toruń, przed zakusami innych. No właśnie, aby dobrze chronić, potrzebne było stworzenie murów, obwarowań, ale to podejrzewam za chwilę do tego dojdziemy. Jak wyglądał Toruń na samym początku, kiedy jeszcze nie rozrósł się do takich rozmiarów, czy już wtedy myślano o tym, żeby funkcje ochronne tutaj spełniać?
7: Jak wyglądał, to nie wiemy i się chyba nigdy nie dowiemy, możemy się tylko domyślać. Większość takich domysłów to my sobie opracowujemy na podstawie innych miast, gdzie wiemy lepiej, jak to było, w Toruniu nie wiemy, ale wygląda na to, że w ogóle powstanie miasta było związane z powstaniem murów obronnych i one powstawały bardzo szybko. Pokusiłbym się nawet o taką opinię, że one powstały nawet przed zabudową taką ścisłą miasta, bo no, proszę sobie wyobrazić, jest to miejsce, które jest pograniczne, jest narażone na najazdy i należy w jakiś sposób skusić, przyciągnąć osadników. No, co im mówimy? Możemy powiedzieć im, że tutaj pieniądze rosną na drzewach, prawda, albo że ryby same wskakują do gardłów, ale dużo lepiej powiedzieć, że zobaczcie, mamy tutaj system murów obronnych, gdzie jak sobie zbudujecie dom, ta wasza posiadłość, wasz dobytek będzie broniony.
8: A no to aspekt marketingowy się trochę tutaj pojawia.
7: No tak to wyglądało, taki zasadźca, czyli ktoś, co zaczynał akcję marketingową, ściąganie osadników do takiego miasta, które było nadawane na jakimś tam prawie niemieckim, czy w tym wypadku prawie chełmińskim, no on musiał coś sprzedawać, prawda, jakiś, nie powiem, że kit, ale jakieś informacje, które tych ludzi, oprócz tego, że mają prawo, że mają możliwość swobody osobistej, że, no, że ich ten majątek nie zostanie tutaj rozgrabiony, skradziony, a w końcu zdają sobie sprawę, że jest to miasto pograniczne.
8: Pograniczne, pan używa tego słowa, narysujmy to, jak to na mapie wyglądało.
7: W momencie, kiedy Toruń powstało, czyli na początku XIII wieku, ziemia chełmińska, ona znajdowała się jakby na północno-zachodnich obrzeżach, nie chcę użyć słowa państwa, ale władztwa książąt mazowieckich i to była ziemia, która no, wielokrotnie jakby przechodziła z rąk do rąk, to, że sobie książęta mazowieccy decydowali o tym, że to jest ich władztwo, tak niekoniecznie, to te najazdy pruskie, czy jakby dłuższe osadnictwo pruskie na tych terenach jest dowiedzione. Tak to widać, że jednak ci Prusowie dość często tutaj wchodzili. Może powiedzieć sobie tak, póki któryś z tych książąt mazowieckich gdzieś tutaj przebywał na północy, to ich tu nie było. Jak się oddalał gdzieś tam na południową stronę Mazowsza, no to wtedy ci Prusowie tutaj wracali.
8: No dobrze, no to Toruń rośnie, mury pną się do góry. Gdzie na początku? Gdzie jako pierwsze?
7: Ta obecna lokalizacja miasta, starego miasta Torunia, bo zaczniemy od tego, ona jest bardzo dobrze wybrana. Ona została zlokalizowana na wysokiej skarpie wyślanej pomiędzy dwiema dolinami, z których jedna jest do dzisiaj czytelna jeszcze w krajobrazie miasta, to jest Dolina Postolca, czyli to jest taki obszar pomiędzy Starym a Nowym Miastem, a druga taka dolinka, mniej w tej chwili widoczna, ale ona była dosyć istotna, była przy granicy zachodniej granicy miasta, czyli obecnie to jest Plac Sarapackiego mniej więcej w tym miejscu, więc z trzech stron jakby nie trzeba było od razu tych murów budować, bo sama przyroda broniła, to są takie dosyć wysokie skarpy, natomiast pierwszy mur powstał od strony północnej, czyli mniej więcej na odcinku, gdzie jest obecnie ulica Fosa Staromiejska, czyli gdzieś pomiędzy Basztą Koci Łeb a Koci Ogon.
8: Czyli tak sobie można rozrysować to Stare Miasto, tak?
7: Tak, dokładnie. Nie? Czyli granica wzdłuż Doliny Postolca, wzdłuż takiej dolinki po zachodniej stronie, Wisła od południu i ten taki pierwszy mur, dosyć krótki, bo to jest chyba najkrótszy odcinek tych murów Starego Miasta od tamtej strony. Następnie to jest strona zachodnia, czyli mniej więcej od obecnej Krzywej Wieży do pozostałości Baszty Koci Ogon, które jest tam w podziemiach budynku administracyjnego aresztu śledczego. Następnie strona zachodnia i na samym końcu od strony Wisły pojedynczy mur, bo w zasadzie tutaj z punktu widzenia takiej obronności on nie był potrzebny, on był potrzebny raczej w celach ograniczenia przebywania w mieście, czyli taki bardziej policyjny.
8: O jakich latach mówimy?
7: No mówimy o samym początku, czyli o latach 1236-1262, bo w zasadzie w tym momencie mamy przesłanki twierdzić, że Stare Miasto miało już pełen obwód murów obronnych.
8: Te mury to nie są jakieś tam murki, tylko naprawdę gruba konstrukcja, która zabezpieczy miasto. To było wtedy codziennością? To wtedy było takie normalne w tym budownictwie? Czy raczej stawialiśmy na coś o lepszej jakości?
7: To jest, jak na tamte czasy, powiedziałbym, że chyba najlepsze, co można było wtedy zrobić. Przynajmniej biorąc pod uwagę ówczesną technikę i możliwości wytwórcze na naszych terenach. U nas nie ma kamienia, tak? Nie ma bloków kamiennych, z których się dosyć szybko takie mury stawia. Trzeba było jednak tą cegłę wypalać. Te pierwsze fragmenty murów, one powstawały w konstrukcji opus emplectum, czyli w zasadzie cegły tylko licowały mur. W środku był wielki bałagan złożony z zaprawy i takich kamieni polnych, zbieranych po prostu z pól, które tam się wrzucało, czy nawet jakichś resztek cegieł, które się tam nie udały. I ten, przynajmniej od strony zewnętrznej, to nie mówię o strony Wisły, ten zewnętrzny mur, on był podwójny z takim przestrzenią zwanym przez nas parchamem albo międzymurzem, otoczony z zewnątrz fosą. To są wzory, proszę pana, z Konstantynopola, z Rzymu, z zachodniej Europy.
8: Czy to prawda, że Toruń zainspirował Kraków do budowania murów?
7: Tak bym nie powiedział, natomiast te konstrukcje, które pojawiły się już później w średniowieczu, albo w zasadzie na początku ery nowożytnej, czyli barbakany, one wcześniej powstały w Toruniu niż w Krakowie, tak.
8: Dobrze, ale pominęliśmy trochę, podejrzewam, jak wyglądał ten rozrost murów wokół Torunia, wokół samego miasta starego, nowego. O czym jeszcze nie powiedzieliśmy?
7: No nie powiedzieliśmy jeszcze o drugiej części Torunia, czyli o Nowym Mieście, które jest jakby doklejone do starego. To bardzo ładnie właśnie widać w postaci murów obronnych. Nowe Miasto też bardzo szybko dostało swój podwójny ciąg murów obronnych od strony lądu. Od strony lądu tylko i wyłącznie, bo Nowe Miasto nie przylega do Wisły, no ale od strony starego miasta Torunia jeszcze był jeden mur. Także pomiędzy starym a Nowym Miastem były trzy mury i fosa.
8: Jak ktoś z zewnątrz sobie pomyślał, że przez ten pierwszy przejdzie i już dotrze do miasta, to się grubo mylił.
7: No tak to właśnie wyglądało. Nawet w późniejszych czasach, kiedy już ten mur nowomiejski jakby nie był potrzebny, to i tak w dalszym ciągu utrzymywano podwójny ciąg murów obronnych od strony starego miasta, traktując Nowe Miasto jakby, no troszkę bardziej po macoszemu, ale no tak, jeszcze zawsze była granica pomiędzy jednym i drugim, na którym się można było bronić.
8: Co możemy dzisiaj z murów wyczytać? Ja się na tym nie znam, ale no tak słysząc opinie ekspertów, no to od razu wiemy, jakie cegły na przykład, jaki rodzaj kładzenia, dużo można rzeczywiście, dużo jest zapisane w murach.
7: Największym problemem jest to, że my nie do końca wiemy, które części są tak naprawdę oryginalne, które nie. Te mury były wielokrotnie przebudowywane i tak naprawdę to, co widzimy, no to już jest przebudowanie w czasach nowożytnych, dostosowanie do broni palnej. No one się strasznie zmieniły. Są niektóre fragmenty, które no widać, że są oryginalne, one nie były przemurowane. O, przepraszam, czy nie były przemurowane, nigdy nie jestem w stanie powiedzieć. Być może tak. Ale no widać, że są takie starsze, gdzie mamy wyraźnie tą cegłę większą położoną w wątku wendyjskim, czyli traktuje się jako takie starsze. Natomiast jeszcze raz powtórzę, to co najczęściej w tej chwili widzimy, no to jest mocno już przebudowane i te takie ślady średniowieczności, to trzeba się mocno wgłębić w to, żeby to wszystko zobaczyć.
2: Poznaj miasto.
1: Gustaw Nowak z przewodnikiem Wojciechem Olszewskim rozmawiam dziś o toruńskich murach. Wiemy już, że prócz funkcji obronnej miały też niejako reklamować miasto. Wróćmy do przyglądania się im z bliska.
2: Poznaj miasto.
8: Na jakie fragmenty, na jakie elementy pan by zwrócił uwagę?
7: No, troszkę później jak na Toruń, ale taki całkiem fajnie zachowany fragment to jest z tą najsłynniejszą Krzywą Wieżą. To jest połowa XIV wieku, gdzie to się zachowało całkiem dobrze. Mur stojący od Wisły na zachód od Bramy Mostowej. Tam też na pewnym fragmencie bardzo ładnie widać pierwotny mur z krenelażem, z blankowaniem. On też jest wymurowany w wątku wendyjskim, więc też wygląda na to, że to jest taki stary. Plus jeszcze na zachód od Bramy Mostowej baszta, która się w tej chwili nazywa Żuraw, tak? Która tak naprawdę była basztą czerwoną. To jest też jedna z najstarszych baszt toruńskich, zbudowana jeszcze w XIII wieku.
8: Tutaj dochodzimy do tego, o co chciałem zapytać, czyli mury murami, ale one są jeszcze przyozdobione, to może złe słowo, ale...
7: To jest bardzo dobre słowo, one były zdobione, one były traktowane nie tylko jako element obronny, ale również jako element autoprezentacji miasta. One musiały być ładne. Po prostu sobie wystarczy zobaczyć, jak wygląda baszta, też w tej chwili nazywana Gołębnik, ale która pierwotnie była basztą obywatelską, stojąca nad Wisłą. Tam obok była druga, praktycznie identyczna, bliźniacza. Proszę sobie zobaczyć, jak one są pięknie udekorowane, jakie mają blendy malowane w mazwerki, jak tam jest cegiełka ładnie położona. One są stosunkowo wąskie, ale szerokie, tak? Czyli one sprawiają wrażenie od strony Wisły, że one są dużo większe niż są w rzeczywistości. To jest też efekt takiego, czy powód takiego budowania, żeby ktoś, kto przypływa Wisłą, popatrzył sobie, o, to jest coś ładnego, prawda? Też również przy takim
8: tutaj, fragmencie... Tutaj są pieniądze.
7: Tak, przy Krzywej Wieży tam też widać element zdobienia cegłą zędrówką, tak? W postaci takich kwadratów, takich kar. Ta cegła zędrówka to jest taka ciemniejsza, ona jest przepalona. Tam też w XIV wieku nauczono się jej układać tak, żeby ona robiła pewne wzorki. Tak, to miało pokazywać, o, zobaczcie sobie, to jest nie dość, że to jest dobre, co jest solidne, to jeszcze jest ładne. Nie?
8: Tak, ale mówiąc o tym, że te mury były zdobione, to myślałem też o tym, że trzeba tam było wokół nich albo na nich coś zbudować, tak żeby one jeszcze bardziej pełniły funkcję obronną.
7: Mówimy o basztach?
8: No właśnie.
7: Tak, no oczywiście, no te baszty, baszt w sumie w Toruniu, licząc stare Nowe Miasto, mur wysoki i niski, łącznie z bramami, to ich ponad 70 było w tym Toruniu, w tej chwili zostało 6 i one też rzeczywiście nieco inaczej wyglądały jak obecnie, one były nieco wyższe, może inaczej. One miały bardzo wysokie, szpicaste dachy, więc też powodowało to, że one się wydawały wyższe niż są w rzeczywistości. Takim najlepszym przykładem chyba, bo tam się kojarzy z średniowieczną bramą, to jest Brama Mostowa, tak? Tam jest krenelaż i przejazd ostrołukowy. One w średniowieczu wyglądały inaczej. Przejazd był oparty o łuk mógł pełny. Ona była nieco wyższa, ale bez tego krenelażu, tylko właśnie zakończona takim szpiczastym, namiotowym dachem.
8: No też słyszałem, że Starówka nam się wizualnie kurczy na przełomie wieków, no bo przecież remonty ulic, no to to wszystko podwyższa ten poziom, po którym stąpamy. No i ta Starówka mogła się wydawać nieco wyższa kiedyś.
7: To znaczy, z tym byłbym bardzo ostrożny. Są fragmenty ulic, które rzeczywiście się podniosły bardzo wysoko, ale są też takie, gdzie się nieco obniżyło, moim zdaniem, chociażby właśnie przy wylotach bram. One w tej chwili mają, czy mury, te osłony Wisły, one mają odsłonięty fundament. On nie był odsłonięty, on musiał być zakopany w ziemi. Tam też się nie ma specjalnie jak podnosić, no bo przejazd bram jest na tym samym poziomie, na jakim był, bo to jest zachowane. Natomiast jeżeli chodzi o tą wyższą część miasta, tak, no tam na ulicy Kopernika 80 cm, gdzieś tam na Panny Marii też widać dobre 60-70 cm podniesienia. Z tym, że większość terenu była zniwelowana jeszcze w średniowieczu, w momencie, kiedy budowano. To też ważne, wyraźnie widać, że mamy takie fragmenty, które kiedyś były górką, a są w tej chwili spłaszczone. Natomiast grunt z tej górki został wrzucony w dołek, tak się wyraża bardzo, bardzo kolokwialnie, więc no, stworzono taką bardziej płaską powierzchnię.
8: No, wniosek jest taki, żeby obserwować tę architekturę, to ona nam nieco podpowie. Czy mury obwarowania spełniły swoje zadanie? Czy Toruń był miastem bezpiecznym?
7: Do czasów nowożytnych tak. To była jedna z większych warowni, czy miast obronnych, miast warownych, zabezpieczona w sposób całkowicie nowoczesny. No, cały czas te mury były dostosowane do zmieniających się warunków oblężenia pola walki. W zasadzie poza tam krótkim epizodem w trakcie wojny 13-letniej, to ani razu one nie były. Może inaczej, to jest podobnie jak z każdą inną twierdzą. To, że te mury istniały, że to było wiadomo, że to jest miasto bronione, to skutecznie zniechęcało ewentualnych agresorów.
8: Tak? No, tu nie ma co. Za grubo się pobudowali. No, a przecież trzeba dodać, że jeszcze twierdza Toruń to też jakby następny etap tego bronienia miasta, tego obwarowywania miasta. Etap, o którym sporo już na naszej antenie mówiliśmy. A chciałbym zapytać jeszcze pana, jakich elementów brakuje z tych, które funkcjonowały, które istniały kiedyś, a które niestety dziś już nie cieszą naszych oczu. Co moglibyśmy wymienić?
7: No tak, na pewno brakuje dwóch barbakanów, które zostały rozebrane całkowicie i one nawet nie zachowały się w architekturze czy w krajobrazie miasta. To znaczy barbakan starotoruński, on jest delikatnie zaznaczony. Tam jest fragment muru tego zewnętrznego, gdzie w skarpie się zachował. Z drugiej strony tam tak ładnie posadzono żywopłot, żeby on tak nawiązywał do tego, jak ten barbakan wyglądał. Brakuje nam praktycznie w ogóle tych murów obronnych nam brakuje, bo one były rozebrane w XIX wieku, więc zachował się nam tylko w całości fragment od strony Wisły, częściowo wzdłuż ulicy Podmurnej, a z Nowego Miasta są trzy niewielkie fragmenciki tylko, zresztą jeden też tak bardzo mocno przebudowany w czasach nowożytnych, ciężko tam się doszukać w ogóle już w tej chwili tego muru średniowiecznego, chociaż on tam oczywiście stał.
8: To tłumaczono urbanizacją miasta, te wszystkie rozbiórki.
7: Decyzja, czy pozwolenie władz wojskowych pruskich na rozbiórkę murów, to jest rok 1874, czyli dokładnie decyzja o budowie pierścieniowej twierdzy toruńskiej. W momencie stwierdzono, że one są niepotrzebne. W mieście nie było pieniędzy na to, żeby te mury rozbierać. One dobre następne 25-30 lat funkcjonowały. No i tak, i wtedy ludziom przeszkadzały strasznie. To widać po notatkach w gazetach, że mury są brzydkie, zasłaniają światło, że bramy są wąskie, że są korki. Nie? W XIX wieku w Toruniu bramy były wąskie, nie można było pojechać na targ.
8: Cieszmy się pięknym Toruniem, cieszmy się tymi murami, które jeszcze mamy, no i podejrzewam, że zostaną z nami już na długo, długo.
7: No to, co jest w tej chwili, to już jest dosyć mocno pilnowane, żeby nam się nie popsuło. Szczególnie ta panorama od strony Wisły, ona jednak pokazuje, że te mury istniały, tak? To jak już się chodzi po centrum miasta, trzeba sobie to bardziej wyobrazić, ale Toruń mimo wszystko kojarzy się jednak z murami obronnymi.
8: A rozmawiałem o tym wszystkim z panem Wojciechem Olszewskim. Dziękuję serdecznie.
7: Dziękuję również.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Na kulturalnej mapie Polski Toruń jest, wydaje mi się, dość jasnym punktem. Dzieje się tu sporo, nie brakuje nowych propozycji, ale też zasłużonych instytucji o wyrobionej renomie. Gustaw Nowak, zapraszam. Tym razem odwiedzimy Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, która gra i buczy nieprzerwanie od 1978 roku.
8: Toruń to miasto wielorakie, różnobarwne, no a jednym z tych kolorów jest kolor nadawany przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. Jestem z Przemysławem Kępińskim, dyrektorem orkiestry. Dzień dobry, cześć.
10: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
8: No i co? No i trochę porozmawiamy o tym, jak orkiestra funkcjonuje, jak żyje, no i czym się tak właściwie zajmuje. Na początku ciebie zapytam, o ciebie. Jak się tu znalazłeś, no i od kiedy jesteś związany z orkiestrą?
10: Otóż zamierzchłe czasy, tak naprawdę to 20 parę lat. Od właśnie małego, nastolatka, można powiedzieć, kiedy rozpoczynałem tu pierwsze kroki współpracy z instytucją, na początku psychotechniczna, jakieś takie pomoce dodatkowe, współpraca z działem reklamowym, z promocją i tak jakoś się potoczyło, że zostałem dyrektorem. No tak to jest całe moje życie tak de facto, więc no miałem oczywiście kilku innych pracodawców w międzyczasie, ale głównym pracodawcą jest Toruńska Orkiestra, z którą związałem całe swoje życie.
8: Powiedziałeś o dwóch miejscach, o Jordankach, w których funkcjonuje obecnie orkiestra, ale też o Centrum Kultury Dwór Artusa, o Dworze Artusa. No właśnie, jak zmiana przestrzeni wpłynęła na funkcjonowanie orkiestry? Czy to jest ta sama orkiestra?
10: No bardzo się musieliśmy zmienić, bo ja to na sobie testowałem tą zmianę. Wszyscy razem wspólnie pracowaliśmy nad tym, żeby z tych przepięknych wnętrz Dworu Artusa przenieść się w tą industrialną przestrzeń Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki. Z tym się wiązało dużo kwestii dotyczących jakby realizacji nowych pomysłów, koncepcji, bo to też jest nowa publiczność, o którą musieliśmy zadbać, którą musieliśmy de facto pozyskać. W Dworze Artusa no, było 300 miejsc, tutaj jest 800. Zastanawialiśmy się długo nad tym, jak koncepcyjnie przygotować rozwój, że tak powiem, instytucji, bo to jest niebywały skok rozwojowy, bo oprócz kwestii logistycznych, organizacyjnych, no takich, gdzie no tam jednak ta przestrzeń w Dworze Artusa była mała, było kilka zaledwie pomieszczeń, bardzo skumulowani ludzie, no bo to ten metraż był niewielki. No tutaj mamy wszystko właściwie, czego potrzebujemy tak naprawdę, bo ta przestrzeń jest logistycznie bardzo dobra na potrzeby realizacji naszych wydarzeń. Mamy salę prób, mamy podnośnik, który możemy przewozić instrumenty. Ja pamiętam, jak ja nosiłem nawet instrumenty typu kotły po schodach. Tam było wąsko, tam były korytarze, tam były zakręty.
8: No to wszystko trochę waży. Melomani na widowni pewnie zdają się o tym na co dzień nie myśleć.
10: Znaczy teraz też ergonomia się zmieniła, bo te instrumenty, które mieliśmy wcześniej, no one nie były tak proste w transporcie, bo teraz są kółka, teraz jest dużo łatwiej. Wszystkie pomieszczenia, przestrzenie, przez które transportujemy są proste, co nie zmienia faktu, że to jest trudna praca pod kątem technicznym, bo to trzeba wszystko przygotować, ustawić. Wszyscy, którzy przychodzą, zarówno muzycy, jak i później publiczność, to widzą gotowiec, który się pojawia na scenie, to stoi, to jest przygotowane, opięte, czasami mikrofonami, czasami bez, jak gramy unplugged. To się wiąże jednak z bardzo dużą pracą związaną z obsługą techniczną.
8: A jeszcze nie daj Boże stuknąć jakimś instrumentem, nie.
10: Mieliśmy w historii takie sytuacje, że nie złapaliśmy winnego, natomiast pamiętam, że kontrabas uległ uszkodzeniu w Dworze Artusa, ktoś zahaczył, tam było wąsko. No to są takie sytuacje różne, natomiast odpukać w tym obiekcie, który jest dosyć ergonomiczny, jeżeli chodzi o użytkowanie i o użyteczność pod kątem takiej instytucji jak nasza, gdzie no faktycznie jest dużo sprzętów, jest dużo ludzi, te korytarze muszą być bezpieczne. No, mają oczywiście muzycy swoje garderoby, bardzo dobrej jakości. Mamy salę prób do dyspozycji, w której robimy zarówno próby orkiestry, jak i różne eventy dodatkowe. Także no to się zmieniło mocno, a przede wszystkim zmieniło się mocno nasze podejście do jakby marketingowe, takie organizacyjne do naszej instytucji, do klienta, bo to była drastyczna zmiana. Czasami było tak, że w Dworze Artusa ciężko było zapełnić tą salę 300-osobową. Pojawiały się kilkadziesiąt, 100, 200 osób na naszych koncertach, natomiast no teraz doprowadziliśmy do tego, że to jest jednak bardzo rozpoznawalna marka i z tego się bardzo cieszę, bo raz, że to jest największa instytucja artystyczna w Toruniu, dwa, że no gramy dla wszystkich i to myślę, że jest kluczowe, bo przychodzą coraz młodsi ludzie, bo to wbrew pozorom ja zawsze walczę z takim stwierdzeniem, że to jest dla starych ludzi, bo to tak często jest no niestety utarta taka informacja, taki komunał trochę, który tak mówi, no to jest nieprawda, bo naprawdę gramy różne rzeczy, widać, że ten klient docelowy się odmładza, no i na tym nam zależy. Oczywiście my cały czas pamiętamy w repertuarze o tym, żeby dbać o melomanów, gramy największe przeboje muzyki klasycznej, sięgamy po znakomitych klasyków, zapraszamy znakomitych artystów, solistów, gramy bardzo ambitne projekty bardzo często, no ale też pamiętamy o tych, którzy są raczkującymi melomanami, ja to zawsze tak ich nazywam, którzy dopiero próbują jakby nabyć to wrażenie, takie odbioru, na początku może trochę z muzyką popową, rozrywkową, później przechodzą na ten etap wyższy, muzyki klasycznej, symfonicznej, to się dzieje na naszych oczach. Działa też edukacja, uważam, w miarę naszych możliwości finansowych przede wszystkim, bo chciałoby się więcej, czasami jest to niemożliwe z uwagi na możliwości finansowe, ale generalnie no mamy i muzykoterapię, i zajęcia dla dzieci umuzykalniające, i audycje, z którymi jeździmy po całym województwie. Także ta oferta jest dosyć szeroka, myślę. Stawiamy na edukację i dużym plusem, uważam, naszej działalności jest to, że każdy, czy miłośnik muzyki klasycznej, czy miłośnik jazzowej muzyki, czy miłośnik swingu, czy miłośnik muzyki tanecznej, bo też mamy takie projekty, czy odbiorca dźwięków takich mocniejszych, jakichś rockowych, czy trochę popowych, no znajdzie coś dla siebie. I myślę, że to jest taki znak markowy naszej instytucji, że my się nie boimy crossoverów. My nie jesteśmy instytucją zamkniętą, my zrealizowaliśmy mnóstwo różnych projektów, które nie były chyba w Polsce realizowane, czy z beatboxerem przyjechał Darni swego czasu, znakomity beatboxer, który ma miliony followersów i zrobił bardzo dobrą kampanię promocyjną dla Torunia i dla naszej instytucji. No my mieliśmy ten znakomity projekt z DJ-ami.
8: O tym projekcie to było głośno chyba w całej Polsce, pamiętam.
10: No w Europie nawet bym powiedział, bo ten projekt gdzieś tam zawitał w różne przestrzenie, nie tylko w Polsce.
8: Także się sięgacie po nowości.
10: No zawsze, bo oczywiście bazujemy, no bo naszą misją, bez dwóch zdań, to w statucie mamy zapisane naszej instytucji, jest to, że my gramy wielowiekowe dziedzictwo muzyczne i no, to jest główna nasza oś działalności i od niej nie uciekamy. Staramy się, żeby tych realizacji było jak najwięcej, żeby zaspokoić ambicje też muzyków, ambicje melomanów. Staramy się poszerzać repertuar za każdym razem, z każdym sezonem wymyślać coś nowego, więc mam wrażenie, że to chyba dobrze funkcjonuje, ale dla mnie największym taką informacją zwrotną jest to, że melomani są zadowoleni, że im się podoba i że oni bardzo licznie przychodzą na nasze koncerty. My też słuchamy ludzi, bo zarówno muzyków, którzy też od czasu do czasu pojawiają się z jakimiś inicjatywami, które potem staramy się wdrażać w miarę możliwości. Słuchamy też naszych melomanów, którzy mają jakieś uwagi, bo to też jest po prostu event, to jest wydarzenie na żywo. Czasami się pojawiają jakieś różne obiekcje, jakieś różne koncepcje, którymi chcemy usprawnić naszą działalność i to się udaje, mam wrażenie. No i te nabite sale, no ludzie, którzy przychodzą chętnie, mimo tego, że umówmy się, w Toruniu jest ogromna oferta. To jest tak, że i też bez dwóch zdań konkurujemy wszyscy ze sobą, no bo to mimo tego, że my jesteśmy jedyną instytucją taką, o takim profilu, to nie zmienia faktu, że na Jordankach, w naszej przestrzeni, no duży orkiestr gości, bardzo różnorodny repertuar się tu pojawia, bardzo często dla mnie trochę problematyczny, bo stanowią konkurencję dla nas te wydarzenia, ale mimo tego to się wszystko udaje zrealizować tak, że raz, że osiągamy ambitne cele, a dwa, że ludzie mają ochotę się z nami dzielić tym pobytem z nami w sali koncertowej i bardzo miło reagują, no i to jest przyjemne.
2: Poznaj miasto.
1: Gustaw Nowak. Jak słyszymy, Toruńska Orkiestra Symfoniczna łączy tradycję z nowoczesnością i warto dać się jej zaprosić. A co usłyszymy w Jordankach? Posłuchajmy dyrektora orkiestry Przemysława Kępińskiego.
8: Wspomniałeś o repertuarze, no to muszę zapytać, kto odpowiada za jego układanie? Czy ty tutaj jesteś alfą i omegą, czy to jest wspólne dzieło?
10: Ja nie jestem właśnie alfą i omegą, znaczy nie jestem alfą i omegą i nie pretenduję do tego, żeby nią być, ale to jest złożony proces w ogóle. My bardzo długo spędzamy wiele nieprzespanych nocy, bym powiedział, na tym, jaki ma być kolejny sezon, jaki ma być kolejny projekt, jak to zrealizować, czym zainteresować naszych klientów. To jest taki konglomerat, bym powiedział, pomysłów i koncepcji. My się tu zbieramy wszyscy. Ja bardzo dużo czasu spędzam prywatnie też na słuchaniu muzyki i to jest ciekawe. To jest dobra wskazówka dla ludzi, którzy może nie do końca są przekonani do muzyki klasycznej, bo szukam często różnych rzeczy. Słucham bardzo różnej muzyki klasycznej, mało znanej często. Na przykład ostatnio fińskiego kompozytora Rutavara. Przepiękna muzyka i słucham pierwszy raz, słucham drugi raz, słucham trzeci raz i wreszcie jestem przekonany do tego, że mimo tego, że coś jest nieznane, to nie musi być nielubiane automatycznie, bo często jest tak niestety też w naszej branży, że ludzie przychodzą na to, co znają. No wolą przyjść na Beethovena Eroikę, czy na piątą Beethovena, czy na dziewiątą Beethovena, czy na Brahmsa, a muszę przyznać, że no, ten repertuar klasyczny, symfoniczny i też przy okazji crossoverowy jest tak szeroki i tak czasami ambitny i tak znakomity, że gdyby nie to, że my tak trochę poszukujemy wszyscy, to no gdyby takich sytuacji i takich pomysłów nie było, to byśmy wielu projektów nie zrealizowali, bardzo ambitnych. Jak ja pamiętam do dzisiaj taki projekt, gdzie zagraliśmy tureckiego kompozytora Fazila Seya, Symfonię Universe na Teremin i na orkiestrę symfoniczną. No gdyby nie to, że w pewnym momencie mówiono, musimy znaleźć coś, co raz, że jest kompletnie nietuzinkowe, co się wkomponowuje w projekt pod tytułem 550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, czyli kosmos szeroko pojęty. Dwa, zacząłem zgłębiać różne meandry internetowe, jakieś, dotarłem do jakichś nagrań. Gdyby nie to, to myślę, my byśmy tego projektu nie zrealizowali w takiej formie, pewnie w jakiejś innej, ale możemy poszczycić się tym, że po raz pierwszy w historii w Polsce zabrzmiał ten utwór i był znakomity, było coś niesamowitego i co ważne, i to też jest druga wskazówka, że warto, myślę, czasami nie słuchać na YouTubie. Ja miałem kilka razy tak, że myślę, że nie tylko ja, myślę, że wielu z nas tak ma, że posłucha czegoś i powie, no nie do końca mnie to przekonuje. Właśnie przy okazji tego koncertu z Fazilem Sejem też był jeden utwór grany. Nie byłem do końca przekonany. Na nagraniach w internecie no różnie to brzmiało, natomiast jak ja posłuchałem tego w Toruniu i ten koncert się odbył, to ja miałem takie ciarki, zresztą nie tylko ja. My mieliśmy wszyscy oczy bardzo szeroko otwarte i długo wspominamy dalej te koncerty i ten repertuar, także...
8: Czyli ci lekcja taka, że warto po prostu przyjść, odczuć to na własnej skórze, dać uszom to usłyszeć na żywo. Mi się też wydaje, że muzyka popularna, współczesna czerpie garściami z muzyki klasycznej, muzyki symfonicznej i warto też przyjść i nawet trochę pobawić się w odszukiwanie tych inspiracji.
10: Oczywiście, no każdy się czymś inspirował. zdecydował. Ja wychodzę z założenia, że nie ma co na siłę przekonywać nieprzekonanych, więc ja nie przekonam pewnie kogoś, kto jest miłośnikiem innego gatunku muzyki do końca, myślę, że nie przekonam, ale takim kluczowym zdaniem, które zawsze wypowiadam przy okazji takich tematów, to jest to, że poszerzać horyzonty zawsze warto, a czasami, ja to przeżyłem kilkukrotnie już w historii tutaj doświadczenia i pobytu w naszej instytucji, że przychodzili do mnie ludzie po koncertach albo pisali maile, którzy byli kompletnie z innej bajki, kompletnie z innej planety, którzy finalnie pojawili się przez przypadek, być może na jednym z koncertów i to nie muzyki crossoverowej, gdzie grał jakiś zespół czy tam wokalista i graliśmy ładną muzykę pop, szeroko pojętą, ale to była muzyka klasyczna, gdzie od tego momentu zmieniło się trochę ich postrzeganie rzeczywistości i weszli w ten nurt zupełnie inny i trochę nam towarzyszą obecnie i to jest piękne, tylko to trzeba przyjść i się przekonać i naszym zadaniem głównym, ja w ogóle uważam, że w instytucjach kultury naszym głównym zadaniem jest to, żeby przekonać nieprzekonanym, żeby chociaż raz przyszli i zobaczyli, usłyszeli, poczuli to na własnej skórze, bo to też się trochę zmienia po COVID-zie, gdzie byliśmy zamknięci, gdzie ciągle słuchaliśmy na YouTubie. Zmieniło się to, że ludzie, mam wrażenie, teraz chcą po raz kolejny odczuwać coś na własnej skórze, przeżywać to, być na żywo i towarzyszyć danym wydarzeniom, czy to teatralnym, czy w ogóle kulturalnym, szeroko pojętym. I to jest fajne i my się w ten kontekst wpisujemy i myślę, że to się wpisujemy dosyć celnie.
8: Wy, czyli jak powiedziałeś wcześniej, największa instytucja kulturalna, czy największy zespół kulturalny w tym mieście, największy to znaczy ilu was jest?
10: Obecnie chyba zdaje się 64 osoby na etacie, tak na pewno 64 osoby na etacie, 52 etaty artystyczne, 12 etatów administracyjnych i to jest wciąż mało, bo orkiestra symfoniczna no, powinna mieć ciut większy skład i tak mimo wszystko, bo to co ja chcę też podkreślić a propos tego, że największy i tak dalej, my naprawdę, to tak bardzo może nieskromnie zabrzmi, ale my naprawdę wykonujemy bardzo dobrą robotę, to znakomity zespół artystyczny, przyjeżdżają tutaj soliści, dyrygenci, to nie jest filharmonia, prawda, to nie jest duży ośrodek i zawsze to jest taka obawa, no ale kiedy oni wyjeżdżają, kiedy sobie podajemy rękę na zakończenie, oni wyjeżdżają w świat z informacją, że to jest znakomity zespół artystyczny i to jest przepiękne, bo faktycznie jak słyszy się takie informacje w stylu nie macie sobie nic do zarzucenia, bo gracie jak jedna z lepszych filharmonii, albo jak przy okazji na przykład naszego dziecka, czyli konkursu, festiwalu konkursu skrzypcowego, kiedy dwoje czy troje niezależnych uczestników mówi nam, że tu jest czasami nawet lepiej niż na konkursie wieniawskiego, to sobie myślisz, no chyba udaje się to dobrze robić. Po prostu wykonujemy dosyć dobrą robotę, mamy znakomitych artystów w zespole i myślę, to jest klucz do tego, że ludzie tak chętnie nas odwiedzają, bo ta energia bije ze sceny, ona odbija się od publiczności i wraca też do nas na scenę. Myślę, wszyscy jesteśmy zadowoleni z realizacji, no i oby tak dalej.
8: No właśnie, oby tak dalej. Mam wrażenie, że artyści też bardzo chętnie wracają tam, gdzie właśnie jest najfajniejsza, najmilsza, najciekawsza publika. Dlatego też słowo do publiczności. Może taka mała dygresja z mojej strony. Ja bardzo lubię taką konstrukcję w języku polskim, że sobie coś zrobię, sobie na zakupy pójdę albo sobie na spacer pójdę, robię coś dla siebie, coś dla własnej przyjemności, no to pójdźmy może sobie do orkiestry.
10: Tak, zachęcam, pójdźmy sobie do orkiestry, bo może jeszcze wrócimy po tym pierwszym razie, także i bardzo często się tak zdarza, także polecam.
8: Przemysław Kępiński, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, był razem z nami, dziękuję serdecznie.
10: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Są w Toruniu miejsca na co dzień niedostępne dla wszystkich. Takie, do których zajrzeć można tylko raz na bliżej nieokreślony czas. Gustaw Nowak, tym razem zaproszę Was do jednej z takich tajemniczych lokalizacji, ściśle związanych z historią naszego miasta. O czym mówię? Zostańcie i sprawdźcie. Warto.
8: Toruń to miasto historyczne. Często tę historię Torunia sobie utożsamiamy z krzyżakami, z gotycką starówką, a przecież mamy też forty. Forty zachwycające i o jednym z tych fortów, mianowicie o Forcie Piątym, porozmawiam z Anią Lamers z Fundacji Forteczne Dziedzictwo. Cześć.
11: Cześć, cześć, witam.
8: Jesteśmy tu na miejscu przy Forcie Piątym. To, co od razu zwróciło moją uwagę jeszcze przed wejściem tutaj, to wyryte na cegłach napisy i daty bardzo często. Najstarsza, jaką udało mi się odnaleźć, to 1940, ale są najróżniejsze. 88, 2005, różne też miasta, więc przyciąga nie od dziś to miejsce.
11: Tak, ale na przykład są też napisy żołnierzy, którzy tu służyli. To jest trochę tak, tu byłem i data. I okazuje się, że to jest no, od kamienia tak naprawdę. W jaskiniach już było to napisane i tak samo właśnie na fortach bardzo często spotykamy właśnie takie podpisy. Żołnierz, który służył, stał na warcie, lubi się podpisać.
8: A więc od razu podpowiedź, warto się rozglądać od samego wejścia tutaj. Jesteśmy póki co na dziedzińcu, dobrze mówię?
11: Tak, można tak powiedzieć. Przede wszystkim warto tutaj zwrócić uwagę od razu na świetnie zachowane zarówno mury otaczające cały fort, kratę forteczną zachowaną. Na wprost wchodzimy i widzimy w oryginalnym stanie zachowany blockhouse, czyli schron obrony wjazdu. No i tylko dodam, że wchodzimy przez oryginalną bramę, którą oryginalnie otwieramy, naciskamy gigantyczną klamkę, trochę wysiłku, bujniemy i wchodzimy.
8: Żelazna brama nas wita, zanim ta żelazna brama, to jeszcze...
11: Fosa, która powinna być sucha. Niestety przez to, że przy okazji budowy okolicznych dróg zmieniły się rzędne terenu, a firma, która to robiła, chyba niezbyt dokładnie obeszła się z odwodnieniem, które prowadziło z tego fortu, przez co mamy tutaj w tej chwili bagna nadbiebrzańskie, które nie powinny mieć miejsca. Niestety będziemy musieli kiedyś nad tym popracować. Dalej idziemy sobie przez most.
8: Tutaj podpowiedzmy Fort Piąty. Można co jakiś czas zwiedzać, warto zatem spoglądać, co dzieje się w Fundacji Forteczne Dziedzictwo, obserwować na Facebooku, no bo gdzieś tam te oprowadzania są ogłaszane. Dotarliśmy do żelaznej bramy, otworzymy ją. Ciężkie.
11: Ciężkie, ale na kółeczku.
8: No myślę, że z kilkaset kilo.
11: No na pewno kilkaset kilo, no to pancerne w końcu, z otworami strzelniczymi, proszę zwrócić uwagę, niespawane, anitowane, więc to wszystko jest ciężkie, no miało to nas bronić, prawda, w związku z czym musiało mieć to swoją wytrzymałość, natomiast no, to jest coś niesamowitego, kiedy to tak działa, bo to tych obiektów to my oglądamy mnóstwo, te drzwi są najczęściej zamknięte, jakby niemożliwe do otwarcia. Czy naprawdę tak trudne, żeby nas tu potrzeba było 10 chłopa i każdy musiałby zjeść kotlety i tak dalej, natomiast tutaj to po prostu ja, osoba raczej nieduża, jest w stanie spokojnie sobie otworzyć te drzwi.
8: Jak byśmy postarali sobie wyobrazić, jak to wyglądało wówczas, kiedy ten fort żył, kiedy ten fort funkcjonował w pełni, to co byśmy tutaj zobaczyli? Widzielibyśmy sporo ludzi?
11: To zależy, jaki to jest okres. Pamiętajmy, że w czasie pokoju żołnierze nie mieszkali na forcie. Natomiast były takie służby tam szkieletowe, powiedzmy, które zajmowały się utrzymaniem obiektów, więc jeśli byśmy byli na przykład w czasie mobilizacji albo na przykład prac w ramach mobilizacji, to byśmy widzieli dużo robotników, którzy instalują tutaj to, co jest jednym z największych skarbów tego obiektu, mianowicie blacha falista na suficie, na stropie. To jest coś, czego na żadnym innym toruńskim forcie nie znajdziemy. Powiem mało. Jakby nie znam fortów tak, aż tak wyposażonego w tą blachę falistą, dlatego, że to była taka koncepcja, że w ramach dostosowania obiektu do jakby nowoczesnej artylerii, czy nowoczesnego pola walki, przed pierwszą wojną światową, decydujemy się na wyłożenie stropów właśnie taką blachą falistą. Po co ona jest? To jest ochrona przed tym, że jeżeli będzie ostrzał, to sypie się, wszyscy wiemy, tak, na każdym filmie sypie się na głowę obrońców, prawda, tynk, no fragmenty cegły. Więc żeby uchronić obrońców przed tym, wzmacniamy konstrukcję tą blachą falistą. W takiej ilości jakby tego wyposażenia zachowało się to tylko tutaj, ale nawet mało tego, że zachowało. Generalnie inne forty nie były już doposażane, ponieważ to jest trochę tak, że wychodzi jakaś instrukcja, robimy, potem sytuacja na polu bitwy się zmienia, czy w ogóle sytuacja geopolityczna, powiedziałabym, i nagle uznajemy, że te wszystkie siły, środki i finanse przede wszystkim przynosimy gdzie indziej. Blacha falista bardziej się przyda na polu walki, która stała się bitwą okopową, tak, i tam robimy takie doraźne schrony, niż do doposażenia fortów w tej chwili w tak naprawdę w środku niczego.
8: No, jeśli dlatego... mowa o finansach, no to naprawdę grube miliony.
11: No taki fort to jest 2,2 miliona marek niemieckich w tamtym czasie. W podobnym okresie było budowanie i doposażanie na przykład dworu Artusa i to było 1 000 000 marek.
8: No i tutaj jeśli chodzi o forty, no to dochodzimy do takiego paradoksu, że spełniły swoją funkcję, ale nie trzeba było z nich korzystać jako tako.
11: O to chodzi z fortami. Po to one są, żeby było jak pies do jeża, to znaczy nie jestem w stanie podejść do tego miasta. Faktycznie w 1945 roku zostały podjęte pewne próby zdobycia Torunia szturmem, jak to Rosjanie lubili, ale się okazało, że to nie takie proste, że te przestarzałe forty jednak potrafią obronić to miasto, przynajmniej przed taką falą na dzień dobry.
8: Przejdźmy się chwilę, pokaż nam proszę kilka miejsc. Ja bym chętnie w tę blachę falistą zapukał, ale jest za wysoko, nawet nie doskoczę. Ta akustyka naszej rozmowy się będzie pewnie zmieniać. Tym bardziej wydaje mi się to ciekawe, jak się tutaj jest. O właśnie, drewniane deski już, no zachwyca.
11: Oczywiście oryginał. Trzeba mieć na uwadze, że rodzaj podłóg w fortach to jest też bardzo wieloraki temat. Mamy i bruk, i deski w pokojach mieszkalnych, tych, których powiedzmy żołnierze przebywali. Pod spodem wentylacja, żeby nam to wszystko nie spleśniało, ale tu pokażę taką ciekawostkę. Zwróć uwagę, że to jest malowane i to jest oryginał. Jeśli nam się wydaje, że forty były ponure, a najlepiej to w ogóle była tylko czerwona cegła, wszystko co malowane na biało to jest wszystko fałsz. Nie, forty były malowane. Żołnierz miał nie zwariować, miało być tutaj w miarę sensownie. Jeśli był dowódca, to jego pokój wyglądał jak pokój z tamtego okresu.
8: Przyjemnie tu nawet.
11: Gemütlich, tak jest, przyjemnie. Natomiast wchodzimy dalej i co widzimy? Bardzo charakterystyczne. To jest takie pomieszczenie, w którym mogli przebywać żołnierze, tutaj mieszkać. I też widzimy szlaczek na ścianie, czyli było malowanie. Widzimy drewnianą podłogę, widzimy kominek. Kominek, uwaga, służył przede wszystkim do podgrzewania jedzenia, a do ogrzewania pomieszczeń był taki piec żeliwny. Natomiast tutaj też mamy właśnie tą okładzinę z blachy falistej na suficie i oryginalne drzwi z klapką wentylacyjną. Zamontowana siatka. Po co ta siatka?
8: Nie wiem, może koty.
11: No koty nie, ale takie mniejsze. Myszy, szczury?
8: Myszy, szczury.
11: Na gryzonie, tak. Na to, żeby nam się po prostu zwierzyna tutaj nie przeciskała. Ale zobacz jeszcze jedną rzecz. W ramach tych wszystkich prac mobilizacyjnych mamy taką sytuację, że zamurowywało się okna i tutaj też to jest wszystko wykonane i w każdym pomieszczeniu mieliśmy okno i okno zamurowane bądź zamurowane na 3/4. Widzimy też takie pochwyty, które służyły nam do ryglowania osłony okna, tak? W ramach ostrzału, na czas jakby bitwy. I widzimy, że one znajdują się również przy zamurowanym oknie. I dzięki temu możemy śledzić, jak wyglądała kolejność tych instrukcji, tak? Jak na żywym organizmie możemy zobaczyć, jak ta myśl się zmieniała, co jest dość naturalne. Robimy remont w domu, myślimy, tu będą gniazdka, potem się okazuje, że w ogóle nieprawda, mamy znowu 1000 przedłużaczy, więc jakby też widzimy, że to jest cały czas proces, że to nie jest tak, że to jest wszystko takie od początku już budowane takie same i to jest chyba największą magią tego obiektu, dla mnie przynajmniej, że widzimy tutaj ten proces dostosowywania obiektu, modernizacji, unowocześniania, co jest typowe właśnie dla fortów pruskich, że tutaj ciągle ta praca trwała.
2: Poznaj miasto!
1: Gustaw Nowak, przypomnę, że po Forcie V oprowadza nas dziś Anna Lammers. Chodźmy dalej.
8: Możemy sobie utożsamiać forty z bunkrami, bunkry jako coś niezbyt ładnego, a to zaskakuje.
11: No proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że forty w ogóle są piękne. Proszę zobaczcie elewację. Tam mamy eleganckie arkadowe fryzy, mamy lizeny, mamy po prostu mnóstwo detali w ogóle takich architektonicznych, typowo ozdobnych. To wcale nie są takie budowle, których się nic nie dzieje. Zresztą muszę powiedzieć, że bunkry też czasami bywają dekorowane.
8: Więc my tutaj sobie porozmawiamy. Oczywiście nic nie jestem w stanie pokazać. Zajrzę tylko do pieca. Rzeczywiście było palone tutaj. Dobrze, co dalej zobaczymy?
11: No właśnie, to może ten wywołany bunkier. To jest ciekawy temat w języku polskim. Chodźmy do najprawdziwszego bunkra w forcie.
8: No to chodźmy do bunkra, a po drodze?
11: A po drodze mamy jeszcze to, co w takich fortyfikacjach jest najważniejsze. Czyli jeżeli mamy w środku fortu pomieszczenie, w którym mamy kratę w oknach, to znaczy, że najprawdopodobniej są to pomieszczenia, w których przetrzymujemy jakieś wyjątkowe, wartościowe rzeczy, prawda? Na przykład tutaj mamy magazyny prowiantowe, ponieważ fortyfikacje najczęściej bierze się głodem. W związku z czym jedzenie to jest bardzo kluczowa sprawa. Każdy kęs jest ważny i włamania mogą nastąpić. Żeby taki fort mógł długo się utrzymać, te magazyny prowiantowe oczywiście muszą być wystarczająco dużo. Mamy 4 takie na forcie, ale musimy też mieć studnie wewnątrz fortu i to jest też sprawa kluczowa. Nie może być tak, że Hans z wiadrem będzie chodził po wodę. Musimy mieć własne ujęcia wody, za chwilę sprawdzimy, czy to jeszcze działa. Już jesteśmy, że tak powiem, w połowie procesu. Wkrótce damy Państwu znać.
8: No to nie możemy się doczekać. Chodźmy dalej, chodźmy do tego bunkra, o którym już mówimy. Zeszliśmy poziom niżej. Jest tu trochę chłodniej.
11: O tak, wyraźnie czuć różnicę temperatur. Znajdujemy się w takim pomieszczeniu, które służyło nam dokładnie do tego, żeby bronić fosy. Obrona fosy to jest sprawa kluczowa na forcie. Mamy nawet specjalne budynki, tak zwane kaponiery, które do tego służą oraz pomieszczenia w tej części szyjowej. I teraz o co chodzi? Mamy okno strzelnicze i widzimy takie dziwne śruby wystające ze ściany. Żeby zrozumieć, jakie dokładnie urządzenie tutaj się znajdowało, to polecam wizytę w Muzeum Twierdzy Toruń, bo jest tam replika działka rewolwerowego Hoczki z Gruson, które tutaj właśnie było instalowane, czyli taki karabin na korbkę. Tutaj można zobaczyć, jak było mocowane, a tam można zobaczyć replikę.
8: Gdzie jesteśmy?
11: No właśnie, mamy zupełnie inną posadzkę, mamy płytki na posadzce. Zdradzę Państwu, że nie ma taniości, Willerland Boch, także na bogato. Znajdujemy się w kuchni. To była kuchnia forteczna.
8: I dla ilu osób trzeba było przygotować to jedzenie w takich okresach? Może złe słowo, świetności tego obiektu?
11: To jest bardzo pytanie, na które nikt nie zna odpowiedzi, a wynika to z bardzo prostej rzeczy. Projektując obiekt, zakładamy pewną dopuszczalną możliwą ilość jakby żołnierzy. Bo tym musimy mieć na uwadze, że w zasadzie do obrony samego obiektu im mniej żołnierzy, tym lepiej z uwagi na żywność. Czyli jeżeli do jednej armaty potrzebujemy na początku 20 żołnierzy do obsługi, a potem już tylko 14, a potem się okazuje, że w ogóle armaty wychodzą nam z fortów na baterie dołączone, a tutaj na przykład pojawia się nagle więcej, nie wiem, piechoty. W związku z czym to jest ilość, której nikt nie jest w stanie określić, ale szacuje się pierwotnie Alex von Miller, projektując te forty, myślał o 700 osobach.
8: Nawet 700 osób.
11: No takim dużym zagęszczeniu, tak? A w momencie ostrzału to pewnie przybiegli wszyscy z okolicy i nawet to mogło być 2000, jakby nikt, prawda, nie zabronił.
8: To domyślam się, że w tej kuchni mogło się dziać, mógł być rwetes. Przechodzimy dalej. Warto patrzeć pod nogi.
11: Bardzo.
8: Naszym celem jest bunkier, ale cały czas zaglądamy, no bo jest naprawdę niesamowite to miejsce.
11: Powiem szczerze, to jest miejsce, które ja szczególnie sobie ukochałam. Jest to moja najnowsza pasja forteczna już wewnątrz fortów, to znaczy elektrownie forteczne. Każdy fort miał swoją własną elektrownię. Prąd był wykorzystywany przede wszystkim do oświetlenia fosy właśnie, do wentylacji, z którą zawsze na fortach był problem. I na pewnym etapie, już w XX wieku, w fortach instalowane były takie silniki dieslowskie. Mierząc podstawy, tutaj z przyjacielem Januszem Pokrzywnickim doszliśmy do wniosku, że zapewne to była maszyna MKD-142. Proszę zobaczyć, mamy inny szlaczek na ścianie, już taki techniczny bardziej.
8: Czyli ten obiekt był zelektryfikowany. Ciemności tu nie panowały, tak jak teraz.
11: Na samych korytarzach to w ogóle był ostatni etap w ogóle używania prądu tak naprawdę. Co ciekawe, na 12 V były światełka, czyli takie mdłe.
8: Oj.
11: Ale czemu? Między innymi dlatego, że bano się w ogóle elektryki jeszcze. Pamiętajmy, że to jest czas, kiedy no jakby to nie jest tak powszechne jak teraz. Przypominają się sami swoi, tak? Tylko żeby tej elektryki tu jeszcze nie było. I wchodzimy do bunkra. Zapraszam. Tak, mamy drut kolczasty nad wejściem. Wchodzimy i znajdujemy się w malutkim pomieszczeniu.
8: Ciasno, echo podejrzewam, brzmi teraz słuchaczom.
11: No właśnie tak i cała zabawa teraz polega na tym, co to jest bunkier. Proszę Państwa, bunkier w języku polskim to jest po prostu piwnica na węgiel. Proszę sobie przypomnieć na przykład, to jest bardzo ładnie pokazane w książkach Burkharta, myślę, że dużo z nas czytało, znaczy kapitana czy inne jego pozycje, gdzie jest na przykład zakończył się bunkier, rozpoczął się bunkier, zawsze jest problem z bunkrem, zabunkrować coś. Bunkier to jest magazyn na paliwo stałe, czyli piwnica na węgiel.
8: Czyli ta rura, pod którą stoję, to właśnie węgiel z niej wypadał i mógłby mnie zasypać.
11: No zrzuty, to są po prostu zrzuty, żeby po schodach nie trzeba było biegać z wiaderkami.
8: O właśnie. Wyszliśmy z bunkra i dotarliśmy do bardzo dziwnej rzeczy. Pozwolisz, że wejdę?
11: Proszę.
8: I przyjrzę się?
11: Tak.
8: No jest to jakiś zbiornik,
11: jest
8: ale
11: to
8: na
11: zbiornik.
8: Co?
11: Na paliwo do tamtych silników.
8: O, naprawdę?
11: Aha. 40 tysięcy litrów tylko. Paliwo trzymano, te silniki na coś musiały chodzić, a tu są oryginalne napisy. Jak sobie panowie w 25 roku, czyli Wojsko Polskie, zanotowało na ścianie, ile litrów jeszcze mają.
8: A rzeczywiście, 1375 litrów.
11: Tak.
8: A zapukam, mogę? Nie wybuchnie?
11: Proszę. Nie.
8: No niesamowite. Niesamowite doświadczenie i to wszystko możemy zobaczyć tutaj w Forcie Piątym, który przypominam, czasami jest udostępniany do zwiedzania. Można tutaj z osobą, która się zna, zobaczyć te wszystkie zakamarki, zajrzeć to tu, to tam, zaskoczyć się. Bywa czasami tak trochę jak w horrorach, ale jesteśmy pod dobrą opieką.
11: Tak, na pewno zapytał mnie mały chłopiec teraz podczas zwiedzania, czy pani potrafi stąd wyjść, czy pani nie zabłądzi. No nie zabłądzę, trafię, wyprowadzę, nie ma problemu. Horrory to oczywiście nasze wyobraźnia. Dla mnie to oczywiście tylko same rozkosze.
8: No to nie bójmy się, nie bójmy się, tym bardziej, że jesteśmy pod skrzydłami osób, które się na tym po prostu znają. Zachęcamy zatem do odwiedzania toruńskich fortów razem z przewodnikami, na przykład z Anią Lammers z Fundacji Forteczne Dziedzictwo, z którą rozmawiałem. Dziękuję.
11: Dziękuję bardzo, zapraszam.
9: To jest tydzień. To jest tydzień.

Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus.

0: wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: 18,47,2.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24,30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jedź na tu Noru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
5: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Siemanko, siemanko, 10 na zegarkach, a u nas Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin. Gramy gorąco i już wakacyjnie, można by powiedzieć, myśląc o tym, co wydarzy się w Boom w lipcu. To są gwiazdy Tomorrowland. Tak, myślę sobie o Kygo oczywiście. Opoka, siemano, to jest weekendowe melo w Meloradiu, jakby ktoś pytał.

Dobre do samochodu, how does it feel, Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. No to dajcie znać, gdzie wy tymi samochodami teraz jedziecie. A może zaparkowaliście i do końca weekendu ich nie ruszacie, bo jesteście na długim weekendzie gdzieś head od domu, nad morzem, w górach, a może za granicą. Gdziekolwiek nas słuchacie, czekam na głosówki, dajcie znać, gdzie Melo dociera razem z wami. Czekam, meloradio.pl, wbijacie na smartfonach, a na dole macie baton, klikacie, oczywiście wyślij głosówkę i wszystko dzieje się później już samo. Robert M. Nico z numerem Dancehall Track. To jest kolejny gorący numer dla was w weekendowym Melo. Róbcie głośniej.

0: Ponoć nas można lubić jak lato, bo tacy gorący jesteśmy. Modelki wodarskie, lubię cię jak lato w weekendowym Melo, a co tam u was?
1: My jedziemy do schroniska wyprowadzić pieski. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, pięknie, wyprowadzajcie pieski, dobrego spacerowania życzymy. No i dajcie znać, co tam słychać nad tym morzem, w górach, gdziekolwiek jesteście. Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i Melo Radio Toruń na 92,8 FM. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Sezon grillowy tylko z twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów 12 zł 99 groszy. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26 zł 99 groszy za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16 zł 99 groszy. Twój marketem. Market. Najlepsza oferta grillowa.
9: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
10: Autoref, koncesjoner Renault, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa, stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo
17: i gotowe.
16: Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
19: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
20: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
21: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Wielu próbuje.
1: ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata. Niskie ceny są codziennie.

0: wyłącznie w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. O reklamie.
4: Meloradio Toruń.

Mark Remont z numerem Set Story. Lubi, jak ktoś tak właśnie opowiada poważne historie, że jednak ten delikatny banan na buzi się pojawia. Lubię, jak ktoś również zapowiada swoje numery w taki sposób, jak zrobił to Alesso. Już w marcu zeszłego roku u niego w socialach pojawił się taki bardzo enigmatyczny wpis. Może czas to powtórzyć. To był krótki wpis nawiązujący do jednego z numerów stworzonego razem z One Republic kilka lat wcześniej. No i doczekaliśmy się powtórki z rozrywki, bo Alesso znów z One Republic się spotkał i nagrał i wydał In Your Eyes. Posłuchajcie ich wspólnego nowego singla, który gramy wam w weekendowym Melo, w Melo Radio.

0: Dziś jestem gotowa iść na imprezę, zagubić się w nocy w mieście. To fragment numeru Sorry Papi, topic Becky G w Melo Radio. Tak, bo to weekend, tak, bo to weekendowe Melo, w którym rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Wieczorem wspaniały line-up u nas. Za chwilę szczegóły.
1: A już o 11 zagramy.
0: A o 11 Fast Cars and Superstars. Niecierpliwych odsyłam już teraz na player Melo Radio.pl. Tam cały line-up dobrego Melo, a ja trochę więcej na antenie o tym po 11.
1: Melo Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama.
2: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Pepsi aż 2 litry, tylko 7 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie dwóch. Lody Zielona Budka 1 litr, teraz tylko 13 zł 99 groszy. Kawa Prima Finezja Mielona 500 gramów, tylko 24 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
5: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś.
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj.

0: 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ekstra, piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super. Kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.

0: Wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
2: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
5: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
8: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.
9: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
10: A choć przygodą chciałoby się powiedzieć, jest sobota, jest weekendowe Melo, jesteście wy, inni gadają, a my już wam gramy. Christian March, Fast Cars and Superstars, róbcie głośniej. Tu Opoka, siema.

Talk to you, another E5 for Ultra. A skoro już to słowo padło na antenie Ultra, to zajrzyjmy do Wolego Lopeza na Instagrama, bo tam chwali się swoim remiksem, który przygotował właśnie na to wydarzenie, na którym występował. Tak, ostatnia rolka z Nowego Jorku, ale już wkrótce, za niespełna dwa miesiące, na przełomie lipca i sierpnia, pewnie rolki będzie wrzucał prosto z nad Bałtyku, bo to jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Zabieramy was tam z wielką radością, bawimy się tam razem z wami przy muzyce takich gwiazd jak ten hiszpański DJ i producent Wally Lopez u nas You Can't Stop the Beat.

0: Włoscy wymiatacze, Meduza. Don't wanna go home w Melo Radio. No właśnie, wy w domach, czy może jednak w czasie długiego weekendu? Dajcie znać, co u was, co planujecie na dzisiejszy wieczór, bo obiecałem parę słów o dobrym Melo i nie zawaham się ich użyć za chwilę. Świetny line-up przygotowaliśmy na dzisiaj.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś.
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko kupisz.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dalmajer Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: W MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę.
13: 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0%. Jak tak, to Allegro. Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

Mockingbird to Tiesto, Dmitri Vegas, Like My Gabry Ponte. Iluż z nich zobaczymy w tym roku na największych, najbardziej niezwykłych wydarzeniach muzycznych w Europie. Część z nich m.in. na Tomorrowland, a dzisiaj dobre melo od The Best of Tomorrowland. Właśnie zaczynamy punktualnie o 20:00. Odpalajcie Melo Radio, róbcie tak głośno, jak to tylko możliwe. Zwołujcie znajomych, sąsiadów i bawcie się z nami przez całą noc. Rehab, Skytech, Armin Van Buuren, Korolowa. Kto jeszcze? Sprawdźcie line-up na player.meloradio.pl. Tam pełny wykaz wszystkich gwiazd, które dzisiaj pojawią się na naszej antenie. A teraz pojawia się Felix Jaehn.

noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bedford Live Sleepwalkers z numerem Out of My Head. Takie gorące numery tylko w Melo Radio w weekendowym Melo. Sobota, jakby ktoś nie pamiętał. No może się dziś zawieruszyło w głowie po wczorajszym dobrym Melo piątkowym. Za chwilę lecimy z kolejną porcją gorących, już prawie wakacyjnych numerów.
1: A już o 12 zagramy
0: mojego ulubieńca, Milki David Guetta. Czyli krótko mówiąc, o 12 robimy tyry-tyry weekendowe. Nie uciekajcie.
1: Melo Radio Toruń na 92,8 FM. Autopromocja.
2: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i byłbym zapomniał.

0: że radio to speed dating, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Ekstra! Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra!
5: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Skoczysz do Carrefoura?
14: Jasne. Grill wzywa. Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
16: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

0: Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: No cześć, cześć, już południe, inni gadają, a my już wam gramy. Milky, David Guetta, Just The Way You Are, świetny numer. Posłuchajcie, i to głośno. I razem robimy tyryty weekendowe. O, pokaż, siema.

Ale Farben Body Talk w Melo Radio to weekendowe Melo w sobotnie popołudnie, a ja dostaję piękne zdjęcia od was. Tylko zastanawiam się, czy to są zdjęcia aktualne, czy zrobione wczoraj, przedwczoraj, bo nie chce mi się wierzyć, że aż tak słonecznie dzisiaj nad Bałtykiem. Zdjęcia z Trójmiasta od Krzysztofa Krzychu. To ja bardzo bym cię prosił, żebyś wysłał może jakiś filmik i zdementował te moje pomysły, które krążą po głowie, że tam jednak dzisiaj pada. Dajcie znać, jaka u was pogoda w ten długi weekend i co porabiacie w ogóle, czy nasza muzyka dzisiaj dostarcza wam energii. Klingande, Jubel, przed wami za chwilę Kungsi Galaxy.

taka przyjaźń razem z Meloradiem Win, Gibbs, Dobhouse i For Money w Meloradiu. To weekendowe Melo i najgorętsze numery na sobotnie popołudnie. Laru za chwilę przejmuje antenę. Bulletproof to propozycja od nas. Co wy na to?

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
15: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

Wiem, że zrobiliście teraz głośniej w samochodach i bardzo dobrze. Turn Up The Love, Forest Movement i Cover Drive w Melo. W weekendowym Melo dostałem wiadomość od naszego słuchacza Mariusza, który pozdrawia ze słonecznego Węgorzewa. Pięknie tam, chłopie, u ciebie na tym długim weekendzie, jak wnioskuję, bo to raczej wygląda na jakiś fajny kemping. Ale fajnie to też będzie nad morzem, latem, jeszcze piękniej w Podczelu, bo to właśnie tam na przełomie lipca i sierpnia Sunrise Festival, na który zabieramy was, bo chcemy, żebyście przeżyli z nami spotkania, choćby właśnie z Jamesem Hype'em, który w tej godzinie już na antenie się pojawił, czy z Hugelem, który pojawi się za kilka minut. Dajcie znać, na którą gwiazdę czekacie najbardziej, którą chcielibyście zobaczyć, na którym koncercie i na której scenie chcielibyście się bawić razem z nami. Czekam przy WhatsAppie, a to Bibi Rexha.

0: I kto powiedział, że impreza nie może trwać przed 13:00? Fading Like a Flower, Galantis, Roxette. Tak gramy wam w weekendowym Melo, dostarczając dobrą energię wszędzie tam, gdzie jesteście, a machacie do nas z Trójmiasta teraz. Tak, drogi słuchacz doprecyzował, że tam raz chmury, raz deszcz, raz słońce. No to pozdrawiamy.
1: A już o 13:00 zagramy
0: James Hype, Sam Harper, Waterfalls.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
5: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
0: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.
6: Siemanko, to jest ten czas w weekendowym Melo, kiedy trzeba chwytać za telefon i dzwonić 321-321-777, bo za kilka minut podaj mi wyzwanie. Mam Melo Merch dla was. Dzwońcie. A to już James Hype, Waterfalls. I na Tomorrowland, i na Sunrise Festival. Będziemy tam z wami.

0: wyzwanie. Razem ze mną jest Paweł, siemano.
1: Siema.
0: Dobra, pytanie na rozgrzewkę. Co u ciebie, gdzie jesteś i jaka jest tam pogoda?
1: Jesteśmy w Podębicach, jest super, jedziemy nad wodę, pogoda ekstra.
0: No to pięknie, czyli długi weekend w pełni. Ja mam dla ciebie, Paweł, wyzwanie. Chciałbym, żebyś teraz na chwilkę z tego pięknego miejsca, w którym jesteś, przeniósł się do Podczela, do Kołobrzegu, bo tam na przełomie lipca i sierpnia Sunrise Festival 2026. Na nim, na Red Stage, wyobrażasz sobie już to, zamknij oczy, wyobrażaj sobie to. Na
1: tak,
0: nim, na Red
1: to.
0: Stage, Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafia. Chciałbym, żebyś, to jest twoje wyzwanie, teraz powiedział, zademonstrował, pokazał nam, w jaki sposób, będąc przed sceną, próbowałbyś przykuć ich uwagę, żebyś to ty w ich oczach przez chwilę mógł poczuć się jak gwiazda. To jest twój czas.
1: Myślę, że poszedłbym za jednym z najbardziej wiralowych TikToków o Polsce, czyli o Bobrze. Przebrałbym się za wielkiego futrzastego bobra. Każdy zwróciłby na mnie uwagę. 100%.
0: O matko, to byłoby na pewno przeżycie, które zostałoby z chłopakami na długie, długie lata. Ja na ich miejscu na pewno zaprosiłbym cię na scenę. Wszyscy chcieliby cię zobaczyć. Paweł, no dobrze. No dobrze, bobrze, że tak powiem. W takim razie pakuję Melomerch i wysyłam do ciebie, życząc ci wspaniałego, długiego weekendu. Baw się dobrze. Do samego końca. Cześć.
1: Super, dziękuję. Udanej zabawy. Dejmij wyzwanie.
0: A ci goście naprawdę pojawią się na Sunrise Festival w tym roku. Axwell Ingrosso, ale będzie się działo. A my was tam będziemy zabierać. Bądźcie czujni, bo na pewno jeszcze będziemy was zapraszać na antenie Meloradia do Podczela, do Kołobrzegu. Teraz More Than You Know.

All the time, John Summit, The Chainsmokers w Melo Radio, tu weekendowe Melo. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy w długi weekend popłynęli, ale też tych, którzy w długi weekend pracują. Magda, trzymamy mocno kciuki, jesteś taką reprezentantką tych wszystkich ciężko pracujących.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Fuck it, o Living on Video. Taka klasyka, klubowa klasyka. Kto lubi takie numery, ręka w górę. Jeśli macie swoje takie klubowe muzyczne perełki, które rozbudzają w was piękne wspomnienia sprzed lat, albo pozwalają patrzeć na świat z nieco innej perspektywy, mówię tu do młodszego pokolenia, to koniecznie dajcie znać, które są waszymi ulubionymi. Czekam na WhatsAppie, głosówki, wiadomości. Ślicie, ślicie. A teraz coś, co będzie wkrótce walczyć o numer 1 w 30 Meloradia. Tak coś czuję, bo to jest świetny nowy numer Moonlight, Fordo. Takim duetem ślemy do was numer Alabama 10. Zróbcie głośniej. To jest świetny numer, idealny przed wakacjami.

0: Ostatni raz zatańczysz ze mną Tripsy Kubańczyk w Meloradiu tuż przed godziną 14. No to co, gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo? Czekam na wiadomości i głosówki od was. Jakie macie plany na dzisiejszy wieczór?
1: A już o 14 zagramy
0: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Beauty and the Beat. Gramy jako pierwszy numer punktualnie o 14. Inni gadają, a my już wam gramy taką muzykę, którą podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Justin Bieber, Nicki Minaj przejmują antenę Meloradia.

Dive into me, Alok i Khalid w Meloradio, a na meloradio.pl wbijajcie, by głosować na 30 Meloradia. Wasze ulubione numery zbijamy w notowanie i listę prezentujemy w piątki o 18. Proszę zajrzeć również do propozycji, fajne numery, ciekawe, być może takie, których jeszcze nie słyszeliście, tam czekają na swoje miejsce w tym właśnie notowaniu. To jak już wejdziecie na meloradio.pl, spróbujcie również sięgnąć po szybką kasę, bo mamy parę stówek, na co tylko chcecie. Szczegóły na naszej stronie. Natalia Nekiel, bądź duży dla was.

0: Jakby ktoś pytał, ile dni do lata zostało, to 15, 21 astronomiczne do nas przyjdzie. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. Gdyby tytuł brzmiał kocham cię, to też byłoby dobrze. Jeśli kochacie Loreen, to mamy dla was numer od niej. Już za chwilę Euphoria w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Wstawaj na 92,8 FM. Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek,
2: jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
3: Nie! Bardzo nie cieszymy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
2: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Pół w dół w Media Markt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Media Markt.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
15: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,90.

0: tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.

0: Robin Schulz, Jasmine Thompson, Sun Goes Down. Robin Schulz dzisiaj w dobrym Melo, tak swoją drogą. Dobre Melo też przed Magdą.
1: Cześć, cześć Melo, a ja się właśnie zmieniam z chodzącej piękności w bóstwo, bo dzisiaj przede mną weselicho. Już się nie mogę doczekać, ale będzie sztos, impreza, pozdro dla wszystkich.
0: Mam nadzieję, że jakaś normalna muzyka też będzie, tak jak u nas na przykład. A gdzie Gosia i Olek się wybierają?
2: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo?
3: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy.
1: Boże.
3: Ale fajnie.
0: Tak, to się naprawdę wydarzyło. Oni będą bawić się tam z nami, będą z nami zbierać wspomnienia i przeżywać te wszystkie wspaniałe chwile. Rozdajemy emocje w Meloradiu. Zapraszamy was na Tomorrowland. Wbijcie na meloradio.pl, dajcie znać z kim i dlaczego chcecie tam się wybrać. Dołączcie zdjęcie albo film, a potem niech dzieje się magia. Szczegóły na naszej stronie.

0: Back in Time. Pitbull to jest ostatni numer ode mnie dla was, macham gorąco. A, jeszcze jedno. Magda napisała, że mąż już spakował pendrive'a i powiedział, że lepiej nosić ze sobą niż prosić się o dobrą muzykę. Tak, Magda, to ta, która z mężem na wesele dzisiaj. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że o 20 w Melo, dobre Melo i najlepsze sety.
1: A już o 15 zagramy
0: Samfeld, Hey Son.

Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. O reklamie.
7: Oj, to będzie grube popołudnie i tenisowo, i muzycznie. Sam Felty, Hey Son na początek 15. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy!

Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo, tak podkręcamy tempo. Oby też w takim Maja Chwalińska pokonała dzisiaj Mirrę Andrijewę w Paryżu, żebyśmy za bardzo paznokci nie obgryźli z nerwów. W całej Polsce ten doping w strefach Kibica i w różnych lokalach. A wy jak dopingujecie naszą tenisistkę? Opowiedzcie albo wydajcie jakiś taki dźwięk zagrzewający do walki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki z dopingiem dla Maji Chwalińskiej. No musi dziewczyna ten finał rozwalić, a z waszym wsparciem na pewno się uda.

0: Rock to you w Meloradio, tak podkręcamy tempo 28 minut po 15 i zwalniać nie planujemy. Zaczęło się też to decydujące starcie tenisowe Maja Chwalińska kontra Mirra Andrijewa w Paryżu. Monika napisała, że u niej w chacie cała strefa kibica, są nawet babeczki w kształcie piłek tenisowych. Z kolei Ania na WhatsAppie napisała wierszyk: Maja serwuje, Maja gna, w finale zwycięży, hurra, hurra. No i tego się trzymajmy. Maja na finale w Paryżu na pewno zwycięży, a wy możecie już niedługo pojechać na Tomorrowland z Meloradiem do Belgii. Za moment powiem wam, co trzeba zrobić.
1: Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
10: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
9: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
11: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert dalej masz.
13: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
14: O reklamie. Autopromocja.
15: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Abri Ponte w tym numerze na antenie Meloradia. On już potwierdził swoją obecność na Tomorrowland. Wiem, kto jeszcze. Gosia i Olek, którzy ostatnio zgłosili się na meloradio.pl.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo?
2: Nie możemy w to uwierzyć. Bardzo się cieszymy. Ale fajnie.
0: Wy też możecie się tak cieszyć i dołączyć do naszej wesołej ekipy, bo sami słyszycie, że dobre ziomki jadą. Napiszcie i pokażcie na meloradio.pl, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. I przeżyjmy to razem.

0: Ale to dobrze brzmi. Loud Luxury jeszcze przed 16 w Meloradiu.
1: A już o 16 zagramy
0: New Religion. BB Rexha i Fatless punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. Gra też Maja Chwalińska, za którą trzymamy kciuki.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Sporek.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: BB Rexa na dobry początek, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Alan Walker, Jonathan PZ i Liwka. To wszystko po 16. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Ale Farben w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Nie wiem, co tam dzisiaj wieczorem i w nocy planujecie, ale według tego, co wyczytałem w internetach, to dla facetów lepiej będzie, jeśli zaplanują dzisiaj cimci-rimci. No bo uwaga, u tych, którzy robią to rzadziej niż raz na miesiąc, ryzyko problemów zdrowotnych wzrasta o 45%. No, niektórzy wiem, że się pewnie teraz lekko podłamali, ale panowie, nic straconego. Drogie dziewczyny, dzisiaj nie ma, że boli mnie głowa, tylko zadbajcie o zdrowie. A wy, panowie, nie dziękujcie. To jest to Jonas Blue i Rita Ora już teraz przed nami. Podkręcamy tempo w Melo Radio 14 minut po 16.

0: Beautiful w Melo, pierwszy set dla Mai Chwalińskiej, niestety przegrany, w drugim też idzie nie najlepiej, no ale zobaczymy, co to będzie, za chwilę będę miał za to lepsze wieści, bo powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć 200, a zagra nam Sean Baker i Maloy.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i
2: Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie możemy to uwierzyć, bardzo się cieszymy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Codziennie jest czas na lody. Czy jesteś gotowy?
12: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml. Wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
17: To ja też chcę.
16: 24, 30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Ależ to jest mocny numer. This is Love w Melo na 16 minut do 17. Czerwcówka trwa. No, portfele podejrzewam, że w niektórych przypadkach mocno wydrenowane na jakieś grille, kiełbaski i inne, ale my chętnie te wasze portfele podreperujemy. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo w poniedziałek szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Kto takiego siana potrzebuje, niech już teraz się zgłasza. Meloradio.pl, tam zaglądajcie. A to świeżynka w naszej playce. Meet Again, Cascade i Natalie Jane.

0: Topic i Becky G jeszcze przed 17 w Meloradiu. No nie mam dobrych wiadomości dla fanów tenisa. Niestety Maja Chwalińska dzisiaj przegrała, ale trzeba przyznać, że wicemistrzyni nadal brzmi bardzo dobrze.
1: A już o 17 zagramy
0: Think About Us. No i oczywiście za te wicemistrzynie też dla niej ogromne, ogromne brawa. A my punktualnie o 17 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Bądźcie z Melo.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Odliczamy do Sunrise Festival, który już od 31 lipca do 2 sierpnia. On tam będzie. On, czyli Sony Fodera, który otwiera nam 17. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

James Hype w Melo Radio, który na pewno pojawi się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Tak nakręcamy się przed lipcem. W każdy piątek po 21 u nas też Sunrise On Air, gdzie i najlepsza muza, i ciekawostki. A kto wystąpi w tym roku w Kołobrzegu? No, lista pokaźna. Afrojack, Wally Lopez, Sonny Fodera, Oliver Heldens czy Rehab. To wszystko od 31 lipca do 2 sierpnia. Słuchajcie uważnie Melo, bo rozdajemy wam wejściówki na Sunrise Festival, żebyście razem z nami mogli przeżyć te niesamowite emocje. A to już Don Diablo i Bets. Tak podkręcamy tempo, kwadrans po 17. Słuchajcie Melo Radia.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

przyjemnie to gra w furce, co nie? Fuka Elifka i Enklapa i chce więcej w Meloradiu 26 minut po 17. 3 tygodnie niecałe zostały do wakacji, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby za bardzo za nie nie zabulić. Takie porady ode mnie. Pitbull i Christina Aguilera też nam zagrają, to jeszcze przed 18, czyli za moment.

Wstawaj na 92.8 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Zvykły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
6: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Ale sztosy.
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
16: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
17: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
18: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. Każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj

to dodam w Melo, tak podkręcamy tempo. Nie czekajcie z kupowaniem wakacji do tych niecałe 3 tygodnie, a ja słuchajcie, zrobiłem takie małe rozeznanie u ekspertów wakacyjnych, no i są zgodni, że w tym roku im dłużej będziemy czekać, no to tym więcej za takie wakacje zapłacimy, no chyba, że faktycznie poczekamy do 2 dni przed wyjazdem, no takiegoś lasta można upolować, no ale to nie zawsze będzie to, co chcemy. A co króluje? Turcja, Grecja i Bułgaria. Także kto chce uniknąć polskiego, to niech lepiej tam nie jedzie. Z drugiej strony nikt tak dobrze się przecież nie bawi jak Polacy. Także kto chce z rodakami, to niech jedzie.

0: Moziman w Melo jeszcze przed 18, a już wakacje na Tomorrowland w Belgii. Możecie tam pojechać razem z Melo i z kimś jeszcze. Wystarczy, że napiszecie i pokażecie nam z kim i dlaczego. Na meloradio.pl możecie to zrobić już teraz.
1: A już o 18 zagramy
0: I don't want your love. Eileen, you me, Ellie Goulding, punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Zatem bądźcie blisko radia. I have a dream. I have a dream. I have a dream. One day.

0: One day, this nation will rise up.
1: Meloradio Toruń na 92.8 FM.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na Sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.

0: 2115 Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Oj, mocny skład na 18. Mocny Eileen, Miel Goulding na dobre wejście. Za chwilę też Calvin Harris, będzie też szał z Rihanna. To wszystko do 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

To szał z w Melo. No i to jest news. Czytam, słuchajcie, w internetach, że Polacy podejrzewani są o kradzież niemieckich krów. Wszystko dlatego, że w gospodarstwach przy polsko-niemieckiej granicy zniknęło już około 200 sztuk. No i oni obstawiają, że to właśnie nasi rodacy mają za tym stać. Dlaczego? No to w sumie nie wiadomo. No bo to wcale nie tak, że my mamy właśnie taką opinię za granicą wśród Niemców. No a sprawa jest dużo prostsza, niż się może wydawać. Może tych krów wcale nikt nie ukradł. Tylko one same stwierdziły, że sobie przejdą do Polski na takiego krowiego Erasmusa.

0: to You Girl. Ja już się nie mogę doczekać, gdy wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu. No zresztą nie tylko jego, bo będą też m.in. Rehab, Wally Lopez, Sonny Fodera, Sigala czy James Hype, a to wszystko już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i słuchając uważnie Melo, macie szansę pojechać na Sunrise Festival. A najlepsza muza i ciekawostki w każdy piątek po 21 w Sunrise on Air. A u nas już za chwilę David Guetta i One Republic.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

Melo, to Benassi Bros. Before przed dobrym Melo cały czas trwa, choć w czerwcówkę to u niektórych chyba na okrągło. Dobre Melo. A mówię o tym, bo Karolina podesłała mi na WhatsAppie fotkę z pozdrowieniami z rowerka wodnego, pisząc, że Melo gra nawet na środku jeziora. No ale też nie tylko tam, bo od Piotrka dostałem z kolei zdjęcie z grillowania na działce. No patrzę na stół, no i widzę, że jest się czym chłodzić, no i bynajmniej nie mówię o lodach. A jak u was długi weekend? Dawajcie znać, czekam na wasze fotki, głosówki, wiadomości. Szukaniem muzy martwić się nie musicie, ja o nią oczywiście jak zawsze zadbałem. Lost Frequencies, Live It All to świeżynka w naszej playce, więc warto dać głośniej.

0: Paris, jak remix zrobi, to przyznacie, że no mucha nie siada, tak powiem ładnie. Spektrum, Say My Name jeszcze przed 19 w Meloradio, ale po 19 też sporo się będzie działo na naszej antenie i nie zabraknie najlepszej muzy.
1: A już o 19 zagramy
0: Rumors. Jak zawsze zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Thomas Gray u nas po 7.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
4: Nie ma co czekać, trzeba grać najlepszą muzę. Thomas Gray na początek 19, za chwilę też Offenbach i Martin Garrix między innymi, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: tak sobie lucimy na kwadrans po 19. Dzisiaj prawie cała Polska żyła Paryżem, a już za kilka tygodni cały świat będzie żył Belgią, bo coraz bliżej do Tomorrowlandu, na którym wystąpi właśnie m.in. on, czyli David Guetta, który za nami. A co na Tomorrowland warto wziąć?
1: Wygodne buty, żeby stópki nie cierpiały, plecaczek, no, okulary, no i dobry nastrój i tyle.
0: I tyle, to mówiła Gosia, która pojedzie z Olkiem, no i z naszą Melo ekipą, by przeżyć Tomorrowland. Jeżeli wy też chcecie, to nie czekajcie, tylko już teraz piszcie i pokazujcie, z kim i dlaczego chcecie jechać. A robić to możecie na meloradio.pl. To Oceana i Endless Summer. Oj, teraz się zrobi dopiero gorąco.

Fisher, Tones and I i to Melo Radio, gdzie podkręcamy tempo. Before przed dobrym Melo cały czas trwa sobota, a co dobrego w tę sobotę was spotkało? Pochwalcie się na WhatsAppie Melo, czekam na wasze głosówki i wiadomości. Co dobrego przydarzyło się wam w sobotę? W Melo za chwilę przydarzy się Katy Perry.

0: Reklama.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
0: Po reklamie.

nasze dobro narodowe. I numer DJ is Your Second Name. Tak podkręcamy tempo na 17 minut przed 20. Parę chwil temu was pytałem, co dobrego was w tę sobotę spotkało. Tomek z Opolszczyzny pozdrawia. No i podesłał też mi na WhatsAppie fotkę roweru, jeziorka, no i pewnego napoju, więc się nie dziwię, że to dobre przy sobocie. Longina z kolei napisała, że słucha Melo w pracy, w robocie, po pracy. Oklejam szafki, w aucie, w sumie to chyba wszędzie taka ze mnie melofanka tak napisała. No to ja mam pewien numer, przy którym te szafki to wręcz same się prawie, że będą oklejały. Meet me in the Dark to już teraz przed nami. Dajcie głośniej. Ty, Longina, daj głośniej. Bo to jest naprawdę świetny kawałek. Za chwilę też Roxy Węgiel jeszcze przed 20. To jest Before przed dobrym Melo. My spać bynajmniej.

ależ wyciągnięte. Jason Derulo jeszcze przed 20 w Melo Radio. U nas za chwilę The Best of Tomorrowland, także wy nigdzie nie odchodźcie, tylko koniecznie zostańcie z Melo. No i co? Dobrej nocki i bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo
2: i gotowe!
1: Jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto.
5: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
5: 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: The best of Tomorrowland w Meloradio.
9: All the way from Australia to introduce to you very young man about to take over the world. Please welcome Cyril.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Mel...
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń.

Πιο πρεμέλο. Πιο πρεμέλο. Turn up the volume. Skytech Melo Radio. Is Skytech. Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, Skytech. To jest 75. odcinek. This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Afrojacka, Nickiego Romero, Viona Congera, a także 30-minutowy guest mix od mojego dobrego zioma Fafaka. Na początek wielki viralowy hit Turn the Lights Off w remiksie Afrojacka. Gdziekolwiek jesteście, dajcie głośniej. Zaczynamy.

Słuchajcie, this is Skytech. Lato już tuż, tuż za rogiem. A ten numer to potwierdza. Skytech i AMRV Just About To Lose, wydany w moim labelu Horizon State. Tuż przedtem nowa wersja Grease 2000 od Lomaxa. A już za moment jeden z najczęściej granych utworów przez Solomuna w ostatnim czasie, La Isla, włoskiego producenta Katta. Dajcie głośniej.

0: słuchacie, this is Skytech. Potężna bomba od Keyza i Rolanda Clarka, WTF. Tuż przedtem nowy Nicky Romero i Freak, a już za chwilę. Przywitajcie gorąco. Mój dobry ziom i genialny producent Fafak. Wydajemy wspólnie muzykę już od wielu, wielu lat. W 2015 roku wydaliśmy wielki EDM-owy hit Tigers razem z Rehabem. Skytech. A niedawno w labelu Dimitriego Vegasa i Like Mike wydaliśmy numer Rules. W związku z tym Fafak dzisiaj przejmie show na pół godzinki i zaprezentuje wam swoje nowości.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Fafak. Witam was w moim ekskluzywnym, gościnnym secie w audycji This is Skytech. Będzie melodia, energia i kilka big roomowych brzmień, a także trochę zupełnie nowej muzyki ode mnie i kilka specjalnych editów. Lecimy

Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Wstawaj na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

extension of Zone. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio.